0: wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po jednej godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1021 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytów. Pani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze.
3: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
2: Natalia Schroeder, znana z zachwycających występów na scenie, teraz podbija internet w koronkowej bieliźnie. Internauci dosłownie zbierają szczęki z podłogi, a jej fani nie mogą oderwać oczu od najnowszej sesji zdjęciowej. Czyżby nowy sposób na zdobycie popularności? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Natalia doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę. No i proszę, wrzesień znowu zaskoczył. Gwiazdy polskiego show biznesu, które kiedyś same zasiadały w szkolnych ławkach, dziś odprowadzają swoje pociechy do szkoły. Martyna Wojciechowska, Maciej Dowbor, Ewa Chodakowska i Weronika Rosati. Wszyscy oni kiedyś też czekali na dzwonek na przerwę. A teraz, z nutką nostalgii, dzielą się zdjęciami z czasów, gdy ich największym zmartwieniem było odrabianie lekcji. Cóż, czas leci, ale wspomnienia pozostają.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym. Ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością, a każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
2: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze Z Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje. Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy.
1: Słuchajcie Radia Super Express.
3: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richiem Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmora, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
3: Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTubie, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
2: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: W Rawie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dzięki.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od dziś zespół szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa nosi imię Jacka Magiery. Były piłkarz i trener Legii Warszawa był znany z pracy z młodzieżą i rozwoju Akademii Piłkarskiej. W czwartek odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Magierę. To wyjątkowy sposób na uhonorowanie jego wkładu w rozwój młodych sportowców. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutku w przyszłości.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6 zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 20:05 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów na całym świecie. Już 9 września na antenie TVP2 zadebiutuje odcinek 193. W tym emocjonującym epizodzie Cihan podejmuje radykalną decyzję w sprawie Bejzy, co z pewnością zaskoczy fanów. Meli zwraca Cihanowi walizkę pełną pieniędzy, a po burzliwej kłótni Hunter i Bejza zostają wezwane na komisariat. Relacja Engina i Sili nabiera rumieńców, a sytuacja między bohaterami staje się coraz bardziej napięta. Serial, który w Polsce można oglądać od stycznia tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż się rozwija. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hunter i Türk Seve jako Cihan. Turecka produkcja zapewnia widzom niezapomniane emocje i nieoczekiwane zwroty akcji. Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W najnowszym, 1021 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur przeżywa niezwykłą przemianę. Pod wpływem niewłaściwego leku staje się swobodna i beztroska, co zaskakuje Sinana. Między nimi zaczynają iskrzyć romantyczne chwile, a prokurator cieszy się nową odsłoną dziewczyny. Ainur jest bliska wyznania mu miłości, co pokazuje, że jej uczucia do Sinana są nadal żywe. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września, o godzinie 16 na TVP1. Po emisji będzie dostępny online na platformie TVP VOD. Serial Dziedzictwo to emocjonująca opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która przyciąga widzów swoją dramatyczną fabułą. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Serial Na Wspólnej w tym tygodniu dostarcza widzom prawdziwych emocji. W odcinkach od 4272 do 4275, emitowanych od 31 sierpnia do 3 września, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Krzysztof jest przekonany, że Basia nie żyje, ale okazuje się, że to pomyłka. Basia odkrywa, że jej porywaczem jest Andrzej, jej były mąż, który postanawia odebrać sobie życie. Włodek, załamany po śmierci Marii, spotyka kobietę z samolotu, która podnosi go na duchu. Erotyczna książka Teresy staje się hitem, inspirując Danusię do działania. Greg okazuje się przemocowcem, a jego żona Ewelina szuka pomocy u przyjaciółki. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że nie można oderwać się od ekranu.
2: Prawo Bestii to nowy polski serial, który zadebiutuje na Netflixie 18 listopada. Reżyserem jest Kasper Bajon, znany z takich produkcji jak Heweliusz i Roist. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską i Agnieszkę Żulewską. Serial opowiada o zbrodniach Mariusza Trynkiewicza, ale w nietypowy sposób, bo to nie on jest głównym bohaterem. Historia skupia się na major Annie Bersz i psychiatrze Agnieszce Grabskiej, które muszą zmierzyć się z trudnymi wyborami. Akcja rozgrywa się w dwóch okresach. W 1988 roku, gdy dochodzi do brutalnych morderstw, oraz w 2014 roku, gdy Trynkiewicz wychodzi na wolność. Serial obiecuje emocjonującą opowieść o dylematach moralnych i prawnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 4 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Program Ceny Paliw Niżej zakończył się 1 września, a jego koszt dla budżetu wyniósł ponad 5 miliardów złotych. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że to duże obciążenie dla finansów państwa, które już teraz inwestuje rekordowe kwoty w zbrojenia. Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na którą Polska nie ma wpływu. Tymczasem premier Tusk apeluje o solidarność w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a prezydent Nawrocki ponownie porusza temat reparacji od Niemiec. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informację o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne. Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
2: Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
0: Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady.
1: Słuchacie Radia Super Express. Skrzydło kwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
0: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana. Jesień to czas, kiedy wiele orchidei zaczyna kwitnąć. Aby cieszyć się pięknymi kwiatami w październiku, warto już we wrześniu zadbać o odpowiednie warunki. Kluczowe są właściwa temperatura i dostęp do rozproszonego światła. Można też zastosować domową odżywkę z łusek cebuli, która wspiera rozwój roślin.
2: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na lotnisku Chopina W Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania. Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
2: Witold Płóciennik, znany operator filmowy, zaginął w tajemniczych okolicznościach. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia nad jeziorem Lubiąż, a jego samochód wciąż stoi w centrum Lubniewic. Policja, ochotnicy, a nawet psy i helikoptery ruszyły na poszukiwania, jakby szukali zaginionego skarbu. Czyżby nowa produkcja Netflixa była aż tak wciągająca, że Płóciennik postanowił zniknąć z planu?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku, łysa po chemioterapii, pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Serhii Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra dwa koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: Prokuratura w Krakowie potwierdziła śmierć 15-letniego Adama, potrąconego w Zadrożu. Sprawca, Konrad K., uciekł z miejsca zdarzenia, a teraz usłyszy surowsze zarzuty. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, a chłopiec zmarł we wtorek. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy. Dziś w Świnoujściu, mimo rozpoczęcia roku szkolnego, warunki na plaży są idealne do spacerów i kąpieli. Temperatura powietrza i wody wynosi 18 stopni, a brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków morza. Na plażach nie odnotowano obecności sinic, co potwierdzają analizy laboratoryjne. To doskonały moment na relaks nad Bałtykiem.
2: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie Ulwa zakończyła się ostrą krytyką. YouTuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dzisiaj system BLIK blokuje niektóre przelewy związane z nielegalnym hazardem. Nowe rozwiązanie automatycznie odrzuca płatności na strony z rządowego rejestru domen. To działanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i ograniczenie szarej strefy w internecie. Blokada obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne. Polski standard płatności, operator BLIK-a, wprowadził ten mechanizm, aby dostosować się do polskiego prawa. Dzięki integracji z rejestrem Ministerstwa Finansów, każda płatność jest weryfikowana w czasie rzeczywistym. Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych.
2: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł. Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe.
1: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku. Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej. Słuchacie Radia Super Express. Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie też 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezi. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W 3392 odcinku, który zainauguruje nową serię, Ewa i Elżbieta znajdą się w centrum rodzinnego konfliktu. Po sekretnym ślubie z Włochem Romeo, Ewa oskarży babcię o utrudnianie jej życia jako młodej żony. Elżbieta zastępuje Ewie matkę, nie pozostanie

0: gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliskich. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20:15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej.
1: Serialowe hity i plotki w radiu Super Express.
0: Pierwsza miłość powraca na antenę Polsatu z lekkim opóźnieniem. Nowy sezon wystartuje we wtorek, 1 września, zamiast planowanego poniedziałku. Powodem zmiany jest emocjonujący mecz Polek w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Jesień w serialu zapowiada się pełna dramatycznych zwrotów akcji. Kamil Biały znajdzie się w niebezpieczeństwie po wybuchu miny w Kosowie, a Melka stanie w obliczu zemsty teściowej. Eliza będzie walczyć o życie, próbując uwolnić się od okrutnego męża. Emilka zmierzy się z samotnością, a jej relacja z Bartkiem może przynieść nieoczekiwane skutki. Marta i Szymon staną przed trudną próbą z powodu choroby Szymona. Czy miłość przetrwa te wszystkie wyzwania? La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 471 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o 15:05 na TVP2. Katalina nie ustaje w poszukiwaniach winnego otrucia hrabiego de Ayali, przeprowadzając kluczową rozmowę z Petrą. Tymczasem Cruz staje przed trudnym wyborem, próbując powstrzymać Ignacia przed wezwaniem policji. Jana okazuje wsparcie Martinie, która zmaga się z oskarżeniami, a Petra składa skargę na brak szacunku ze strony służby. Czy nowe odkrycia pomogą rozwikłać tajemnicę? Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
1: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie. M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z odcinkiem numer 1937. Już dziś, 1 września, można go obejrzeć na platformie TVP VOD. Telewizyjna premiera zaplanowana jest na 6 września. W nowym odcinku Artur Rogowski stanie przed trudnymi decyzjami, próbując zakończyć relację z Joanną, by ratować związek z Marią. Sytuacja się skomplikuje, gdy Artur ponownie spotka Joannę i uświadomi sobie, że jego uczucia do niej nie wygasły. Dla tych, którzy nie mogą się doczekać, dostępny jest także odcinek 1938. Aby obejrzeć go przed premierą telewizyjną, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić także 17 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zasadę. zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, ponownie powraca temat reparacji wojennych dla Polski od Niemiec. Pułkownik Piotr Krawczyk, były szef Agencji Wywiadu, podkreśla, że samo przypominanie o polskich krzywdach nie wystarczy. Jego zdaniem Polska powinna prowadzić szeroką ofensywę, docierając do niemieckich partii politycznych i społeczeństwa. Celem jest, by sami Niemcy zaczęli domagać się od swoich władz rozwiązania kwestii reparacji.
0: Daria Gosek-Popiołek została oficjalnie kandydatką Lewicy na prezydenta Krakowa. W swoim programie podkreśla potrzebę rozwiązania problemów takich jak deficyt budżetowy, wysokie ceny mieszkań i nieuregulowany rynek najmu krótkoterminowego. Kandydatura Gosek-Popiołek zyskała poparcie Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy. Już jutro odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, w której weźmie udział 6 osób, w tym Gosek-Popiołek. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę. Dokument zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego. Mejza jednak zaprzecza tym doniesieniom, nazywając je bzdurą i twierdząc, że miał jedynie 19 punktów karnych. Sprawa budzi kontrowersje, a poseł podkreśla, że jest to próba zwiększenia klikalności artykułów jego kosztem.
2: Dziś oficjalnie zakończył się program Ceny paliw niżej. Minister energii Miłosz Motyka wyjaśnił, że decyzja ta wynika z ograniczeń budżetowych, gdyż program kosztował Skarb Państwa ponad 5 miliardów złotych. Podkreślił, że mechanizm ceny maksymalnej skutecznie chronił kierowców przed wzrostem cen paliw. Minister skrytykował również prezydenta za jego stanowisko wobec regulacji paliwowych, zarzucając mu uleganie wpływom koncernów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała już 67 tysięcy podpisów, ale do wymaganych 132 tysięcy brakuje jeszcze około 65 tysięcy. Organizatorzy planują do końca września osiągnąć próg 100 tysięcy podpisów. Akcja potrwa do 28 września, a podpisy można składać zarówno na ulicach, jak i w domach.
0: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
2: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni-Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siszma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Grecja i Izrael podpisały historyczną umowę obronną o wartości około 3 miliardów euro, która przewiduje stworzenie zaawansowanego systemu obrony powietrznej Tarcza Achillesa. To największy kontrakt zbrojeniowy w historii relacji obu państw. Umowa zakłada dostarczenie Grecji nowoczesnych izraelskich technologii, zdolnych do zwalczania zagrożeń, takich jak pociski balistyczne i drony. Realizacja projektu potrwa około 35 miesięcy, po których system osiągnie pełną zdolność operacyjną.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach. Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzarki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
0: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt. Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po jednej godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta uczestniczyli dziś w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Po uroczystościach prezydent wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym w Komornicy. Mimo napiętego harmonogramu, para prezydencka znalazła czas, by towarzyszyć swojej córce Kasi w rozpoczęciu drugiej klasy szkoły podstawowej w Warszawie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia.
2: Mel Gibson, niegdyś gwiazda kina akcji, teraz bardziej znany jako mistrz gaf i skandali, znowu dał o sobie znać. Na FanExpo Kanada w Toronto postanowił zabłysnąć, naśladując ruchy tłumaczki języka migowego. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, a Gibson odpowiedział klasycznym: przepraszam, jeśli ktoś poczuł się urażony. Cóż, wygląda na to, że Mel nie przestaje zaskakiwać, choć niekoniecznie w pozytywny sposób.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa. Śmierć Jana Frycza wstrząsnęła światem artystycznym, ale nie ma co się dziwić, skoro był to człowiek, który na scenie nie grał, tylko po prostu był. Wiktoria Gorodecka wspomina jego nieprzewidywalność i niezależność, które czyniły go wyjątkowym. Frycz nie bał się iść pod prąd, co dziś jest rzadkością, a każda jego rola była jak nowa przygoda. Cóż, nie każdy aktor potrafi być tak autentyczny i szczery jak on.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani jak Iga i Olga nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów? Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy. Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Mist Hyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richiem Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmora, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
1: Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą też 18 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
1: Dominik Hołuj z Radomia, który zimą uległ poważnemu wypadkowi z pociągiem, wrócił dziś do szkoły. Po amputacji nóg i palców dłoni 17-latek rozpoczął nowy rok szkolny z determinacją, by zdać maturę. Mimo trudnej rehabilitacji, Dominik nie rezygnuje z marzeń o pracy na kolei. Śledztwo w sprawie wypadku nadal trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie.
0: We wrześniu Europa zmierzy się z falą upałów, a w Hiszpanii temperatury mogą sięgnąć aż 44 stopni Celsjusza. W Polsce również zrobi się gorąco, szczególnie na południu kraju, gdzie od 7 września termometry mogą pokazać nawet 32 stopnie. Na północy będzie nieco chłodniej, z temperaturami do 23 stopni. Synoptycy będą na bieżąco aktualizować prognozy.
1: Tragiczne wieści z Zadroża. 15-letni Adam, potrącony przez samochód, zmarł w szpitalu. Prokuratura w Krakowie potwierdziła, że sprawca wypadku, Konrad K., który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszy teraz zaostrzone zarzuty. Grozi mu wieloletnie więzienie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Hotele Gołębiewski oferują specjalną promocję Jesień First Minute, dzięki której można zaoszczędzić do 20% na jesiennym pobycie. Aby skorzystać z pełnej zniżki, rezerwacji trzeba dokonać co najmniej 30 dni wcześniej, posiadać złotą kartę i wybrać ofertę bezzwrotną. Hotele zapewniają wiele atrakcji, takich jak parki wodne i kluby dziecięce, co czyni je idealnym miejscem na wypoczynek niezależnie od pogody. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32.
0: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą również 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Od dziś zespół szkół mistrzostwa sportowego Legii Warszawa nosi imię Jacka Magiery. Były piłkarz i trener Legii Warszawa był znany z pracy z młodzieżą i rozwoju Akademii Piłkarskiej. W czwartek odbędzie się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej Magierę. To wyjątkowy sposób na uhonorowanie jego wkładu w rozwój młodych sportowców. W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki, Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie 3. miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6. zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów.
2: Julita Piasecka, kluczowa zawodniczka polskiej reprezentacji siatkarek, błyszczy podczas trwających Mistrzostw Europy. Młoda, przyjmująca, która kiedyś musiała wybierać między modelingiem a sportem, dziś zachwyca kibiców swoimi umiejętnościami na boisku. Jej decyzja o postawieniu na siatkówkę okazała się strzałem w dziesiątkę, a jej popularność rośnie na całym świecie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie małe zachmurzenie i temperatura podobnie 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
0: Radio Super Express.

0: Więzienie czy powrót do nielegalnych walk? Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poiraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poiraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poiraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hunter i Mary odwiedzają Engina i Sile, a Cihan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskich. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, a jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksef, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Dziś na TVP VOD dostępny jest odcinek 1937 M jak miłość, otwierający nowy sezon serialu. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć prapremierę jeszcze przed telewizyjną emisją, która odbędzie się 7 września. Widzowie mogą już teraz śledzić dalsze losy bohaterów, w tym emocjonujące zmagania Artura Rogowskiego, który próbuje zakończyć romans z Joanną i uratować swoje małżeństwo z Marią. Odcinek pełen jest napięcia, gdyż Artur wyznaje Joannie, że zawsze będzie ją kochał. Dla fanów, którzy nie mogą się doczekać, TVP VOD oferuje wcześniejszy dostęp do nowych odcinków, choć wymaga to subskrypcji. To początek sezonu pełnego trudnych wyborów i emocjonujących zwrotów akcji.
0: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy wreszcie się z nią umówi. Choć Filip początkowo jest speszony, ostatecznie zgadza się na randkę. Jednak ich spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i zamienia w spontaniczny wypad we czwórkę. To nieoczekiwane wydarzenie pozwala Filipowi zobaczyć Nicolę w zupełnie nowym świetle. Jej przebojowość i pewność siebie zaczynają go fascynować. Czy wspólna przygoda okaże się przełomem w ich relacji?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekona Krystynę do spotkania. Randka zakończy się jednak niespodziewanym wstrząsem, gdy Juliusz wyjawi swój głęboko skrywany sekret. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która zaskoczy ją do głębi. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20.15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, epizod będzie dostępny na platformie Player. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Serial Na Wspólnej w tym tygodniu dostarcza widzom prawdziwych emocji. W odcinkach od 4272 do 4275, emitowanych od 31 sierpnia do 3 września, czeka nas wiele zaskakujących zwrotów akcji. Krzysztof jest przekonany, że Basia nie żyje, ale okazuje się, że to pomyłka. Basia odkrywa, że jej porywaczem jest Andrzej, jej były mąż, który postanawia odebrać sobie życie. Włodek, załamany po śmierci Marii, spotyka kobietę z samolotu, która podnosi go na duchu. Erotyczna książka Teresy staje się hitem, inspirując Danusię do działania. Greg okazuje się przemocowcem, a jego żona Ewelina szuka pomocy u przyjaciółki. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że nie można oderwać się od ekranu.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności, chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barbary, nestorki rodu? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne. Romans Artura i Joanny rozgorzeje na nowo, przynosząc kolejne wyzwania dla

0: wszystkich zaangażowanych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Program Ceny Paliw Niżej zakończył się 1 września, a jego koszt dla budżetu wyniósł ponad 5 miliardów złotych. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że to duże obciążenie dla finansów państwa, które już teraz inwestuje rekordowe kwoty w zbrojenia. Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na którą Polska nie ma wpływu. Tymczasem premier Tusk apeluje o solidarność w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a prezydent Nawrocki ponownie porusza temat reparacji od Niemiec. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach.
2: W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
0: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom. Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu.
2: Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
0: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Juracie odbyło się dwudniowe wydarzenie Przyszłość.pl, zorganizowane przez prezydenta Karola Nawrockiego i jego żonę Martę. Wśród atrakcji znalazły się koncerty znanych artystów, takich jak Skolim i Kubańczyk, którzy wystąpili bezpłatnie, mimo wcześniejszych zapowiedzi o symbolicznym wynagrodzeniu. Spotkanie z młodzieżą cieszyło się dużym zainteresowaniem, a udział wzięło około 800 osób.
0: Dziś, 1 września, uczniowie wrócili do szkół po wakacyjnej przerwie. Wśród rodziców towarzyszących dzieciom na rozpoczęciu roku szkolnego były znane postacie, takie jak Marta Kaczyńska i Kasia Tusk. Obie panie zadbały o stylizację na tę okazję, a ich dzieci z radością powitały nowy rok szkolny. To ważny dzień nie tylko dla uczniów, ale także dla ich rodziców, którzy chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Herbuś, znana z tanecznych parkietów i telewizyjnych show, postanowiła przypomnieć światu, że kiedyś była małą Edytką z uroczym uśmiechem. W pierwszym dniu szkoły podzieliła się na Instagramie zdjęciem z dzieciństwa, które wywołało lawinę zachwytu. Pani są zgodni. Jej rozpromienione oczy i uśmiech pozostały niezmienne przez lata. A już w sobotę, 5 września, będzie można zobaczyć ją w nowej edycji Azja Express na TVN. Ciekawe, czy tam też pokaże swoje dziecięce oblicze. Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku. Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
2: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak? Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Massacre a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Zespół Jam, legenda polskiego rocka, zaskakuje fanów nowym rozdziałem. Sebastian Riedel, syn legendarnego Ryszarda, dołączył jako wokalista, podczas gdy Benno Otręba, kluczowy basista, postanowił przenieść swoją aktywność na Facebooka. Tak, dobrze słyszycie. Zamiast na scenie, Benno dzieli się teraz wspomnieniami i zdjęciami online. Fani nie kryją emocji, zasypując go życzeniami zdrowia i powrotu na scenę. Czyżby nowa era rocka przeniosła się do świata wirtualnego?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu zobaczymy też 18 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną. Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: Prokuratura w Krakowie potwierdziła śmierć 15-letniego Adama, potrąconego w Zadrożu. Sprawca, Konrad K., uciekł z miejsca zdarzenia, a teraz usłyszy surowsze zarzuty. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, a chłopiec zmarł we wtorek. Śledztwo w tej sprawie trwa. Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie, przebywa w areszcie tymczasowym. W wyniku zdarzenia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Rodzice 26-latka po raz pierwszy publicznie wyrazili współczucie dla poszkodowanych i modlą się za rodzinę ofiar. Prokuratura kontynuuje śledztwo, a biegły zbada szczegóły wypadku. W Sromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. Wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz. Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
2: Od dziś w szkołach podstawowych i przedszkolach obowiązuje zakaz używania smartfonów na lekcjach i przerwach. Celem jest poprawa koncentracji uczniów i ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Szkoły mogą same decydować, jak przechowywać telefony, a ministerstwo nie narzuca jednolitych rozwiązań. Władze Radomia deklarują wsparcie finansowe dla szkół, które będą potrzebowały dostosować się do nowych przepisów. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 20 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1021 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana aktorka, ujawniła, że jej emerytura przewyższa ostatnie wynagrodzenie. To efekt decyzji o pracy przez dodatkowe 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej świadczenie jest znacznie wyższe. Przykład Dymnej pokazuje, że dłuższa aktywność zawodowa może przynieść korzyści finansowe na emeryturze. W polskim środowisku artystycznym, gdzie niskie emerytury są normą, jej historia jest pozytywnym wyjątkiem. To ważna lekcja planowania finansowego dla przyszłych emerytów. Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Od północy 1 września ceny paliw na stacjach wzrosły o ponad złotówkę na litrze. To efekt zakończenia rządowego pakietu ceny paliwa niżej i powrotu 23% VAT-u. Kierowcy masowo tankowali przed północą, co spowodowało długie kolejki i lokalne braki paliwa. Na przykład w Warszawie cena diesla wzrosła o ponad złotówkę, a benzyny o złotówkę na litrze. Program obniżki kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Teraz kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania.
2: Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważyć różnicy przy sklepowej półce.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu. Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie również 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezin. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Ajnur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.

0: Relacja z Juliuszem może być ważniejsza, niż się wydaje. Podczas spotkania Juliusz wyzna Krystynie skrywaną prawdę, co zaskoczy kobietę. Wyznanie to sprawi, że spotkanie zakończy się szybciej, niż można było przypuszczać. Krystyna stanie przed trudnym wyborem, z kim chce być. Odcinek będzie dostępny również w serwisie Player.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliski. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. W 4249 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka stanie przed nie lada wyzwaniem. Przygotowania do pogrzebu zamienią się w pole bitwy, gdy dwie żony zmarłego zaczną walczyć o każdy szczegół ceremonii. Była i ostatnia małżonka nie ustąpią ani na krok, a Lucynka znajdzie się w samym środku ich konfliktu. Czy uda jej się doprowadzić pogrzeb do końca bez wielkiej awantury? Emisja tego emocjonującego odcinka już w środę, 16 września o 18 na Polsacie. Dodatkowo w zakładzie Raczkiewiczów zaginie robotyczny pies Klaudii, kluczowy element jej pracy doktorskiej. Zniknięcie projektu wywoła prawdziwą panikę, bo obrona pracy już następnego dnia. Lucynka będzie musiała zmierzyć się z kolejnym kryzysem.
0: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będzie małe zachmurzenie. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić też 18 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
3: Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe. Były szef agencji wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
2: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady. Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić. Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września.
3: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń. Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt.
3: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po jednej godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 19 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić tak samo 19 stopni Celsjusza. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia. Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
2: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani jak Iga i Olga nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów. Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć z zagrobu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
1: System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
2: Blind Channel wraca na scenę. I to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra 2 koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 19 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury też 19 stopni oraz małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem eWizzAir i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
2: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Skuter z dwojgiem nastolatków wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie uderzył w niego pociąg relacji Ostrołęka-Tłuszcz. 14-letni Sebastian zginął, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy zwracają uwagę na brak zabezpieczeń na przejeździe, co mogło przyczynić się do tragedii.
2: Tragiczne wieści z Zadroża. 15-letni Adam, potrącony przez samochód, zmarł w szpitalu. Prokuratura w Krakowie potwierdziła, że sprawca wypadku, Konrad K., który uciekł z miejsca zdarzenia, usłyszy teraz zaostrzone zarzuty. Grozi mu wieloletnie więzienie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Śledztwo w tej sprawie trwa. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie. W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. W Grądach Woniecko w województwie podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia. 28-latek, postrzelony podczas sprzeczki, zmarł w szpitalu po kilku dniach. 43-letni Marcin D., podejrzany o oddanie strzałów, został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę zarzutów na zabójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W minioną sobotę Wałbrzych stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia, 10. Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. W postindustrialnej przestrzeni starej kopalni artyści z całego kraju zaprezentowali widowiskowe fair show, które przyciągnęło tłumy. Wśród atrakcji znalazły się także muzyka i konkursy, a wszystko to w ramach akcji SK Summer City. Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zielonym pesto marki Łowicz, które może zawierać toksynę botulinową. Produkt ten jest wycofywany z rynku z powodu ryzyka zatrucia. Producent, firma MW Food, podjął już działania, by usunąć zagrożenie. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie mają w domu partii z numerem L605192FE1 i datą przydatności do sierpnia 2027 roku. Spożycie tego pesto może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, w tym botulizmu. W przypadku wystąpienia objawów, takich jak podwójne widzenie czy osłabienie mięśni, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem. Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko.
2: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku. Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hanser i Meli odwiedzają Engina i Sile, a Cihan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskich. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksef, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji.
0: W hotelu Paradise 13, emszej rajskiej wyroczni, uczestnicy

0: razem z Wilkiem, by wyrzucić Pyrków z ich posiadłości. Agata otrzyma propozycję wyjazdu do Tajlandii na 3 lata, co sprawi, że emigracja stanie się realną opcją. Tymczasem Hubert zacznie badać przeszłość Lucyny i odkryje fakty, które sprawią, że przestanie jej ufać. Pyrkowie już wcześniej mieli problemy z powodu działań Lucyny, która pozbyła się dowodów na odszkodowanie i wywołała pożar w garażu. W nowym sezonie Lucyna bez skrupułów przeniesie się do hotelu, wystawiając rachunek Hubertowi, co jest częścią planu zmuszenia Pyrków do sprzedaży domu. Jak zakończy się ta skomplikowana sytuacja? Wkrótce się przekonamy.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje już w tę niedzielę, 6 września, o godzinie 20:25 na TVP1. W nadchodzących odcinkach Helena Bielawska, szanowana lekarka, zostanie oskarżona o morderstwo wpływowej działaczki partyjnej. Jej życie wywróci się do góry nogami, a sprawa przyciągnie uwagę całego kraju. Równocześnie zniknięcie tajnego szpiega o pseudonimie Cień wywoła chaos w strukturach wywiadowczych. Major Witold Kosek, nowy członek elitarnego kontrwywiadu, stanie przed trudnym zadaniem rozwikłania tej zagadki. Nowe odcinki będą dostępne również na platformie TVP VOD. To będzie emocjonujący powrót pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekona Krystynę do spotkania. Randka zakończy się jednak niespodziewanym wstrząsem, gdy Juliusz wyjawi swój głęboko skrywany sekret. Krystyna będzie musiała zmierzyć się z prawdą, która zaskoczy ją do głębi. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września o 20:15 na TVN. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, epizod będzie dostępny na platformie Player.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość, Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności, chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barbary, nestorki rodu? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne. Romans Artura i Joanny rozgorzeje na nowo, przynosząc kolejne wyzwania dla wszystkich zaangażowanych.
0: W 4277 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Julka, po 2 tygodniach abstynencji, dostaje zgodę terapeuty na powrót do szkoły. Igor, pełen nadziei, wierzy w sukces córki, mimo obaw Anki. Niestety, rzeczywistość okazuje się brutalna. Julka, zamiast na lekcje, spotyka się z dilerem i ponownie sięga po narkotyki. Igor, zszokowany, uświadamia sobie, że jego córka wciąż jest w sidłach nałogu. W kolejnym odcinku, 4278, Igor podejmie drastyczne kroki, decydując się na umieszczenie Julki w zamkniętym ośrodku. To trudna decyzja, ale wydaje się być jedynym wyjściem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 19 stopni i małe zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę. Dokument zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego. Mejza jednak zaprzecza tym doniesieniom, nazywając je bzdurą i twierdząc, że miał jedynie 19 punktów karnych. Sprawa budzi kontrowersje, a poseł podkreśla, że jest to próba zwiększenia klikalności artykułów jego kosztem.
3: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siśma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii. W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne. Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom. Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu.
3: Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy sprzedaży maszyn budowlanych przez internet. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Przestępcy prali pieniądze, przesyłając je między kontami, a ostatecznie trafiały one na rachunki kryptowalutowe. Policja przeprowadziła 20 przeszukań, zabezpieczając gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Śledztwo trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy.
2: W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania. Katarzyna Skrzynecka, niczym prawdziwa królowa Instagrama, zakończyła swoje greckie wakacje, dzieląc się z fanami zdjęciami z Krety. Aktorka, której ciało ma 55 lat, a umysł na szczęście również, jak sama przyznała, pożegnała lato w swoim stylu. Internauci nie tylko zachwycają się jej relacjami, ale również urodą jej córki, Aliki, która zdaje się dziedziczyć po mamie nie tylko urodę, ale i promienny uśmiech. Cóż, wygląda na to, że Skrzynecka ma talent nie tylko do aktorstwa, ale i do podbijania serc w sieci.
3: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
2: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 złotych grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku. Filip Heiser odlicza dni do ślubu z Bianką, a w międzyczasie jego ukochana odrzuca propozycję udziału w programie Królowa Przetrwania. Czyżby życie w blasku fleszy nie było dla niej wystarczająco kuszące? Zakochani postanowili trzymać się z dala od telewizyjnego zgiełku, co w dzisiejszych czasach jest prawdziwym wyczynem. Cóż, pozostaje życzyć im szczęścia w tej niecodziennej decyzji. Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
3: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko 2 razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, zostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze Z-Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje.
3: Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia.
2: Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy.
3: Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Masakrę a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą. W Warszawie, na Mokotowie, działa innowacyjna szkoła bez tradycyjnych korytarzy, oparta na szwajcarskim modelu edukacyjnym. Budynek na Służewcu, przy ulicy Konstruktorskiej, oferuje przestrzenie integracyjne i elastyczne wnętrza, które można łatwo modyfikować. To część większej transformacji tej części miasta, znanej wcześniej jako Mordor, w nowoczesną dzielnicę mieszkalną. W szkole uczy się obecnie około 450 dzieci.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: Hubert B., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie, przebywa w areszcie tymczasowym. W wyniku zdarzenia zginęło młode małżeństwo, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Rodzice, 26-latka, po raz pierwszy publicznie wyrazili współczucie dla poszkodowanych i modlą się za rodzinę ofiar. Prokuratura kontynuuje śledztwo, a biegły zbada szczegóły wypadku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych.
2: W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. YouTuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie. Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała po dogrywce z Niemcami 94-96 w drugiej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Mimo porażki Polacy pokazali ogromny potencjał, walcząc jak równy z równym z mistrzami Europy i świata. Mateusz Ponitka zdobył 20 punktów, a drużyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w grupie. Kolejny mecz z Chorwacją odbędzie się 28 listopada.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią. Reprezentacja Polski kobiet w siatkówce pewnie awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonując Portugalię 3-0. To już 6 zwycięstwo z rzędu dla biało-czerwonych. Liderka drużyny, Magdalena Stysiak, zdobyła 22 punkty. Już 3 września Polki zmierzą się z Holandią o awans do strefy medalowej turnieju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. US Open 2026 przyciąga uwagę rekordową pulą nagród wynoszącą 108 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zwycięzcy turnieju w grze pojedynczej otrzymają po 5,5 miliona dolarów, co jest najwyższą nagrodą w historii tenisa. W turnieju singla występuje 6 Polaków, w tym Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Nawet zawodnicy odpadający w pierwszej rundzie mogą liczyć na 140 tysięcy dolarów. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Reprezentacja Polski siatkarek odniosła spektakularne zwycięstwo nad Turcją 3-2 podczas Mistrzostw Europy. Bohaterką meczu została Julia Szczurowska, która zdobyła 26 punktów, w tym 2 asy serwisowe i kluczowy blok. Jej występ określono jako heroiczny, a sama zawodniczka przyznała, że była skrajnie zmęczona. Szczurowska, grająca na co dzień w tureckiej lidze, cieszy się tam ogromną popularnością.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju. Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 25 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 4277 odcinku na Wspólnej, który zostanie wyemitowany 15 września o 20.15 na TVN, emocje sięgną zenitu. Julka po 2 tygodniach abstynencji dostaje zgodę na powrót do szkoły. Igor pełen nadziei wierzy w jej postępy, ale rzeczywistość okaże się brutalna. Julka zamiast do szkoły spotka się z dealerem i ponownie sięgnie po narkotyki. Igor, zrozpaczony, w końcu zda sobie sprawę z powagi sytuacji. W kolejnym odcinku, 4278, zdecyduje się na radykalny krok i umieści córkę w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Julka będzie się opierać, ale Igor tym razem nie ustąpi. To dramatyczne wydarzenia, które wstrząsną rodziną Nowaków. Na Wspólnej w odcinku 4274 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Basia, uwięziona w piwnicy, podejmuje desperacką próbę ucieczki, a jej odkrycie może wstrząsnąć widzami. Smolny liczy na przełom w śledztwie, gdy policja zatrzymuje Jana Rybę, choć ten zaprzecza swojemu udziałowi w porwaniu. Napięcie rośnie również wokół Bożydara, którego interesy budzą niepokój bliski. Tymczasem Danuta zaczytuje się w erotycznej powieści, a Teresa skrycie pomaga Januszowi w przygotowaniach do matury. Odcinek zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20.15 na TVN. Serial od lat przyciąga widzów, ukazując codzienne życie mieszkańców ulicy Wspólnej. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 4250 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 17 września, o godzinie 18 na Polsacie, Nicola postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bezpośrednio zapyta Filipa, kiedy

0: Dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
1: W 4268 odcinku serialu Na Wspólnej, wyemitowanym 31 sierpnia, widzowie pożegnali Marię, graną przez Bożenę Dykiel. To emocjonalne wydarzenie było zarazem hołdem dla zmarłej w lutym aktorki, która przez lata była filarem serialu. Ceremonia pogrzebowa Marii dostarczyła ekipie i widzom wielu wzruszeń. Twórcy zdecydowali, że po odejściu Dykiel również jej postać musi zakończyć swoją historię. Sceny pogrzebu, kręcone wiosną, oddały głębokie emocje i szacunek dla aktorki. Serialowy Włodek, grany przez Mieczysława Hryniewicza, podkreślił, że pożegnał swoją ekranową partnerkę po raz drugi. Cała obsada i realizatorzy zadbali, by Maria otrzymała godne pożegnanie.
0: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 193 odcinek. Konflikt w rezydencji osiąga punkt kulminacyjny, gdy Bejza traci panowanie nad sobą, a sytuacja wymyka się spod kontroli, wciągając w to policję. Cichan staje przed trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jego najbliższy. W tle rozwija się relacja Engina i Sili, którzy coraz bardziej się do siebie zbliżają. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 9 września o 17.20 na TVP 2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga rzesze widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kaan Tarakçı i Betigul Ceylan.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
1: Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe. Były szef agencji wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach.
2: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Czyste okna bez smug to nie tylko kwestia dobrego płynu do szyb. Kluczowe są również odpowiednie akcesoria i warunki mycia. Używaj czystej ściereczki z mikrofibry i unikaj mycia w pełnym słońcu, aby uniknąć zacieków. Pamiętaj, że nadmiar detergentu może pozostawić nieestetyczne ślady. Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić. Rozpoczęcie roku szkolnego 2026 przynosi rodzicom wyzwania związane z brakiem planu lekcji. Wiele szkół wciąż nie udostępniło rozkładu zajęć, co utrudnia organizację dodatkowych aktywności dla dzieci. Przyczyną opóźnień są skomplikowane procedury i brak odgórnych przepisów dotyczących terminów. Szkoły często publikują plany na ostatnią chwilę, co może prowadzić do zmian w pierwszych tygodniach września.
1: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń. Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt.
1: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po jednej godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia. Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
2: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani jak Iga i Olga nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Misthyrning. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów. Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
1: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności. Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
1: System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
2: Blind Channel wraca na scenę. I to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra 2 koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
1: W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
0: W Stromowcach Niżnych odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowego Święta Flisaka Pienińskiego. Najważniejszym punktem były zmagania flisaków o Grand Prix, o złotą spryskę, które wygrali gospodarze. W wydarzeniu towarzyszyły koncerty i degustacje regionalnych potraw. Organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przy wsparciu lokalnych władz.
1: Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów. Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. W Grądach Woniecko w województwie podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia. 28-latek, postrzelony podczas sprzeczki, zmarł w szpitalu po kilku dniach. 43-letni Marcin D., podejrzany o oddanie strzałów, został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę zarzutów na zabójstwo. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został aresztowany na 3 miesiące w związku z aferą Zonda Krypto. Jest podejrzany o płatną protekcję i działania na szkodę wierzycieli. Piesiewicz zaprzecza zarzutom, a jego obrońca planuje złożyć zażalenie na decyzję sądu. Tymczasem Piesiewicz przebywa w areszcie w Katowicach, gdzie warunki są dalekie od luksusowego życia, do którego był przyzwyczajony. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych, głównie za zbyt szybką jazdę. Dokument zatrzymał starosta z Krosna Odrzańskiego. Mejza jednak zaprzecza tym doniesieniom, nazywając je bzdurą i twierdząc, że miał jedynie 19 punktów karnych. Sprawa budzi kontrowersje, a poseł podkreśla, że jest to próba zwiększenia klikalności artykułów jego kosztem. Program Ceny Paliw Niżej zakończył się 1 września, a jego koszt dla budżetu wyniósł ponad 5 miliardów złotych. Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że to duże obciążenie dla finansów państwa, które już teraz inwestuje rekordowe kwoty w zbrojenia. Wzrost cen paliw jest związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, na którą Polska nie ma wpływu. Tymczasem premier Tusk apeluje o solidarność w rocznicę wybuchu II wojny światowej, a prezydent Nawrocki ponownie porusza temat reparacji od Niemiec. W Skarżysku Kamiennej doszło do pożaru w zakładzie przemysłu obronnego. Monitoring zarejestrował zamaskowaną osobę na terenie fabryki, co budzi podejrzenia o celowe podpalenie. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Czesław Mroczek, nie wyklucza rosyjskiego tropu, ale podkreśla, że dowodów na to jeszcze nie ma. Służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a władze planują zwiększenie ochrony w kluczowych zakładach. Detektyw Krzysztof Rutkowski wykluczył obecność byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. Po rozmowach z lokalnymi służbami i mieszkańcami Rutkowski stwierdził, że poszukiwany polityk nigdy tam nie przebywał. Dzięki nagrodzie za informację o Romanowskim biuro detektywa zdobyło nowe tropy wskazujące na jego możliwy pobyt w innym kraju europejskim. Szczegóły mają zostać ujawnione po ich potwierdzeniu.
0: W minioną sobotę Wałbrzych stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia, 10. Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. W postindustrialnej przestrzeni starej kopalni artyści z całego kraju zaprezentowali widowiskowe fair show, które przyciągnęło tłumy. Wśród atrakcji znalazły się także muzyka i konkursy, a wszystko to w ramach akcji SK Summer City.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60-procentowym podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce.
1: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu. Polityczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Były premier Mateusz Morawiecki założył nowy klub parlamentarny Rozwój Plus, co oznacza, że PiS straci część swojego sejmowego budżetu. Do nowego ugrupowania trafi ponad 1 700 000 zł rocznie. Oprócz pieniędzy, zmiany dotyczą również podziału biur i miejsc w Sejmie, które do tej pory należały do PiS. Oba ugrupowania będą musiały podzielić się dostępnymi pomieszczeniami i zasobami. Nowy klub otrzyma także 2 samochody służbowe z kierowcami.
2: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
1: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatochaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
2: W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej. Polska otrzyma ostatnie 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy jeszcze w tym roku. Środki te wpłyną w dwóch transzach, w październiku i grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że Polska zrealizowała KPO w rekordowo krótkim czasie. Wszystkie inwestycje objęte planem są już na ukończeniu lub zostały zrealizowane. Łączna wartość KPO dla Polski to około 54,7 miliarda euro. Fundusze te mają wzmocnić polską gospodarkę i uczynić ją bardziej odporną na kryzysy. A...
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezi. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hancer i Meli odwiedzają Engina i Sile, a Cihan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskich. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, a jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksev, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji. W 3406 odcinku Barw Szczęścia intrygi Lucyny nabiorą nowego tempa. Seniorka zasugeruje Agacie i Ignacemu sprzedaż mieszkania i wyprowadzkę z Polski. Wszystko to jest częścią większego planu, który Lucyna realizuje razem z Wilkiem, by wyrzucić Pyrków z ich posiadłości. Agata otrzyma propozycję wyjazdu do Tajlandii na 3 lata, co sprawi, że emigracja stanie się realną opcją. Tymczasem Hubert zacznie badać przeszłość Lucyny i odkryje fakty, które sprawią, że przestanie jej ufać. Pyrkowie już wcześniej mieli problemy z powodu działań Lucyny, która pozbyła się dowodów na odszkodowanie i wywołała pożar w garażu. W nowym sezonie Lucyna bez skrupułów przeniesie się do hotelu, wystawiając rachunek Hubertowi, co jest częścią planu zmuszenia Pyrków do sprzedaży domu. Jak zakończy się ta skomplikowana sytuacja? Wkrótce się przekonamy. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje już w tę niedzielę, 6 września, o godzinie 20.25 na TVP1. W nadchodzących odcinkach Helena Bielawska, szanowana lekarka, zostanie oskarżona o morderstwo wpływowej działaczki partyjnej. Jej życie wywróci się do góry nogami, a sprawa przyciągnie uwagę całego kraju. Równocześnie zniknięcie tajnego szpiega o pseudonimie Cień wywoła chaos w strukturach wywiadowczych. Major Witold Kosek, nowy członek elitarnego kontrwywiadu, stanie przed trudnym zadaniem rozwikłania tej zagadki. Nowe odcinki będą dostępne również na platformie TVP VOD. To będzie emocjonalny, pełen intryg.

0: że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na czeskiej stacji kolejowej Zadni-Trzebań doszło do dramatycznego incydentu. Rodzina z trojgiem dzieci przebiegła przez tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, a jedno z dzieci upadło na torowisko. Na szczęście rodzicom udało się je podnieść w ostatniej chwili, unikając tragedii. Maszynista Jarosław Siszma, który nagrał zdarzenie, podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Na Krecie doszło do tragicznego wypadku. 11-letnia Polka utonęła w hotelowym basenie w miejscowości Platanias. Greckie służby zatrzymały 5 osób, w tym rodziców dziewczynki i pracowników hotelu, ale wszyscy zostali już zwolnieni po przesłuchaniu. Śledztwo trwa, a jego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności tej tragedii. W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
3: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
2: Brak objętości włosów to problem wielu kobiet, ale istnieje prosty domowy sposób na jego rozwiązanie. Wystarczy jedna łyżeczka mąki ziemniaczanej wymieszana z ulubioną odżywką, by włosy zyskały objętość i blask. Ten sprawdzony trik pozwala uzyskać efekt jak po wizycie u fryzjera, bez wychodzenia z domu. Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać jedną łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny.
3: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy sprzedaży maszyn budowlanych przez internet. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Przestępcy prali pieniądze, przesyłając je między kontami, a ostatecznie trafiały one na rachunki kryptowalutowe. Policja przeprowadziła 20 przeszukań, zabezpieczając gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Śledztwo trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy.
3: W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki. Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Od 1 września w wielu polskich gminach rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników. Urzędnicy sprawdzają, czy mieszkańcy prawidłowo zagospodarowują odpady bio, co ma wpływ na zniżki za wywóz śmieci. W przypadku wykrycia nieprawidłowości właściciele mogą stracić prawo do ulg. Kontrole potrwają do listopada i obejmą między innymi gminy Szczecinek i Krosno.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim kinie zawrzało. Joanna Jabłczyńska nie zagra w najnowszej części Nigdy w życiu, co wywołało prawdziwą burzę. Fani grożą bojkotem, a Katarzyna Grochola rozważa działania prawne. Tymczasem internet huczy od komentarzy, a eksperci nie szczędzą ostrych słów pod adresem twórców. Czy ktoś tu naprawdę myśli, że widzowie zapomną o Tosi?
2: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Śmierć Jana Frycza to prawdziwy cios dla polskiego świata artystycznego. Karolina Gruszka, wspominając ostatnie spotkanie z aktorem na planie Króla Maciusia, podkreśla jego niezwykłą zdolność do prowokowania do myślenia. Frycz, jak się okazuje, nie tylko zachwycał na scenie, ale i w życiu prywatnym potrafił zadawać niewygodne pytania, które zmuszały do refleksji. Dla Gruszki był nie tylko mistrzem, ale i bliskim człowiekiem, którego strata jest nie do opisania.
1: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 złotych grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
1: Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po trzech próbach, udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach.
2: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach. ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Lionel Richie, legenda muzyki, znowu w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu nowego hitu. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, ponieważ podobno odwodnił się tak, że nie mógł stać na scenie. Fani są w szoku, a organizatorzy koncertów na razie milczą. Czyżby All Night Long stało się zbyt dosłowne? Czekamy na dalsze wieści, a tymczasem trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia. Fińska formacja Nightwish świętuje swoje 3 dekady na scenie, zapowiadając wydanie koncertowego boksu The Greatest 30 Years on Earth. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy od 2023 roku nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo. Tuomas Holopainen, lider grupy, zdradził, że ma już 6 nowych utworów i planuje powrót do studia w 2027 roku. Koncerty? Może za 2 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy czekać na kolejną płytę? Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Masakrę a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 21 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury podobnie 21 stopni oraz małe zachmurzenie. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczny bilans utonięć w Polsce. Od kwietnia do września w wodzie zginęło 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce na Mazowszu, gdzie utonęło 27 osób. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą.
2: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. W Jarzębiej Łące pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg uderzył w skuter z dwojgiem nastolatków. 14-letni Sebastian zginął na miejscu, a jego 13-letnia siostra Wiktoria w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy apelują o poprawę bezpieczeństwa na przejeździe, który nie jest wyposażony w szlabany ani sygnalizację świetlną.
1: Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Wizz Air i hashtagiem hashtag Let's Get Lost Poland.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa jest liderem wśród polskich miast pod względem niskiego bezrobocia. Według najnowszego rankingu Business Insider stolica ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w kraju, wynoszący zaledwie 1,6%. To sprawia, że osoby poszukujące pracy mają szeroki wybór ofert, zwłaszcza w sektorach usług, finansów i nowych technologii. Warszawa pozostaje największym centrum gospodarczym Polski. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego niedawno odeszła. Mężczyzna po dokonaniu zbrodni popełnił samobójstwo. Społeczność lokalna jest wstrząśnięta, a dzieci ofiary znalazły schronienie u dziadków. W związku z tragedią ogłoszono 3-dniową żałobę.
1: Polscy strażacy wrócili do kraju po miesiącu walki z pożarami w Hiszpanii. Ostatnia grupa wylądowała na lotnisku w Balicach. W sumie 105 strażaków wspierało hiszpańskie służby w ekstremalnych warunkach. Misja była częścią europejskiego programu prepozycjonowania, który zakłada pomoc w sytuacjach kryzysowych. Dziękuję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sromowcach Niżnych odbyło się pierwsze międzynarodowe święto flisaka pienińskiego, które przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Główną atrakcją były zawody flisackie o Grand Prix Złota Spryska, których zwyciężyli gospodarze z Sromowców Niżnych. Uczestnicy mogli także cieszyć się występami muzycznymi i regionalnymi smakołykami. Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. W miasteczku śląskim doszło do groźnego wypadku z udziałem 13-latka na elektrycznej hulajnodze. Chłopiec zderzył się z osobowym Audi na skrzyżowaniu ulic Śląskiej i Świętego Marka, doznając obrażeń i trafiając do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, podkreślając, że zarówno kierowca, jak i nastolatek byli trzeźwi. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
1: Tragiczny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Ciężarówka najechała na pojazd przy pracownikach remontujących drogę, co spowodowało śmierć 4 osób. Kolejne 4 osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Autostrada w kierunku Katowic jest zablokowana, a służby pracują na miejscu, by wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Kierowcy powinni unikać tego odcinka i wybierać alternatywne trasy.
2: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Znany youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by ocenić tamtejszą ofertę gastronomiczną. Niestety jego wizyta w karczmie u lwa zakończyła się ostrą krytyką. Youtuber był zmuszony wypluć jedzenie, a dania uznał za nieświeże i nieapetyczne. Lokal nie otrzymał prestiżowej naklejki Muala, a jego średnia ocena w Google to zaledwie 1,3 gwiazdki. Na stacji paliw Auchan w Wałbrzychu doszło do bójki między kierowcami czekającymi na tankowanie. Konflikt rozpoczął się od kłótni o kolejkę, a sytuacja szybko eskalowała, gdy jeden z uczestników użył pałki teleskopowej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci i zdobywa ogromną popularność. Całe zdarzenie pokazuje, jak szybko błahy spór może przerodzić się w poważną awanturę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W doliczonym czasie meczu Widzewa z Lechem Poznań doszło do niecodziennej sytuacji. Bramkarz Widzewa, Bartłomiej Drągowski, popełnił błąd, który wykorzystał Luis Palma, zapewniając Lechowi zwycięstwo 3-2. Wcześniej Widzew zdołał wyrównać wynik po stracie dwóch bramek, ale ostatecznie to Lech triumfował. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji, a końcowe minuty na długo pozostaną w pamięci fanów piłki nożnej.
2: Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Radio Super Express. Sport. Arkadiusz Milik staje przed nowym wyzwaniem w Juventusie Turyn. Klub na koniec okienka transferowego pozyskał niemieckiego napastnika Nika Woltemade, co zwiększa konkurencję w ataku. Mimo to trener Luciano Spalletti nadal liczy na Polaka, który w ostatnim sparingu zdobył bramkę. Milik ma szansę na regularną grę, jeśli pozostanie zdrowy i utrzyma formę.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
2: Reprezentacja Polski siatkarzy triumfowała w Memoriale Wagnera w Krakowie, wygrywając wszystkie 3 mecze. Biało-czerwoni pokonali Słowenię, Stany Zjednoczone i Francję, co potwierdza ich formę przed nadchodzącymi Mistrzostwami Europy. Bartłomiej Bołądź został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. Kolejny sprawdzian Polaków już 5 września w Gdańsku, gdzie zmierzą się z Finlandią. Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny.
2: Maja Chwalińska zakończyła swój udział w US Open już w pierwszej rundzie. Polska tenisistka, rozstawiona z numerem 20, przegrała z Amerykanką Taylor Townsend 2-6, 3-6. Chwalińska przyznała, że nie liczyła na sukces w Nowym Jorku, a jej występ był pełen emocji. To pierwszy start Polki w głównej drabince tego turnieju.
1: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
2: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku A Barw Szczęścia, numer 3406, Lucyna zaskoczy Agatę i Ignacego propozycją sprzedaży mieszkania i wyjazdu za granicę. Seniorka wraz z Wilkiem dąży do tego, by Pyrkowie opuścili swój dom. Agata staje przed dylematem zawodowym, gdyż otrzymuje propozycję 3-letniego projektu w Tajlandii. Lucyna przedstawia wyjazd jako szansę na nowy początek, ale jej intencje mogą być nieczyste. Tymczasem Hubert zaczyna tracić zaufanie do Lucyny, odkrywając jej mroczną przeszłość. Czy Agata zdecyduje się na emigrację? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki serialu. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. W 4249 odcinku Pierwszej Miłości Lucynka stanie przed nie lada wyzwaniem. Przygotowania do pogrzebu zamienią się w pole bitwy, gdy dwie żony zmarłego zaczną walczyć o każdy szczegół ceremonii. Była i ostatnia małżonka nie ustąpią ani na krok, a Lucynka znajdzie się w samym środku ich konfliktu. Czy uda jej się doprowadzić pogrzeb do końca bez wielkiej awantury? Emisja tego emocjonującego odcinka już w środę, 16 września o 18 na Polsacie. Dodatkowo w zakładzie Raczkiewiczów zaginie robotyczny pies Klaus. Kluczowy element jej pracy doktorskiej. Zniknięcie projektu wywoła prawdziwą panikę, bo obrona pracy już następnego dnia. Lucynka będzie musiała zmierzyć się z kolejnym kryzysem. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 471 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o 15.05 na TVP2. Katalina nie ustaje w poszukiwaniach winnego otrucia hrabiego de Ayali, przeprowadzając kluczową rozmowę z Petrą. Tymczasem Cruz staje przed trudnym wyborem, próbując powstrzymać Ignacia przed wezwaniem policji. Jana okazuje wsparcie Martinie, która zmaga się z oskarżeniami, a Petra składa skargę na brak szacunku ze strony służby. Czy nowe odkrycia pomogą rozwikłać tajemnicę? Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
2: W hotelu Paradise 13 emocje sięgają zenitu po pierwszej rajskiej wyroczni. Uczestnicy mieli okazję skonfrontować swoje podejrzenia z faktami, co wywołało niemałe zamieszanie. Szymon odkrył, że Filip obgadywał go za plecami, co może prowadzić do poważnego konfliktu w willi. Wyrocznia ujawniła, że Szymon był tematem rozmów między Filipem, Nadią i Sorają, co było dla niego szokiem. Już wkrótce, w czwartym odcinku, odbędzie się rajskie rozdanie, które zweryfikuje siłę sojuszy. Relacja między Szymonem a Filipem będzie szczególnie obserwowana. Czy uda im się zażegnać konflikt, czy też sytuacja się zaostrzy?
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego odcinka 473. W posiadłości Lujan atmosfera stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Markiza przyłapie Katalinę z Adrianem, co wywoła kolejny konflikt. Katalina, zmęczona pałacowymi intrygami, zdecyduje się wrócić do hangaru. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie postawią jej ultimatum dotyczące finansowego zabezpieczenia. Lope w końcu wyjaśni Rumulowi powody swojego ataku na Santosa. Petra nie odpuści i będzie drążyć sprawę śmierci Pii, wypytując Jane i Werę o szczegóły. Odcinek 473 zostanie wyemitowany 9 września o 15.05 w TVP2. Serial przenosi widzów do Andaluzji na początku XX wieku, gdzie arystokratyczny ród Lujan skrywa wiele tajemnic. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 193 odcinek. Konflikt w rezydencji osiąga punkt kulminacyjny, gdy Bejza traci panowanie nad sobą, a sytuacja wymyka się spod kontroli, wciągając w to policję. Cichan staje przed trudnymi decyzjami, które mogą wpłynąć na jego najbliższy. W tle rozwija się relacja Engina i Sili, którzy coraz bardziej się do siebie zbliżają. Odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji zostanie wyemitowany 9 września o 17.20 na TVP2. Serial Panna Młoda to turecka opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych tajemnicach, która przyciąga rzesze widzów. W rolach głównych występują Talia Celebi, Kan Tarakczy i Betigul Ceylan.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość. Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności. Chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barba historii, a

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
1: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
2: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
1: W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
2: Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osławić krzewu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić.
1: W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt.
1: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Skórki z cytryny, które często lądują w koszu, można ponownie wykorzystać w domu. W połączeniu z sodą oczyszczoną tworzą prostą pastę do czyszczenia, która skutecznie usuwa zabrudzenia z różnych powierzchni. Taka mieszanka nie tylko pomaga w porządkach, ale też działa jako pochłaniacz zapachów, pozostawiając świeży aromat. To prosty sposób na ekologiczne sprzątanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Lionel Richie, legenda muzyki, znów w centrum uwagi. Ale tym razem nie z powodu hitów. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię. A wszystko przez odwodnienie. Czyżby All Night Long było zbyt wyczerpujące? Choć jego przedstawiciele milczą, fani z niecierpliwością czekają na wrześniowy koncert, licząc, że Richie wróci na scenę w pełni sił. Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Filip Heiser odlicza dni do ślubu z Bianką, a w międzyczasie jego ukochana odrzuca propozycję udziału w programie Królowa Przetrwania. Czyżby życie w blasku fleszy nie było dla niej wystarczająco kuszące? Zakochani postanowili trzymać się z dala od telewizyjnego zgiełku, co w dzisiejszych czasach jest prawdziwym wyczynem. Cóż, pozostaje życzyć im szczęścia w tej niecodziennej decyzji.
0: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak? Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Gary Angry Anderson, charyzmatyczny wokalista Rose Tattoo, trafił do szpitala po nagłym zatrzymaniu akcji serca. Zespół przerwał trasę koncertową, a fani muszą obejść się smakiem, bo koncert w Krakowie nie dojdzie do skutku. Wokalista walczy o zdrowie, a jego rodzina prosi o uszanowanie prywatności. Czyżby po 5 dekadach działalności Rose Tattoo miało zakończyć karierę w tak dramatyczny sposób? Czas pokaże, czy pożegnalne koncerty w Australii w ogóle się odbędą. Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
0: Melissa Etheridge, dziewczyna z Kansas z głosem jak papier ścierny, nie tylko zdobyła platynowe płyty, ale i serca fanów. Mimo że rock'n'roll lat 80. nie był miejscem dla kobiet z gitarą, Etheridge wywalczyła sobie miejsce na scenie, nie prosząc o pozwolenie. Jej publiczny coming out w 1993 roku podczas balu inauguracyjnego Billa Clintona był jak grom z jasnego nieba, a album Yes, I Am stał się jej triumfem. Nawet walka z rakiem nie zatrzymała jej na drodze do sukcesu, a występ na Grammy w 2005 roku łysa po chemioterapii pokazał, że prawdziwa siła tkwi w autentyczności.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć z zagrobu?
1: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
0: System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Blind Channel wraca na scenę. I to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra 2 koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
2: Wspominamy dziś bohaterów, którzy odeszli, ale także tych, którzy wciąż są z nami. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat dzieli się swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Opowiada o trudnych chwilach, gdy jako nastolatka opatrywała rannych i o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtych dniach. Mimo upływu lat, Jankowska wciąż ma energię i ważne przesłanie dla młodych, podkreślając znaczenie pamięci o przeszłości. W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich. Wizz Air wprowadza w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, którym zwycięzcy polecą z Warszawy do tajemniczego miejsca. Uczestnicy dowiedzą się o celu podróży dopiero po wylądowaniu, a jedyną wskazówką będą warunki pogodowe. Lot odbędzie się 25 września, a na pokładzie znajdzie się 25 osób z osobami towarzyszącymi. Konkurs trwa do 6 września, a zgłoszenia można przesyłać przez Instagram. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
1: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów. Sąd okręgowy w Krakowie skazał Aleksandra K. na 13 lat więzienia za zabójstwo milionera z Krakowa. Ofiara, Marek W., dorobił się majątku na giełdzie kryptowalut i padł ofiarą napadu, podczas którego został zamordowany. Drugi z braci, Krystian K., został zatrzymany w Holandii i czeka na ekstradycję do Polski. Sąd odrzucił twierdzenia Aleksandra K. o rzekomych skłonnościach pedofilskich ofiary, uznając je za próbę obrony.
2: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
1: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. W Grądach Woniecko w województwie podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia. 28-latek, postrzelony podczas sprzeczki, zmarł w szpitalu po kilku dniach. 43-letni Marcin D., podejrzany o oddanie strzałów, został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę zarzutów na zabójstwo.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko.
2: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB 95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych.
1: Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 rok, w którym przewidziano 6 miliardów złotych na wsparcie górnictwa węgla kamiennego. Środki te mają pokryć m.in. dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych oraz wcześniejsze emerytury dla pracowników. W budżecie zaplanowano również 8 miliardów złotych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Dodatkowo niecałe 3 miliardy złotych przeznaczono na utrzymanie bezpieczeństwa paliwowego kraju. Na transformację energetyczną, w tym programy takie jak Czyste Powietrze, trafi ponad 7 miliardów złotych. Rząd stawia na bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne jako priorytety na nadchodzący rok.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
2: Zaległe zadłużenie w rolnictwie w Polsce jest najniższe od 5 lat, ale sytuacja nie wszędzie wygląda tak optymistycznie. W 9 z 16 województw długi rosną, a największy wzrost odnotowano w województwie lubelskim. Tam zaległości wzrosły o 22,5 miliona złotych, osiągając 126 milionów złotych. Eksperci wskazują, że trudne warunki pogodowe, takie jak mroźna zima i wiosenna susza, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji. Prognozy na ten rok nie są lepsze z powodu suszy i niskich cen zbóż, co może dodatkowo obciążyć finanse rolników.
1: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Norwegii 21 śmigłowców UH-60M Black Hawk. Transakcja, warta maksymalnie 2,3 miliarda dolarów, obejmuje także uzbrojenie i specjalistyczne wyposażenie. Decyzja wymaga jeszcze zgody Kongresu USA. Norwegia zrezygnowała z droższych maszyn na rzecz większej liczby standardowych Black Hawków, co ma wzmocnić mobilność i interoperacyjność jej sił zbrojnych. Nowe śmigłowce zastąpią dotychczasowe Bell 412 i będą wspierać rozwój brygady Finnmark na północy kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3392 odcinku Broda, zdeterminowany, by odkryć prawdę o swoim biologicznym ojcu, wyrusza do Brzezin. Tam, kierując się wspomnieniami dawnych znajomych matki, trafia na trop mężczyzny z jej przeszłości. Jednak w pogoni za rodzinną tajemnicą Kajetan zaniedbuje pracę, co wywołuje gniew jego szefowej Ani. W Brzezinach Broda poznaje Jankę, która od razu robi na nim ogromne wrażenie. Dziewczyna szybko orientuje się, że Kajetan wpadł w kłopoty i zdradza mu kilka szczegółów o poszukiwanym mężczyźnie. Okazuje się, że ten człowiek ma nie najlepszą opinię w okolicy, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację Brody. Czy uda mu się odkryć prawdę o swoim pochodzeniu? Odpowiedzi poznamy już wkrótce.
2: W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hanser i Meli odwiedzają Engina i Sile, a Cihan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskiej. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, a jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksev, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji. W 3406 odcinku Barw Szczęścia intrygi Lucyny nabiorą nowego tempa. Seniorka zasugeruje Agacie i Ignacemu sprzedaż mieszkania i wyprowadzkę z Polski. Wszystko to jest częścią większego planu, który Lucyna realizuje razem z Wilkiem, by wyrzucić Pyrków z ich posiadłości. Agata otrzyma propozycję wyjazdu do Tajlandii na 3 lata, co sprawi, że emigracja stanie się realną opcją. Tymczasem Hubert zacznie badać przeszłość Lucyny i odkryje fakty, które sprawią, że przestanie jej ufać. Pyrkowie już wcześniej mieli problemy z powodu działań Lucyny, która pozbyła się dowodów na odszkodowanie i wywołała pożar w garażu. W nowym sezonie Lucyna bez skrupułów przeniesie się do hotelu, wystawiając rachunek Hubertowi, co jest częścią planu zmuszenia Pyrków do sprzedaży domu. Jak zakończy się ta skomplikowana sytuacja? Wkrótce się przekonamy. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem, który zadebiutuje już w tę niedzielę, 6 września, o godzinie 20.25 na TVP1. W nadchodzących odcinkach Helena Bielawska, szanowana lekarka, zostanie oskarżona o morderstwo wpływowej działaczki partyjnej. Jej życie wywróci się do góry nogami, a sprawa przyciągnie uwagę całego kraju. Równocześnie zniknięcie tajnego szpiega o pseudonimie Cień wywoła chaos w strukturach wywiadowczych. Major Witold Kosek, nowy członek elitarnego kontrwywiadu, stanie przed trudnym zadaniem rozwikłania tej zagadki. Nowe odcinki będą dostępne również na platformie TVP VOD. To będzie emocjonujący powrót pełen intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o jej serce, Ula przekonał, w którego wciela się

0: rozpoczęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, parku lub z książką na balkonie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na stacjach paliw w całej Polsce zapanował chaos, a w wielu miejscach zaczęło brakować benzyny. W Wałbrzychu doszło nawet do bójki, gdy kierowcy stali w długich kolejkach. O północy ceny paliw wzrosły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców. Politycy obwiniają się nawzajem za tę sytuację, wskazując na decyzję rządu i prezydenta.
3: W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne. Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Były szef Agencji Wywiadu, pułkownik Piotr Krawczyk, ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji, które przybiera formę działań hybrydowych. Choć pełnoskalowa inwazja na Polskę jest mało prawdopodobna, Kreml może testować spójność NATO poprzez prowokacje i sabotaż. Krawczyk podkreśla, że Polska powinna skupić się na zwiększeniu zdolności wywiadowczych i modernizacji obrony, aby skutecznie reagować na te zagrożenia. W kontekście edukacji sugeruje wprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa w szkołach. Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny. Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy sprzedaży maszyn budowlanych przez internet. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Przestępcy prali pieniądze, przesyłając je między kontami, a ostatecznie trafiały one na rachunki kryptowalutowe. Policja przeprowadziła 20 przeszukań, zabezpieczając gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Śledztwo trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki.
3: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
2: Wrzosy mogą cieszyć oko dłużej niż jeden sezon, jeśli zadbamy o nie tuż po zakupie. Kluczowe jest odpowiednie podłoże, doniczka z odpływem i regularne podlewanie. Warto też chronić rośliny przed zimnem i przycinać je wiosną. Dzięki temu wrzosy będą piękną ozdobą przez wiele lat. Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po 1 godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie, choć liście zaczynają zmieniać kolor. W powietrzu wciąż lato.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Co dziesiąte dziecko na świecie jest wcześniakiem. Co roku w Polsce 28 tysięcy dzieci rodzi się przed terminem. Ich organizmy nie są jeszcze przystosowane do życia poza łonem matki, a ich przedterminowe pojawienie się na świecie może się wiązać z długofalowymi konsekwencjami. Poznajcie Elę i historię jej przedwcześnie urodzonej córki.
2: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Liegman. Mam niepełnosprawną córkę z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym.
1: 30 lat temu na świecie pojawiła się córka. W jakich okolicznościach?
2: No, byłam w 7 miesiącu, wybrałam się do Holandii. No i tam przyszła na świat w 7 miesiącu, urodziła się jako wcześniak, dostała tylko 2 punkty apkara. Wróciłam tu do Polski z nią, była długo w inkubatorze, więc prawie tam miesiąc musiałam siedzieć, żeby wrócić tu z powrotem. No i tutaj już się zaczęły wszystkie diagnozy. Pierwsza diagnoza była taka, że nie będzie chodzić, mówić, nie będzie widzieć, słyszeć. Dla mnie to było przerażające, bo jestem mamą, oprócz niej mam jeszcze 2 dorosłych dzieci, tak, córkę i syna, którzy się urodzili zdrowi i było wszystko okej, a tu nagle taka diagnoza. W pierwszym momencie to było dla mnie takie, Boże, jak ja sobie poradzę? Nie dam rady. No, część rodziny też mnie namawiała, żeby ją oddać gdzieś do ośrodka, no bo po co mi takie dziecko i w ogóle. Ale ja się zawzięłam i powiedziałam, że nigdy nie pozwolę na to, żeby moje dziecko było w jakimś ośrodku albo że nie będzie chodzić czy mówić, tak? No dzisiaj wyrosła na piękną kobietę, bo jest piękną kobietą. Mówi, aż za dużo czasami, chodzi. No ma to upośledzenie umysłowe, więc ona jest rozwinięta na dziecko 7-8-letnie, tak? Więc jest to jakiś tam... No cały czas wymaga mojej opieki, tak? Bez mnie się nigdzie nie poruszy, ani nic sama nie załatwi.
1: A czy coś wskazywało w ciąży, że coś nie. Może pójść nie tak?
2: Nie, nie, wszystko było w porządku. Nie było żadnych objawów, nic.
1: To co się stało? Sam fakt, że była wcześniakiem?
2: Tak, to nastąpiło niedotlenienie. Ja już widziałam, jak ona, no znaczy, ona jak przyszła na świat, to była pod tymi rurkami w inkubatorze, więc za bardzo nie miałam. Ale kiedy już mi ją pozwolono wziąć na ręce, to widziałam, że coś jest nie tak. No już mama, która ma 2 dzieci, to wiadomo, że już inaczej, tak? No i powiedziano mi, że tylko 2 punkty, bo jest wcześniak, bo tam problem, no fakt, była pod tymi całymi aparatami, pod tym wszystkim. No ale tu jak wróciłam do Polski, dopiero diagnozę postawiono. No 7 miesięcy, no malutka była, tak, 40 centymetrów, kilo 80, to taki kurczaczek był praktycznie, tak, maleństwo takie. Ale już widziałam, że nie miała tych ruchów, jak dzieci mają, tak, że tymi nóżkami, tymi rączkami długo, bardzo długo nie chodziła, bo do 3 roku życia nie chodziła. Cały czas rehabilitacja, jeżdżenie, lokopeda. No, praca, ciężka praca, jak przy każdym dziecku niepełnosprawnym, tak? To nie jest takie, że o, jutro będzie lepiej, tak? Tam w Holandii lekarze za bardzo mi też nie chcieli powiedzieć wszystkiego. Znaczy, no, uważali, no, urodziło się dziecko, wracacie do Polski, tu się już wszystkim zajmą. Zawdzięczam bardzo dużo panu profesorowi ze szpitala na Załężu, którego już nie ma. Bo to tak szczerze mówiąc, to on jakby w pewnym stopniu postawił moje dziecko, no nie na nogi, tak, ale miała 8 miesięcy, kiedy pierwszy raz się przewróciła na bok, no to też był jakiś sukces, tak. 11 miesięcy jak podniosła się, więc mam wszystko jakby tutaj, każdy jej jakiś taki, nazwaliśmy ją w wieku 3 lat Forrest Gump, ponieważ to było po prostu coś niesamowitego. Siedziała na kocyku i nagle wstała i zaczęła biec. tak jak Forrest Gump zrzuciła ten i no i od tamtej pory już trzeba było ją bardzo pilnować, bo była bardzo żywym dzieckiem.
1: Powiedz mi, ty wiedziałaś wcześniej, co może oznaczać wcześniactwo, czy nie? Czy nie. Wydawało ci się, że po prostu dziecko w inkubatorze dojdzie do siebie?
2: Tak. Jeśli chodzi o wcześniactwo, nie miałam nigdy z tym, jakby nigdy o tym nie czytałam, nigdy o tym nie słyszałam, tak? Dopiero właśnie, kiedy się moje dziecko urodziło, zaczęłam jakby bardziej, no i w ogóle zaczęłam się angażować w to, żeby pomagać mamom jakoś. Na początku też byłam pogubiona, tak, bo nie umiałam tego wszystkiego zrozumieć, dlaczego, jak, bo to jest ciężkie, to jest naprawdę ciężkie, tym bardziej, że się nie ma wsparcia od nikogo, to jest najgorsze. Jeśli taka mama zostaje z takim dzieckiem niepełnosprawnym i nie ma wsparcia, to jest dramat.
1: Po przyjeździe z Holandii, gdzie trafiłaś z córką? Do szpitala i tam zaczęły się diagnozy?
2: Nie, no najpierw prywatnie zaczęłam chodzić, też już lekarz podejrzewał. Później córka trafiła z zapaleniem płuc do naszego szpitalika, którego już nie ma, uniwersytet stoi. I tutaj właśnie lekarz, który się nią zajmował, to właśnie on mi powiedział, że nie będzie chodzić, mówić, widzieć, że to będzie taka roślinka.
1: Jak przyjęłaś taką wiadomość?
2: Strasznie. Nie pamiętam drogi do domu, ze szpitalika do domu, bo nie wiem, co się działo.
1: Chyba brutalna informacja ze strony lekarza.
2: Ja uważam, że no nie powinno się ukrywać takich rzeczy, tak? Powiedział to, co widział, co się dzieje, jak to wygląda, tak? I ja uważam, że to każdy rodzic powinien otrzymywać, a nie, że ten, bo przygotowywać się też do takich, że to jest ciężkie, tak? Ale no i ta reakcja w rodzinie taka, oddaj ją do zakładu, po co ci takie dziecko? Dla mnie to wszystko było takie dobijanie z każdej strony, tak? No po co ci takie dziecko? No co ty z takim dzieckiem zrobisz? I chyba na przekór tym wszystkim powiedziałam nie.
1: A sama ją wychowywałaś?
2: Tak. Ojciec jej po prostu, no rodzina od strony ojca ją odrzuciła.
1: Z czym na początku się borykałaś? Po tej diagnozie, kiedy lekarz ci powiedział, z tego dziecka nic nie będzie. Przeżyłaś pewnie, no dla ciebie traumatyczne przeżycie.
2: Tak. To było straszne, no bo co dalej robić? Kurczę, nie wiedziałam, gdzie iść, gdzie się udać, co zrobić. Próbowałam u niektórych osób cośkolwiek ogarnąć, zrobić. To mi powiedzieli, jeden pan mi powiedział, że ja ci nie kazałem rodzić chorego dziecka, było to dla mnie straszne. I to we mnie jakby, tak mnie podbudowało jakby, no takie jak to, kurczę, jak to tak można do rodzica powiedzieć coś takiego, tak? No i zaczęłam szukać. Pierwsza rehabilitacja, w ogóle rehabilitację zaczęłam w Jaworznie, bo tutaj w Sosnowcu raczej tak było ciężko. Jeździłam z nią 3 razy w tygodniu do Jaworzna. Nie miałam auta, wsiadałam w 3 autobusy, ale dojeżdżałam twardo. Mieliśmy cudowną panią rehabilitantkę, gdzie nasze dzieci były zabierane na rehabilitację, a my mieliśmy jakby taką pogawędkę z panią rehabilitant. I ona zawsze nam mówiła, to mam utkwione i dlatego tak postępuję i tłumaczę to też innym rodzicom, żebyśmy naszych dzieci nie traktowali jak jakieś chore, bo one nie są chore. One są tylko niepełnosprawne. I ona nam zawsze to powtarzała. To nie jest tak, że nie wolno krzyknąć, nie wolno zwrócić uwagi, bo ono jest takie. Nieprawda. Mamy je wychowywać jak zdrowe dzieci i tak starałam się moje dziecko też wychowywać. Zresztą jej rodzeństwo tak samo i nigdy jej nie traktowali jak jakieś chore dziecko, czy tam niepełnosprawna, to już jest gorsza od nich.
1: Powiedziałaś, że lekarz mówił, że nie będzie widzieć.
2: Tak, ma, bo ona się urodziła w ogóle z retinopatią. I te pierwsze, jak ją pierwszą zobaczyłam, to ona nie miała źrenic, tylko gałki. Takiego zeza, takiego strasznego zeza miała, że no nie było widać w ogóle ten. No ale jak tylko było, zaczęła nosić okularki od najmłodszych, od nie wiem, roczek miała chyba, jak pierwsze okulary już jej zaczęłam zakładać. Rehabilitacja, lokopeda, ćwiczenia w domu, no wszystko robiłam, żeby po prostu ją, żeby funkcjonowała jak najlepiej, tak?
1: Zawzięłaś się po prostu.
2: Zawzięłam się chyba na przekór wszystkim tym, którzy mi mówili, że nic z niej nie będzie.
1: I co, widziałaś, że ta praca przynosi efekty?
2: Tak, bardzo. Bardzo i na przykład, czy była w szkole, czy teraz na warsztatach, to nie ma czegoś takiego, żeby ona czegoś nie robiła. Ja wymagam, ma myć podłogę, to ma myć podłogę, ma posprzątać ze stołu, to ma posprzątać. I to samo w domu. Wiadomo, że nie robi tych zajęć takich, ale ma swoje obowiązki, które musi wykonywać. Ciężko jest, bo się buntuje, bo ma swoje tam, ona ma takie swoje powiedzenie, że czasami to nie wiem skąd, ale zawzięłam się i właśnie dopięłam swego.
1: Powiedziałaś, że nagle wstała i tak, zaczęła biegać.
2: Miała 3 latka, no po prostu to był, ja zdębiałam, bo nie mogłam jej dogonić w ogóle, takiego nabrała ten, no i od tamtej pory, ale rehabilitowałam ją cały czas.
1: Ile lat ta rehabilitacja trwała? Ona cały czas trwa, tak?
2: No teraz już taka fizyczna może nie, ale taka społeczna, tak? Staram się ją zabierać, pokazywać jej, staram się, żeby ona drugim człowiekiem się opiekowała, bo bardzo się fajnie swoimi kolegami opiekuje. Ja też jeszcze mam jednego podopiecznego, jestem prawnym opiekunem jeszcze jednej osoby niepełnosprawnej. Ona go traktuje jak brata. On jest bardziej, no, niesprawny jak ona. No, ale jest z takiej rodziny, że no, nie było tam możliwości, żeby mu ten... I ona go traktuje jak brata. My zabieramy go też, staramy się zabierać go na wycieczki, czy gdzieś z nim jechać, czy w ogóle go odwiedzamy, bo on nie mieszka z nami, tylko na mieszkaniu chronionym. I... ona w ogóle angażuje się w pomoc nawet tym starszym osobom.
1: A powiedz mi, kiedy tak sobie pomyślałaś, jak tak obserwowałaś córkę i wiedziałaś, że ta rehabilitacja przynosi efekty, tak sobie pomyślałaś, coś z tego będzie chyba jednak.
2: Tak, tak.
1: Kiedy tak pomyślałaś? Ile miała lat wtedy?
2: No jak już zaczęła właśnie te pierwsze jej kroki, to biega... Już w ogóle jak zobaczyłam, że już w łóżeczku leżąc, gdzie ona nie zginęła rąk, nóg, ona była taka wysztywniona, ale już kiedy te nóżki podgięła, tak, pamiętam rok i 15 miesięcy miała, jak złapała się szczebelek i się podniosła. Więc to były takie, naprawdę, to były takie przecudowne, że coś się, ten zaczęła raczkować później na 4, no to już miała prawie 2 latka, tak? A to stanęła przy meblach, a to, no efekty były, naprawdę mnie to budowało, tak? Że to jest właśnie to, że nie mogę tego zaprzepaścić, bo jak to zaprzepaszczę, to nic z tego nie będzie, nie?
1: To co, tak powolutku udowadniałaś tym niedowiarkom, że jednak tak. Dokonasz tego?
2: Tak. To wszyscy nawet w rodzinie mówią, że nie spodziewali się, że ona, że tyle osiągnie, tak? No dużo mi dzieci pomagały, moje starsze, bo też się angażowały w to, bardzo się angażowały. Śmiałam się, bo jak była mała, to córka ją zabierała często na spacery do parku. No angażowali się też w tą opiekę nad nią, w tą rehabilitację, dużo z nią... Dużo ją uczyli takich jak rzeczy, jak jeść widelcem, jak jeść łyżką, jak to. No takich rzeczy, proszę, dziękuję. Późno zaczęła mówić, wiadomo, no bo to też się wiązało z tym, ale to wszystko tak nabierało i to takie budowało człowieka, tak podnosiło mnie na duchu. Wiedziałam, że to daje efekty i że trzeba to robić dalej.
1: A myślisz, że to, że twoje dzieci wierzyły w to, że się uda, to było też dla ciebie taki napęd?
2: Tak, przede wszystkim to, że ją bardzo kochali, tak? Że dawali jej tą miłość, nie było czegoś takiego, że się wstydzą, bo mają siostrę niepełnosprawną. Dzisiaj wnuk i tak samo traktują ciocię i wnuczek, który ma 14 lat, ja go angażuję w te wszystkie sprawy niepełnosprawnych, on ze mną jeździ na turnusy rehabilitacyjne. Po prostu uczę ich, że nie ma niepełnosprawności, że to są tacy sami ludzie jak i my, tak? Że mają inne jakby schorzenia, ale to nie znaczy, że są gorsi od nas.
1: Myślałaś kiedyś w ogóle, że to wcześniactwo, o którym mówiłyśmy na początku, że to może takie mieć konsekwencje, że spodziewałaś się tego, że w wyniku wcześniejszego porodu możesz urodzić niepełnosprawne dziecko?
2: Nie. Znałam osoby, które miały dzieci, z mojej koleżanki na przykład też urodziły w 8 miesiącu i miały zdrowe dzieci, a ja urodziłam w tym 7 miesiącu i jednak moje dziecko z tym niedotlenieniem się urodziło, tak? I z tymi konsekwencjami. No jest to ciężkie takie, bo no chyba się nikt nie pogodzi nigdy z niepełnosprawnością. Nieważne, w którym miesiącu się to dziecko urodzi, ale ciężko się jest pogodzić z tą niepełnosprawnością.
1: Jak w tej chwili córka funkcjonuje?
2: No super. Chodzi, mówi bardzo dużo, nazywam ją Hanka Bielicka, bo mogłaby ją zastąpić. Nie siedzi przed telewizorem. Dla niej to muzyka jest najważniejsza. Muzyka z tego, jak na przykład na warsztatach, no wszyscy mówią, że jak jej nie ma, to jest tak smutno, bo jak ona przychodzi, to od razu to jej przywitanie, dzień dobry, miłego dnia, umie się odezwać. Fajnie, super funkcjonuje. Jak na to wszystko, to naprawdę jestem bardzo, tylko że to jest ten problem, że nigdy sama nigdzie nie porusza się, tak? Musi być wiecznie pod czyjąś opieką.
1: No właśnie, bo pomimo tego, że doprowadziłaś córkę do takiego sprawnego w miarę funkcjonowania, jednak samodzielna nigdy nie będzie.
2: Nie, nigdy. Wiecznie będzie, zawsze będzie potrzebowała pomocy trzeciej osoby.
1: W jakich czynnościach?
2: To znaczy tak, ubierze się, umyje, robi śniadania, robi nam kolację, wykąpie się, chociaż czasami jest problem, no ale robi te swoje czynności, ubierze się, uczy ją zakupów, chociaż nie zna się na tych pieniążkach, jest jej trochę ciężko, ale zawsze gdzieś tam z boku stoję, podpowiadam jej. Do sklepu ją nie puszczę, bo dlatego, że nie ma tej orientacji. I ona nie patrzy, czy samochód jedzie, czy nie. Dla niej przejście przez ulicę to jest nieważne, czy wpadnie pod ten samochód, czy nie. Więc w takich urzędach to tak samo odpada, to już sobie tam nie poradzi. No ale robi te czynności, jej jest pomoc potrzebna właśnie w poruszaniu się, tak? Poruszaniu się po mieście, gdziekolwiek, do sklepu czy do urzędu, sprawy za nią załatwiać, bo ja jestem przeciwnikiem ubezwłasnowolnienia i ja jej nie ubezwłasnowolnię.
1: Martwi cię to, że nie jest samodzielna, że zastanawiasz się, co będzie dalej?
2: Tak, martwię się, bo dopóki ja jestem, tak, dopóki ma rodzeństwo, nie mówię, że muszę się nią zająć, gdyby mnie zabrakło, bo nie będę nikogo zmuszać do tego, ale martwi mnie to, słyszę, że trzeba ją ubezwłasnowolnić. Nie ubezwłasnowolnię ją, bo ja chcę, żeby ona była pełnoprawnym obywatelem tego kraju.
1: A co by dało ubezwłasnowolnienie?
2: Właśnie ja się nie mogę pogodzić z tym ubezwłasnowolnieniem, bo ja ją wychowuję, tak, 30 lat. Państwo mi nie pomagało. Nikt mi nie pomagał. Wszystko robiłam sama. Wielu jest nas z takich rodziców, tak? Musimy się prosić o zbiórki, o wszystko, bo nie ma państwa. Znaczy nie to, że nie ma państwa, nie ma tej pomocy dla tych rodziców dzieci niepełnosprawnych. I nagle ja ją ubezwłasnowolniam i ja się staję instytucją. Ja już nie jestem rodzicem. Ja jestem instytucją, bo ja się muszę tłumaczyć po tylu latach sądowi, że sprawozdania pisać, tłumaczyć się z opieki nad moim dzieckiem?
1: Czyli w przypadku ubezwłasnowolnienia tracisz rolę matki, tak?
2: Tak, staję się instytucją.
1: Która podlega kontroli.
2: Tak. I tego nie mogę właśnie, ja tego nie mogę w ogóle zboleć, mnie to strasznie razi. Dużo mówię o tym, że przecież ubezwłasnowolnienie nie jest zgodne z konstytucją, tak? Z prawami człowieka, z konwencją ONZ-owską. Przecież to jest niezgodne z tymi prawami, a mimo to stosuje się u nas, w innych krajach może też, tak? Ale z tego, co się orientuję, to na Zachodzie raczej tego nie ma. Inaczej się to a u nas w Polsce najlepiej ubezwłasnowolnić. Ja rozumiem, że dziecko, które leży, nie czyta, nie pisze, w ogóle nie ma z nim kontaktu, tak? No musi ktoś za niego te czynności prawne wykonywać, tak? Okej, ale tak jak na przykład moje dziecko, które potrzebuje tylko tej opieki, żeby załatwić, dlaczego ja mam ją ubezwłasnowolnić? Ona wtedy nie ma prawa do głosowania, do decydowania o czymkolwiek. Może sobie nie zdaje sprawy o decyzjach niektórych, tak? Ale dlaczego mam ją pozbawiać praw obywatelskich?
1: A co by ci dało to ubezwłasnowolnienie? Co ty zyskujesz na przykład przez to? Mówisz, że tylko tracisz, tak?
2: Na przykład idąc do lekarza, tak? Lekarz może powiedzieć, już miałam taki przypadek, że właśnie byliśmy ostatnio u lekarza i wyszłam razem z nią. Pan doktor mówi, ale ona jest pełnoletnia. Ta pani jest pełnoletnia, nie jest ubezwłasnowolniona. Mówię, że nie. No to nie wiem, czy pani tu może być. No ale ona oczywiście, ja chcę, żeby tu mama była, więc jakby ten... Tylko, że ja zrobiłam sobie pełnomocnictwo notarialne. Ona mnie notarialnie jakby wyraziła zgodę na to, żebym ja niektóre czynności za nią... Te prawne przede wszystkim, tak? Chociaż nie wszyscy to chcą jakby respektować i to jest błąd, bo przecież notariusz, to jest instytucja państwowa, tak? Są problemy u lekarza w szpitalu czy gdziekolwiek, no bo oni jakby samodzielnie nie podejmują decyzji, tak? I tu jest, po to jest to ubezwłasnowolnienie, ale przecież to można w inny sposób załatwić, właśnie notarialnie zrobić, wprowadzić coś takiego, a nie ubezwłasnowalniać te dzieci.
1: Mówiłaś o tym, że martwisz się, co będzie z córką. Jesteś w tej komfortowej sytuacji, że twoja córka ma rodzeństwo.
2: Tak, no,
1: ale są osoby, które wychowują samotnie.
2: Tak. To jest właśnie... Ja też mam to z tyłu głowy, tak? Co będzie, jak mnie braknie? Bo ja nie mówię, że ja chcę zmusić moje dzieci, żeby się nią opiekowały. Ja nie wiem, no dzisiaj mówią, że w życiu jej nie zostawią, że będzie miała... Ale to różnie w życiu bywa. Dzisiaj jest tak, jutro może być inaczej. Ale ja bym chciała mojemu dziecku zapewnić kąt. Wiadomo, że gdy mnie zabraknie, ona nie zostanie na tym mieszkaniu, bo ona sobie nie poradzi, tak? Trzeba opłaty zrobić, trzeba... Zresztą nie ma takiej opcji, żeby została sama mieszkała w mieszkaniu. Więc chciałabym, żeby była w takim mieszkaniu chronionym, czy jakieś mieszkania w ogóle przystosowane, czy żeby powstawały mini DPS-y. Żeby tym dzieciom zapewniać to, nie jak zamkniemy oczy, to później jest, ja widzę, co się dzieje, tak? Jest dużo rodziców, gdzie no umierają rodzice, tak? Zostaje to dziecko i co z nim zrobić? On ma 40, 50 lat. No co z nim zrobić? Miejsc w DPS-ach nie ma, innych ośrodków nie ma. No co z takimi dziećmi zrobić? No kurczę, czasami to jest tak ciężkie, bo no nie, nikt nie na to nie patrzy. Wszyscy myślą, że taka opinia w ogóle jest, o, niepełnosprawni dostają pieniądze, o, rodzice ich dostają pieniądze, jeszcze zbierają, jeszcze to. Ja bardzo chętnie bym się z kimś zamieniła, żeby mieć zdrowe dziecko. Oddałabym te pieniądze, chciałabym iść do pracy, chciałabym być między ludźmi, ale się nie da, no nie da się, są, nie każdy rodzic może, szczególnie samotni rodzice, tak, którzy, bo są też i ojcowie, bo nie tylko matki samotne, bo są też ojcowie, którzy nie mają wsparcia, nie mają, co oni mają zrobić? Państwo, nasze państwo nie opiekuje się osobami niepełnosprawnymi. Ja wiem, że zaraz się głosy podniosą. No przecież pieniądze daliśmy, podnieśliśmy renty socjalne, rodzicom dajemy na tych świadczeniach. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Ja nie mówię, że nie, tak? Ale ja dziękuję. Ja bym wolała iść do pracy. Dlaczego państwo nie zapewni opieki takim rodzicom od urodzenia? Od urodzenia nie zaopiekuje się tym rodzicem, tym dzieckiem, żeby ten rodzic mógł iść do pracy, pracować, mieć później emeryturę. A my co? My siedzimy w domu, nam składek nie potrąca, tak? My nie płacimy ten, bo mamy nieopodatkowane świadczenia. Siedzimy w domu, no tak jak teraz, no córka jest teraz na warsztatach, to jest 4 godziny. Ja dla mnie te 4 godziny to jest takie, tu załatwić, tam załatwić, zrobić zakupy, w domu coś zrobić i trzeba po nią iść, bo trzeba ją odebrać. A gdyby państwo stworzyło warunki, nie tylko pieniądze, ja wiem, że pieniądze są ważne, są im potrzebne, tak? Bo kosztuje wszystko, kosztują leki, kosztuje rehabilitację, rehabilitacja kosztuje, dojazdy do lekarza, wszystko, paliwo, wszystko. My na to musimy wszystko mieć, tak? Ale czy nie można by było czegoś takiego stworzyć? Ja właśnie pomówię, daję przykład Holandii, bo ja widziałam, jak to tam działa, ten system. Tam są zbudowane miasteczka dla niepełnosprawnych. I tam jest miasteczko, gdzie tam już jest się od żłobka. Żłobek, przedszkole, szkoła, warsztaty, czy wyższa szkoła, czy no bo niepełnosprawność to też jest, różne są niepełnosprawności. Ja tu mówię głównie o niepełnosprawności intelektualnej, bo tu jest to właśnie największe, bo osoby zdrowe intelektualnie, one sobie poradzą, tak? On jeździ na wózku, czy chodzi o kulach, ale on sobie umysłowo tutaj poradzi. A te osoby niepełnosprawne intelektualnie nie dadzą rady. Potrzebują wiecznie czyjejś opieki, tak? Więc można by było stworzyć takie ośrodki. Ten rodzic by szedł do pracy, płaciłby podatki, tak? Żeby była opieka nad tymi dziećmi.
1: Mówisz o pracy, bo to jest też ważne, żeby iść w inne środowisko, tak. Pracować, czuć się potrzebnym po prostu.
2: No, no właśnie, a nas się zamyka w domu. Przecież dostaliście pieniądze, co wy jeszcze chcecie? No chcemy normalności, chcemy normalnie żyć, chcemy wychodzić, nie chcemy tylko walczyć o pieniądze dla dzieci na rehabilitację, bo ja współczuję młodym rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi. Ja akurat nie miałam takiego problemu, jakoś sobie z tym wszystkim, ale są różne, ci rodzice borykają się z różnymi, jakby ten, oni muszą miliony zbierać na jakieś zabiegi, na jakieś operacje, na jakieś leki. No przecież to się w głowie nie mieści. W państwie, w XXI wieku, żeby nie było rodziców stać na to, żeby leczyć dziecko. Z pracą jest różnie, tak? jest dzisiaj, jutro jej nie będzie. I co dalej? No pójdzie ta mama na ten zasiłek. Wprowadzono teraz, że do 18 roku życia mama może pracować. Mama czy ojciec opiekujący się dzieckiem nie może pracować, ale my przy naszych starszych dzieciach już nie. No jakby to wyglądało? A na pewno nie jedna z nas by chciała. No przecież zasiłek dostajecie, to jeszcze do pracy chcecie chodzić?
1: A powiedz mi, myślałaś też o tym, że na przykład twoja córka mogłaby jakąś pracę wykonywać, że to też jest jakieś zaniedbanie, że nie tak. wykorzystuje się potencjału tak. tych ludzi?
2: Nie wykorzystuje się w ogóle. No orzeczenie, jakie ona ma, całkowita niezdolność do pracy. Do widzenia. No ma całkowitą niezdolność, więc nie może pracować, tak?
1: Ale chodząc do szkoły, oni różnych rzeczy się uczą, tak? Można by wykorzystać ten
2: bardzo
1: ich potencjał.
2: Dużo by można było wykorzystać. Mają takie zdolności, czy w glinie robienie, czy ogrodnictwo. No, moje dziecko jest po szkole ogrodniczej. No, w ogóle skończyła tą, niby tą szkołę przysposobienia i ten, no, ale ją takie rzeczy nie interesują. Ona tam w ziemi nie lubi grzebać, ona by wolała, jakby w glinie robiła. Bo naprawdę robiła ładne rzeczy pod okiem oczywiście opiekunów. I to można było u wielu dzieci wykorzystać. Tej młodzieży, tak? Druga rzecz jest taka, to jest naprawdę, teraz w tym roku kończą szkołę, następna grupa kończy. Będą siedzieć w domach, no bo gdzie pójdą? Nie ma miejsc.
1: No właśnie, no to pytanie zasadnicze jest takie, po co ich uczyć, po co ich szkolić, skoro i tak się nie wykorzystuje ich w ogóle. Oni za chwilę będą siedzieli zamknięci w domach, będą popadać w depresję.
2: Razem z rodzicami, bo ten rodzic będzie siedział z tym dzieckiem też w domu, tak? Bo, no, bo przecież go nie zamknie i nie pójdzie nigdzie, tak? Musi. Opieka wytchnieniowa, asystenci, no to wszystko kuleje, tego nie ma. Naprawdę nie ma. Opieka taka, gdzie nie asystent, tylko opieka wspomagająca, wspomagana taka, jest na przykład tak, że przychodzi do domu i on nie może wyjść z tym podopiecznym na dwór, bo on ma siedzieć w domu. No to po co temu rodzicowi taka opieka, jak on dalej będzie siedział w domu razem z tym opiekunem i z tym dzieckiem?
1: Bo nie traktuje się osoby niepełnosprawnej jako osoby, po nie. prostu jako człowieka, który ma też swoje potrzeby. Wyjść, popatrzeć, tak. co się dzieje na przykład, tak?
2: No ja organizuję, drugi rok będę organizować, organizuję jako fundacja, wyjeżdżamy nad morze, zabieram właśnie tych z mieszkań chronionych, tych dorosłych, bo ja raczej tych dorosłych, jedziemy właśnie nad morze, bo chcę im pokazać nie tylko cztery ściany, ośrodek czy siedzenie w domu. No mówią, że no odważna jestem, że biorę tyle dzieci, bo jedzie w tym roku 30. Jedziemy. No mam też opiekunów, bo to nie to, że ja sama jadę z nimi, ale ja chcę im coś pokazać. Ja chcę, żeby oni zobaczyli, że coś oprócz Sosnowca czy wyjazdu do Chorzowa, do Katowic, do zoo jest coś innego, tak?
1: Bo czasami rodzice tego zrobić nie mogą, prawda? Bo nie mają warunków, nie mają...
2: Nie, pieniędzy też, tak? No wyjazd na taki turnus rehabilitacyjny całą rodziną na przykład, to są duże koszta. A dofinansowanie jest na przykład dla dzieci uczących się niepełnosprawnych co roku, ale już dla tych dorosłych co dwa lata. I to nie jest powiedziane, że dostaną. No w tym roku moi nie dostali, w zeszłym roku mieli dofinansowanie, w tym roku nie wszyscy. Ci, co się jeszcze uczą, dorośli, uczą się, dostali dofinansowanie. A reszta dla tych rodziców, to i tak wszystko tak robiłam, żeby płacali sobie ratami, żeby to nie było taka opłata od razu, jeden raz, bo to jest dla nich naprawdę duże, to są duże pieniądze. No każdemu się denerwuje mnie, kiedy ludzie mówią o tym, że przecież mają pieniądze, dzieci mają renty, rodzice dostają zaświadczenia. Proszę bardzo, przyjdź, opłać mieszkanie. Przecież my też płacimy za wszystko, my za darmo nic nie mamy. Mówią, że jesteśmy roszczeniowi. Tu nie chodzi o roszczenie, tu chodzi o to, żeby naprawdę w końcu ktoś pochylił się nad tymi osobami niepełnosprawnymi. Ale ja mówię też o dorosłych, o starszych ludziach, którzy naprawdę popadają w demencję, w Alzheimera, różnie bywa. Co ci... Ja mama 8 lat chorowała na Alzheimera. Ja wiem, co to znaczy. I naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma takich ośrodków, gdzie ta córka, mąż czy ktokolwiek mógłby tą osobę zawieźć na te parę godzin, żeby też odpocząć. Nie, u nas naprawdę... Nie ma tego systemu. Ten system państwo uważa, że jak da parę groszy dzieciom jako do renty, rodzicom do zasiłku, no to jest wszystko w porządku. Nie jest w porządku, bo pieniądze to nie wszystko, bo trzeba pomyśleć o ośrodkach, trzeba naprawdę cokolwiek robić w tym kierunku. No kurczę, no stoi taki tu za panią budynek. Kiedyś się pytałam, czy by tu nie można. Tam z tyłu jest dom dziecka. Pusty stoi. Czy nie można by było otworzyć ośrodka? Takiego dziennego ośrodka, żeby naprawdę, no, ja jestem przerażona. Kupa dzieci, kupa tych dorosłych osób siedzi w domu, pokończyły szkoły i siedzą, bo nie mają gdzie iść. Jeszcze druga rzecz jest taka, że mamy warsztaty terapii zajęciowej, tak? Tak zwane. I one polegają na tym, że idzie, kończy szkołę, idzie na takie warsztaty. Ja wiem, że tam niektórzy będą na mnie, ale taka jest prawda. Idzie na te warsztaty, tak? Ale te warsztaty terapii zajęciowej po to powstały, żeby te dzieci, które skończą szkołę, pójdą na takie warsztaty, będą tam rok, dwa, wypuścić ich na rynek pracy. Znaczy, no, w miarę ich możliwości, tak? Nie, oni tam siedzą, mają po 50, po 60 lat.
1: Nie ma dla nich pracy?
2: Nie, bo to tam są już takie osoby, które się nie nadają. I one właśnie powinny być w takich ośrodkach, w takich, jak moje dziecko jest.
1: Mhm. Powiedz mi, kiedy u ciebie pojawiła się myśl, żeby zacząć działać w fundacji, żeby taką fundację powołać i pomagać innym? Skąd w ogóle w sobie tyle siły znalazłaś, mając niepełnosprawną córkę, żeby jeszcze pojawiła się myśl, będę pomagać innym.
2: Od dawna to robię, nawet nie będąc w fundacji. Zawsze się starałam robić coś na rzecz osób niepełnosprawnych, dużo o tym mówić. Właśnie mówić o tym, jak to powinno wyglądać. No nie wszyscy mnie słuchają, niektórzy się nawet w głowę stukają, o czym ja to mówię, nie? Że jakieś marzenia mam. No to nie są moje marzenia, to jest realne życie. I zawsze pomagałam i będę pomagać, dopóki mi sił starczy, dlatego że mam dziecko niepełnosprawne. I chciałabym, też dla mojego dziecka to robię, tak? Walczę o to, żeby to moje dziecko było, ale też chciałabym, żeby inne dzieci, no ci dorośli, tak? Już dorosłe osoby, żeby naprawdę też czuli tą pomoc, że ktoś jest, ktoś im pomoże.
1: W jaki sposób pomagasz? Co robisz?
2: Staram się zabierać ich na jakieś wycieczki. Teraz ich zabieram nad morze. No staram się pomagać w taki sposób. Chcę też z rodzicami rozmawiać. Zabieram ich do dentysty. Jeżdżę z nimi do Czech, organizuję wyjazdy do Czech, do dentysty, bo tutaj jest nam ciężko, bardzo ciężko się dostać do dentysty z niepełnosprawnymi.
1: Dlaczego?
2: No nie ma takich.
1: Bo to musi być dentysta przygotowany do pracy,
2: tak? Przede wszystkim większość ich musi mieć w narkozie robione. A jest tutaj ciężko się dostać do dentysty. Zresztą w Czechach mamy lepszą opiekę.
1: Bo właśnie, czasami też zapominamy, że te osoby niepełnosprawne też mają zęby, też chorują, tak?
2: Tak, dziewczynki mają problemy.
1: Zapominamy też o tym, że ich trzeba też w szczególny sposób traktować, prawda? W jakiś szczególny sposób muszą być czasami leczeni.
2: Tak, jeśli chodzi o dentystę, no to różnie to bywa. Są różni do tego podchodzą. Przeważnie wszyscy mają w narkozie robione, bo jest ciężko. Zresztą to też jest jakieś ryzyko, bo nie wiemy, jak się zachowa na tym fotelu, tak? Czy nie uderzy, czy nie kopnie, czy nie ugryzie. No różnie to bywa. Jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, to nie wiem, jak jest. Ja nie narzekam z moim dzieckiem i z moim podopiecznym, bo naprawdę mamy dobre lekarza rodzinnego. Jeśli chodzi o dziewczynki, o ginekologów, tak, no tu jest problem, bo nie ma takich lekarzy, nie ma podejścia do tych dzieci, bo to też jest krępujące, tak? Kobieta zdrowa się krępuje iść do takiego lekarza, a co dopiero z taką osobą niepełnosprawną. Ja wiem po moim dziecku, chodzę z nią, robię regularnie, nie wszystkie badania wykonujemy, bo nie pozwoli sobie, ale staram się robić USG piersi, USG brzucha, takie, co wiem, że sobie pozwoli, tak? Ale też już tylu lekarzy szukałam, bo na przykład ona zaczyna, nie, wycofuje się, więc nie histeryzuj, po coś tu przyszła. No i wtedy już jest koniec, bo jest blokada, tak? Więc nie ma lekarzy, którzy by jakoś podchodzili do tych dzieci, że też by z taką empatią, z takim zaangażowaniem, tak? Do neurologa jest się ciężko dostać, też czekamy po kilka miesięcy. No do każdego lekarza, no tak jak każdy, tak? Jak każdy pacjent musimy stać w kolejkach. No niby mamy, że jak mamy orzeczenie w stopniu znacznym, mamy tam skrócony czas, tak? No ale to też musimy dobrać lekarza, żeby miał podejście do takiej osoby.
1: Czyli tych problemów jest mnóstwo, z każdej strony. Gdzie się nie obejrzysz, tam problemy.
2: Tak, wszędzie są. Wszędzie są problemy.
0: Jakie ty masz marzenie, powiedz mi?
2: O, jakie ja mam marzenie. Właśnie przed chwilą do kolegi mówiłam, że muszę Totka puścić i wygrać przynajmniej. Potrzebuję 3,5 miliona, 4. Kupuję, tu jest taka opuszczony taki dom do sprzedania i robię tam ośrodek. Chciałabym taki duży ośrodek stworzyć, żeby ich tam wszystkich wziąć, żeby oni naprawdę czuli w końcu, że mają dom, że szczególnie ci samotni, ja mówię o tych, którzy zostali już bez rodziców, tak? No i nawet ci, co mają rodziców, też tych rodziców jakby odciążyć, żeby mogły spokojnie przywozić dziecko na 8 godzin, masz 8 godzin, idź do fryzjera, idź do kina, idź do kawiarni. Ja chodzę, ja zabieram moje dziecko do fryzjera, ja zabieram moje dziecko do kina, do kawiarni, zawsze od małego, nigdy nie było tak, żeby została, bo ja idę do kina, a ty komuś tam podrzucę, ale ona to, chodzimy na bajki, tak, bo nie chodzimy na filmy, bo dla niej filmy są za ciężkie, może nie wszystko zrozumie, ale bajki uwielbia, więc chodzimy, jak są jakieś nowości, chodzimy na bajki i chciałabym, żeby właśnie taki, no taki jeden dom duży, gdzie bym ich tam wszystkich wzięła i naprawdę, żeby tym rodzicom pomóc, to jest moje marzenie.
1: Niestety liczba przedwczesnych porodów w Polsce rośnie. Wpływ na to ma wiele czynników. Przede wszystkim zmienia się profil zdrowotny przyszłych mam. Coraz więcej kobiet jest obciążonych różnymi chorobami. Rodzą też coraz starsze kobiety. Istotnym czynnikiem ryzyka przedwczesnego porodu może być też na przykład stres. O tym, kiedy dziecko nazywa się wcześniakiem, rozmawiam z dr Justyną Surmik, kierującą oddziałem noworodkowym w szpitalu w Dąbrowie Górniczej.
3: To trudno określić jednym słowem. Wcześniak jest bardzo szerokim określeniem. To są dzieci urodzone nawet w 23 tydzień ciąży do 36 plus 6 dni, bo jesteśmy bardzo dokładni w tym okresie życia. Także jest to bardzo szeroka grupa pacjentów i w zależności od tego, jak mały jest to wcześniak, różne wyzwania przed nami stawia.
1: Dlaczego do tych przedwczesnych porodów dochodzi?
3: Przyczyn jest bardzo dużo. No, są to przyczyny ze strony matki, mogą to być przyczyny ze strony dziecka. Myślę, że takim jednym z głównych czynników to są różne infekcje, przede wszystkim dróg rodnych, dróg moczowych i jakby, no, może to być wiek mamy, mogą to być obciążenia mamy i bardzo młode mamy i też mamy, które teraz jakby długo czekają na to dziecko, też jakby są to ciąże ryzykowne. Także przyczyn jest bardzo dużo, wiele jest niezależnych od nas, także też musimy to powiedzieć i każda historia jakby jest inna.
1: Jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć, jeśli chodzi o przedwczesny poród, bo pewnie konsekwencje dla dziecka są.
3: Tak, i tak jak właśnie zaczęłam moją wypowiedź o tym, że te wcześniaki są różne, tak i te konsekwencje są różne w zależności od tego, w jakim wieku ciążowym jest urodzony wcześniak. Więc na pewno najbezpieczniejszą grupą są te późne wcześniaki, te takie po 34, 5 tygodniu, ale to też jest grupa, która wymaga zaopiekowania, bo to też są dzieci, które wymagają troszkę więcej, bo jednak no nie do końca są we wszystkim przygotowane do życia w naszym świecie. Natomiast no największe konsekwencje to są te skrajne wcześniaki. Na pewno im wcześniej urodzone, tym trudniej. Czyli te 23-25 tygodni, no to jest dużo odsetek i niestety i zgonów i różnych powikłań takich ciężkich, takich, które wiążą się z konsekwencjami i niepełnosprawnościami na całe życie. Ale nie jest tak, że każdy wcześniak i jakby zawsze trzeba mieć nadzieję, że może akurat nam się uda, jeżeli dobrze się zaopiekujemy, czy wcześniaki takie 25-30, no to już są wcześniaki, które naprawdę mają duże szanse na dobre życie, jeżeli nam się nie przyplątają inne problemy. I takie wcześniaki 30-31, to już też są fajne wcześniaki, mówimy, takie, które są do zaopiekowania, które wymagają dużo wsparcia od początku, ale przyniesie to efekty i możliwe, że nie będziemy mieli powikłań na życie.
1: O jakich powikłaniach mówimy?
3: To może zacznę od tych jakby najwcześniejszych wcześniaków. To jest tak, że no jakby to dziecko jest zupełnie przygotowane, ten mózg jeszcze wymaga, wszystkie narządy są niedojrzałe, więc poczynając od płuc, którym trzeba wsparcie oddechowe bardzo intensywne, więc cały pobyt na oddziale intensywnej terapii jest już dla dziecka obciążający. Boimy się powikłań zakażeń, boimy się powikłań wylewów do ośrodkowego układu nerwowego, jakichś takich dużych ubytków ośrodkowego układu nerwowego. To są dysplazje płucne, to są często problemy krążeniowe, nadciśnienie płucne, więc jest tego tego bardzo dużo. Wszystko zależy od trochę od szczęścia, trochę od zaopatrzenia na początku. No i jakby w zależności od tego, co przyniosą nam, to u takich dzieci to się zmienia z godziny na godzinę i każdy dzień przynosi coś nowego. Natomiast ta grupa najmniejszych wcześniaków na pewno jest najbardziej obciążona i dochodzą problemy ze wzrokiem, mogą dojść problemy ze słuchem, bo często jest to antybiotykoterapia, to są różne wejścia centralne, więc jest bardzo dużo takich rzeczy i to jest to, czego najbardziej się boimy. To są takie duże powikłania. Poza tym pojawiają się sprawy związane z zaburzeniami integracji, które są troszkę już mniejsze, problemy szkolne, może przyjść dysleksja, więc jakby teoretycznie są to mniejsze problemy, ale również rzutujące na życie, jakość życia tych ludzi, bo jakby już medycyna jest na tym etapie, że my nie walczymy tylko o życie, ale o to, żeby to życie było dobre dla wszystkich. Więc to są takie kolejne problemy. Ja może wspomnę, że jakby bardzo dbamy o to, żeby te dzieci były zaopatrzone później, więc pojawiają się poradnie neonatologiczne. Już jakby myślę, że coraz więcej tych dzieci nie jest zostawianych tak samych sobie po wyjściu ze szpitala, tylko te mamy są zaopiekowane, żeby miały gdzie iść. To jest ogromna praca Koalicji dla Wcześniaka, pani profesor Kornackiej i teraz powstał fantastyczny program, jeszcze pilotażowy w wielu ośrodkach. W skrócie KORT to jest koordynacyjna opieka rozwoju dzieci przedwcześnie urodzonych i to jest właśnie to, żeby te dzieci były zaopiekowane, żeby był neurolog, żeby był psycholog, żeby był rehabilitant, który na bieżąco sprawdza potrzeby tych dzieci i jakby wspiera je, więc jakby po wypisie ze szpitala, żeby te problemy były na bieżąco rozpoznawane i na ile możemy im pomóc. Więc jakby trudno mówić o jednym problemie, bo to jest takie dosyć szerokie spektrum, od tych strasznych, które się wiążą z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zaburzeniami oddychania, z zaburzeniami krążenia, po te takie teoretycznie łagodniejsze, ale też niosące dużo problemów.
4: Mylne jest przekonanie niektórych, że wystarczy, że dziecko doleży do 9 miesiąca w inkubatorze, tak?
3: Ta medycyna poszła fantastycznie do przodu i bardzo dużo wiemy, bardzo dużo umiemy, ale no nie jesteśmy w stanie stworzyć takich warunków, jak są u mamy. Nie jesteśmy w stanie tak fantastycznie odżywić dziecko, jak to potrafi mama. Nie ma tej ciszy, nie ma tego dotyka. No my musimy to dziecko dotykać. No musimy jednak dbać o nie inaczej. Medycyna musi działać, ale nie przeszkadzać, więc jakby coraz więcej się o tym mówi, żeby jak najdelikatniej, jak najbezpieczniej. Bardzo myślę, ważną rolę zaczynają odgrywać rodzice w tej opiece i to jest ogromnie ważne i coraz więcej ośrodków przywiązuje do tego wagę, coraz więcej się mówi, żeby te mamy na ile się da nie były rozdzielane z dziećmi, żeby był ten kontakt, żeby było przytulanie. Są oddziały, w których powstają nawet takie szkoły dla rodziców wcześniaków, no bo to jest dziecko specjalnych wymagań i teraz ta mama, on przychodzi, ona ogląda, ona jest parę godzin, ale potem musi zabrać to dziecko do domu i to też się wiąże z wyzwaniami i z ogromnym strachem, bo ci rodzice cały czas żyją w ogromnym strachu, więc to jest tak, żeby jak najmniej tych wszystkich elementów jakby było od początku, żeby ci rodzice się uczyli, byli z dzieckiem, byli ważnym elementem jakby było od początku, żeby

0: Trzeba by tak ich poprowadzić, rodziców, żeby oni, no żeby mieli wsparcie po wyjściu ze szpitala również i mając wcześniaka, oni muszą to wiedzieć, że jakby nie kończymy opieki przy wyjściu ze szpitala. Mało tego, ona chyba się dopiero zaczyna i będzie trwała parę lat u tego wcześniaka, przynajmniej do wieku szkolnego, gdzie już pewne rzeczy wiemy, że są no, wyprostowane, może źle słowo zaopiekowane, że już jest to dobrze poprowadzone.
1: Kiedyś mówiło się, że lepiej urodzić dziecko w 7 miesiącu niż w 8. Czy to jest prawdziwe stwierdzenie? Takie przekonanie jeszcze wśród ludzi gdzieś tam pokutuje.
0: Nie. Jeżeli mamy możliwość utrzymania ciąży, to walczymy tak naprawdę o każdy dzień. Każdy dzień dla tego dziecka w łonie mamy jest lepszy niż pomimo całej medycyny na zewnątrz, więc jakby dzisiaj to już jest bardziej taka działka położników, ginekologów. Oni bardzo czujnie monitorują tą ciążę. Mama często leży na oddziale patologii ciąży, ale jakby walczymy o każdy dzień. Często są to rozmowy, może dzisiaj, może jutro, ile nam da ten jeden dzień, ale jest to ważne, żeby tą ciążę jak najdłużej utrzymać. Są dodatkowe rzeczy, które możemy zrobić, żeby zabezpieczyć dziecko jeszcze w ciąży, na przykład podaż sterydów przed porodem sprawia, że płuca się lepiej rozwijają, więc walczymy o to i jakby absolutnie im później, tym lepiej.
1: Czy kobieta jest w stanie coś zrobić, żeby tą ciążę donosić do 9 miesiąca, czy nie ma na to wpływu?
0: Myślę, że jakby w tych takich prawdziwie medycznych sytuacjach nie ma, natomiast na pewno ważne jest, żeby dbała o siebie, żeby prawidłowo się odżywiała. No, dzisiaj to już chyba są takie rzeczy oczywiste, ale alkohol, papierosy, to jest coś, czego na pewno nie powinniśmy używać. Jakby ma o siebie dbać, ma myśleć o tym, że jednak jej działania mają konsekwencje dla dziecka, ale wydaje mi się, że w większości przypadków i unikałabym mówienia już tego, że ta mała wcześniaka, że to w jakiś sposób może być jej wina, bo ona i tak się czuje winna, i tak się czuje obciążona, i tak myśli i analizuje. Jakby to już nam nic nie pomoże, a dla niej to jest straszne obciążenie, więc jak dołożymy tego stres patrzenia na to dziecko w tych kablach, w tych inkubatorach, ten strach i jeszcze to, że może to być moja wina, to wydaje mi się, że to jest nie do dźwignięcia dla kobiety, więc raczej bym uciekała od tego, że ona może mieć jakiś wpływ na to. Jeżeli jest normalną mamą, a większość takich jest i ona stara się, żeby było dobrze, to raczej nie ma na to wpływu.
1: Wspomniała Pani o tym rozwoju medycyny, coś, co nie było możliwe jeszcze kilka lat temu, teraz jest już możliwe, tak jak Pani obserwuje. Bardziej to idzie w tym kierunku, że jesteście w stanie uratować coraz mniejsze dzieci, czy jesteście w stanie zrobić coraz więcej dla tych, które się urodziły przedwcześnie?
0: Myślę, że jedno i drugie. Myślę, że ta granica ratowania dzieci się bardzo przesunęła i naprawdę możliwości są ogromne. Z drugiej strony świadomość i możliwość zaopatrzenia tych, które no w zasadzie dzieci 26, 27, 28 tygodni, no to są już teraz piękne dzieci. Jeżeli to są tylko wcześniaki bez większych obciążeń, to one rosną zdrowo, więc myślę, że to też jest ważne. Ważne jest, żeby to były ośrodki, które są wyspecjalizowane w tym, które mają świadomość, że jest ta godzina zaopatrzenia, żeby to dziecko dostało na starcie wszystko, co potrzeba, żeby je dobrze traktować od początku, bo u tych małych dzieci te małe rzeczy mają ogromne znaczenie, nawet temperatura ciała, żeby nam nie spadła, żeby on dostał żywienie, bo zdaje to w odpowiednim momencie, żeby ten pokarm mamy był na czas, te fantastyczne banki mleka, to jest coś, co jakby no tak naprawdę jest lekarstwem na ten moment dla tych dzieci, więc tego kiedyś nie było, więc myślę, że wiemy bardzo dużo, mamy możliwość podania surfaktantu, czego też kiedyś nie było, wiemy już dzisiaj, że czasami też mniej znaczy więcej, już nie wszystkie dzieci są intubowane, już czasami wystarczy niewielkie wsparcie, więc na przestrzeni nawet pracy, którą ja obserwuję, się to ogromnie zmieniło i wydaje mi się, że to idzie w dobrym kierunku i myślę, że coraz więcej będziemy mogli, także myślę, że możemy ratować te większe wcześniaki, są fantastycznie zaopatrzane, a ta granica się przesuwa i te coraz mniejsze, no jest to jeszcze zawsze dużo większe ryzyko, ale też możemy więcej.
1: I ta pomoc dla rodziców, o której Pani powiedziała, też jest ważna w szpitalu, że oni nie zostają sami z tym.
0: Myślę, że tak, może jeszcze nie w wszystkich ośrodkach, może jeszcze nad tym pracujemy, ale na pewno już w Polsce jest wiele miejsc, gdzie to jest taka całość, że to nie jest tak, bo to też jakby myślę, że może dobrze, żeby brzmiało, że dla nas jako lekarzy, personelu, to też są takie trochę nasze dzieci, no bo my jesteśmy z nimi przez te 3 miesiące, więc jak wychodzimy, to jesteśmy z życi praktycznie. To jest taka część rodziny w tym momencie i my to widzimy na tych dniach wcześniaka, bo ci rodzice wracają, po latach wracają, piszą, przynoszą torty na roczek na 2 lata, więc to jest tak, może nie wszędzie, może nie wszyscy, ale w większości oddziałów tych takich prawdziwie wcześniaczych to wiemy i no też im więcej człowiek przeżył z tym dzieckiem, tym bardziej go pamięta, więc czasami jesteśmy zaskoczeni, jak pięknie te dzieci się rozwijają, więc nigdy byśmy nie pomyśleli, że starzec taki ciężki może dać takie fajne dziecko, więc jakby zawsze my na OIOM-ie jesteśmy strasznie ostrożni w rokowaniach. Nie powiemy, że będzie dobrze, ale też mówimy, że no trzeba wierzyć, że będzie

0: Dobrze, bo tak jest i myślę, że fajnie, że powstają też te grupy wsparcia, że też ci rodzice gdzieś tam odchowanych wcześniaków już są w tych koalicjach, bo to już ta ścieżka jest przetarta. Już jest zawsze łatwiej, jak człowiek idzie tą drogą, którą ktoś przeszedł, więc wydaje mi się, że to idzie w dobrą stronę. Nawet to, co się teraz dzieje, te urlopy macierzyńskie wydłużone dla mam wcześniaków, to też jest ważne, bo jednak ta mama potrzebuje więcej czasu. To, że ona ma ten spokój ducha, że może przyjeżdżać do tego szpitala, czy może zostać dłużej, że może dbać o ten pokarm, który tam kiedyś będzie leczył i będzie pomagał i będzie zawsze zapleczem dla mamy, więc wydaje mi się, że no jakby ja jestem optymistką, że to będzie dobrze.
1: Co pani czuje, jak udaje się uratować taką małą kruszynę, a później rodzice przychodzą z pięknym, zdrowym dzieckiem? Co pani wtedy czuje?
0: No jest to naprawdę bardzo takie, no jak powiedzieć, bo wie pani, w naszej pracy jest różnie i czasami się też żegnamy z tymi dziećmi i to też jest ważne i też ważne jest, może warto o tym powiedzieć, że to nie jest tak, że my każde dziecko ratujemy i czasami się to kończy źle, natomiast ja zawsze mówię, że miarą mojej pracy jest to, że to, co się skończyło źle, że ci rodzice i tak czują wdzięczność i też, znaczy, że dobrze ich przeprowadziliśmy przez to, bo to też w nich zostaje, to jest część ich życia, więc że mieli czas się pożegnać, mieli czas porozmawiać z nami, że byli przy tym wszystkim, więc to też jest ważny element i to też bywa, że w nas zostaje. My to pamiętamy, te pożegnania. A jak jest dobrze, no to jest cudownie. To jak się widzimy, już czasami patrzymy, no to są takie sześciolatki, siedmiolatki przychodzą i no to jest dla nas taki sens tego wszystkiego, że się udało i też to daje napęd do tego, żeby pracować dalej w taki sposób, żeby... Nie wiem, jak to powiedzieć, może się więcej, no nie tylko przyjąć, ale być z tymi ludźmi trochę dłużej, bo to jest trochę inna praca jednak i, no ale też daje więcej na życie, ma to większy sens, no i mamy świadomość, że zmieniamy życie nie tylko tego człowieka, ale całej rodziny, bo jak to dziecko zostaje chore, to cała rodzina choruje z nim, więc to jest dramat dla wszystkich potem, więc im więcej nam się uda, tym jest szansa, że więcej ludzi będzie miało dobre życie.
1: Dzięki postępowi medycyny i coraz lepszej opiece neonatologicznej przeżywalność wcześniaków w Polsce rośnie. Na przykład dzieci urodzone po 24 tygodniu ciąży mają około 60% szans na przeżycie, a po 27 tygodniu już ponad 90%. Jeśli nie ma żadnych następstw przedwczesnego przyjścia na świat, to gdy dziecko ma około 5-6 lat, można zapomnieć o tym, że było wcześniakiem. Oczywiście są i takie dzieci, które już nawet po kilku miesiącach można traktować zupełnie normalnie. Niestety, często jest to też problem na wiele długich lat, a czasami, jak w przypadku córki Eli, na całe życie.
2: Radio Super Express. Tym żyje świat.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny. A msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
1: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
2: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu. W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
1: Słuchacie Radia Super Express. W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
2: Utrzymanie białych skarpetek w idealnym stanie bywa trudne, ale istnieje prosty sposób na ich wybielenie. Wystarczy przygotować kąpiel z ciepłej wody, soli i kwasku cytrynowego, w której skarpetki powinny spędzić 1 godzinę przed praniem. Dzięki temu odzyskają swoją śnieżno-białą barwę. Pamiętajmy, by prać je osobno, unikając kontaktu z kolorowymi tkaninami. Ziemniaki, które często trzymamy w kuchni, mogą szybko kiełkować, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Kluczowe jest, by trzymać je w chłodnym, ciemnym i suchym miejscu, z dala od światła i wysokiej temperatury. Unikajmy też przechowywania ich obok owoców wydzielających etylen, co przyspiesza starzenie. Jeśli ziemniaki mają niewielkie kiełki, można je usunąć, ale mocno zazielenione lub pomarszczone lepiej wyrzucić.
1: Słuchacie Radia Super Express. W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
2: W Polsce trwa debata nad rezygnacją z przestawiania zegarków i wprowadzeniem całorocznego czasu letniego. Choć projekt przeszedł konsultacje społeczne, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Kolejna zmiana czasu czeka nas w nocy z 25 na 26 października, kiedy to cofniemy zegarki o 1 godzinę. Jeśli projekt zostanie zaakceptowany, może to być ostatnia taka zmiana.
1: Imię Hieronim, choć ma bogatą historię i greckie korzenie, pozostaje w Polsce rzadko wybierane. W 2025 roku tylko 21 chłopców otrzymało to imię, co plasuje je na 249 miejscu w rankingu popularności. Hieronim oznacza święte imię i jest kojarzone z powagą oraz inteligencją. Dla rodziców szukających klasycznego, ale nieoklepanego imienia, może być interesującą alternatywą.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wrzesień to czas dużych wydatków dla rodziców, ale można je zmniejszyć dzięki programom wsparcia. Program 300+ można połączyć z dodatkowym świadczeniem w wysokości 100 zł, co daje łącznie 400 zł na wyprawkę szkolną. 300+ przysługuje każdemu uczniowi, natomiast dodatkowe 100 zł jest dla rodzin spełniających kryterium dochodowe. Wnioski o oba świadczenia składa się w różnych instytucjach, więc warto pamiętać o terminach i miejscach składania dokumentów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Krakowie odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Szczecina będą mieć odczuwalną temperaturę podobnie wynoszącą 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Afera o Tosie z Nigdy w życiu nabiera tempa. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tosi, wyraziła swoje niezadowolenie z braku angażu do kontynuacji filmu, co wywołało burzę w sieci. Agnieszka Żulewska, nowa Tosia, stała się celem ataków fanów, a sama aktorka postanowiła zamknąć swój profil na Instagramie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że nie miała złych intencji. Ale czy to wystarczy, by uspokoić rozgrzane emocje? Cóż, w świecie celebrytów nigdy nie jest nudno.
2: Lionel Richie, legenda muzyki, znów w centrum uwagi, ale tym razem nie z powodu hitów. Po koncercie w St. Louis trafił na intensywną terapię, a wszystko przez odwodnienie. Czyżby All Night Long było zbyt wyczerpujące? Choć jego przedstawiciele milczą, fani z niecierpliwością czekają na wrześniowy koncert, licząc, że Richie wróci na scenę w pełni sił. Fani Maxton Hall, Dwa Światy mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzijka, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: David Gilmour, legenda rocka, zagrał w Polsce tylko dwa razy, ale za to jak. Jego koncert w gdańskiej stoczni sprzed 20 lat to prawdziwa perełka, którą teraz można obejrzeć za darmo na YouTube. To wydarzenie było nie tylko muzycznym świętem, ale i hołdem dla 50-lecia NSZ Solidarność. Teraz każdy może poczuć tę magię, nie ruszając się z kanapy.
2: ZZ Top znów na ustach wszystkich, ale tym razem nie z powodu nowego albumu. Frank Beard, legendarny perkusista, dołączył do niebiańskiej orkiestry, pozostawiając Billy'ego Gibbonsa jako ostatniego z oryginalnego składu. Gibbons, jak na prawdziwego rockmana przystało, nie zamierza się poddawać i obiecuje, że zespół będzie grał dalej, bo przecież przedstawienie musi trwać. Czy to jeszcze ZZ Top, czy już tylko hybryda? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Duch rocka wciąż żyje. Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. W zespole Bad Wolves wrze jak w ulu. Po licznych zmianach w składzie i odwołaniu trasy z grupą Skillet, kapela znalazła się w centrum kontrowersji. Wydanie coveru Jolene tuż po śmierci Dolly Parton wywołało burzę, a gitarzysta AJ Rebolo odszedł, oskarżając wytwórnie o żerowanie na tragedii. Czy to koniec rockowej sagi, czy dopiero początek kolejnych dramatów?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
2: Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem.
1: System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blind Channel wraca na scenę. I to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra 2 koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hockey. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hockey zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wspominamy dziś bohaterów, którzy odeszli, ale także tych, którzy wciąż są z nami. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat dzieli się swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Opowiada o trudnych chwilach, gdy jako nastolatka opatrywała rannych i o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtych dniach. Mimo upływu lat, Jankowska wciąż ma energię i ważne przesłanie dla młodych, podkreślając znaczenie pamięci o przeszłości. W Warszawie przed ambasadą Niemiec odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ruch Obrony Granic, domagająca się reparacji wojennych dla Polski. Uczestnicy w liczbie około 100 osób skandowali hasła i prezentowali tablice przypominające miejsca niemieckich zbrodni. Organizatorzy apelowali o bojkot niemieckich produktów i firm, podkreślając konieczność uzyskania odszkodowań za straty wojenne, które szacowane są na ponad 6,2 biliona złotych. Manifestację zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty. Wizz Air wprowadza w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym zwycięzcy polecą z Warszawy do tajemniczego miejsca. Uczestnicy dowiedzą się o celu podróży dopiero po wylądowaniu, a jedyną wskazówką będą warunki pogodowe. Lot odbędzie się 25 września, a na pokładzie znajdzie się 25 osób z osobami towarzyszącymi. Konkurs trwa do 6 września, a zgłoszenia można przesyłać przez Instagram. W Rabie Wyżnej doszło do tragicznego zdarzenia. 45-letnia Katarzyna P. została zastrzelona przez swojego męża, od którego odeszła kilka tygodni wcześniej. Mężczyzna popełnił samobójstwo, używając tej samej broni. Policja potwierdziła, że w przeszłości stosował przemoc wobec żony, a sąd odrzucił wniosek o jego aresztowanie. Dzieci ofiary są pod opieką dziadków, a lokalna społeczność zapewnia im wsparcie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Goremic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów. Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Aleksandra K. na 13 lat więzienia za zabójstwo milionera z Krakowa. Ofiara, Marek W., dorobił się majątku na giełdzie kryptowalut i padł ofiarą napadu, podczas którego został zamordowany. Drugi z braci, Krystian K., został zatrzymany w Holandii i czeka na ekstradycję do Polski. Sąd odrzucił twierdzenia Aleksandra K. o rzekomych skłonnościach pedofilskich ofiary, uznając je za próbę obrony.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
2: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Liliby Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk. Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. W Grądach Woniecko w województwie podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia. 28-latek, postrzelony podczas sprzeczki, zmarł w szpitalu po kilku dniach. 43-letni Marcin D., podejrzany o oddanie strzałów, został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę zarzutów na zabójstwo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził wrocławskie zoo, by przetestować tamtejsze jedzenie. W karczmie u lwa spotkało go jednak rozczarowanie. Szczególnie krytycznie ocenił burgera, którego nie był w stanie przełknąć. Również hot dog i zapiekanka nie zdobyły jego uznania. Lokal nie otrzymał charakterystycznej naklejki Muala, a jego opinia na Google to zaledwie 1,3 gwiazdki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 23 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepło nie ustępuje. Wrzesień kontynuuje wakacyjny klimat.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana aktorka, ujawniła, że jej emerytura przewyższa ostatnie wynagrodzenie. To efekt decyzji o pracy przez dodatkowe 10 lat po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dzięki temu jej świadczenie jest znacznie wyższe. Przykład Dymnej pokazuje, że dłuższa aktywność zawodowa może przynieść korzyści finansowe na emeryturze. W polskim środowisku artystycznym, gdzie niskie emerytury są normą, jej historia jest pozytywnym wyjątkiem. To ważna lekcja planowania finansowego dla przyszłych emerytów. Sersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Sersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Od północy 1 września ceny paliw na stacjach wzrosły o ponad złotówkę na litrze. To efekt zakończenia rządowego pakietu ceny paliwa niżej i powrotu 23% VAT-u. Kierowcy masowo tankowali przed północą, co spowodowało długie kolejki i lokalne braki paliwa. Na przykład w Warszawie cena diesla wzrosła o ponad złotówkę, a benzyny o złotówkę na litrze. Program obniżki kosztował budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Teraz kierowcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami tankowania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec firm Danone, Mondelez, Nestle i Unilever. Chodzi o praktyki zmniejszania wagi produktów bez zmiany ceny, co może wprowadzać konsumentów w błąd. Nowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej daje UOKiK większe możliwości działania w takich przypadkach. Urząd sprawdzi, czy firmy uczciwie informują o zmianach gramatury swoich produktów. Problem dotyczy podstawowych artykułów spożywczych, a konsumenci mogą nie zauważać różnicy przy sklepowej półce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem. Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące sosu bolońskiego z mięsem wołowo-wieprzowym. W jednej z partii tego produktu mogą znajdować się niebezpieczne fragmenty szkła. Producent, firma Jóźwiak Dorota Jóźwiak, rozpoczął wycofywanie tej partii z rynku. Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają sosu z numerem partii 154. Spożycie może prowadzić do poważnych obrażeń. Organy sanitarne monitorują sytuację, a producent prowadzi dochodzenie w celu ustalenia źródła problemu.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Tenzin, spółka z bogatą historią sięgającą 1926 roku, obchodzi swoje stulecie w nowej roli biznesowej. Już nie jako centralny kanał eksportowy, ale jako wsparcie dla grupy PGZ w handlu zagranicznym. Tenzin dostarcza sprzęt wojskowy i cywilny, a także rozwija eksport, który w 2025 roku osiągnął 20%. Firma planuje zwiększyć ten udział do 50% w najbliższych latach. Wyzwania to dostępność towarów i ich prezentacja na rynkach zagranicznych, gdzie zainteresowanie polskim przemysłem obronnym rośnie. Tenzin przekształcił się w nowoczesną spółkę, aktywnie poszukującą nowych możliwości.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej. Ogień szybko ugaszono, a nikt nie ucierpiał. Na miejscu pracują służby, w tym Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, badając różne scenariusze, w tym możliwość podpalenia. Zakład produkuje kluczowe komponenty dla polskiej armii i Ukrainy, co tłumaczy zaangażowanie ABW. Na razie nie wiadomo, kiedy zakład wznowi pełną działalność. Śledztwo trwa, a służby apelują o ostrożność wobec nieoficjalnych spekulacji.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 21 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: Pierwsza miłość powraca z emocjonującym 4242 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września, o godzinie 18 na Polsacie. Angelika nie ustaje w poszukiwaniach informacji o Białym i zwraca się o pomoc do ojca, Bolesława, który ma kluczowe kontakty. Tymczasem Marysia i Kacper stają w obliczu kolejnej kłótni, a Marysia postanawia wyjechać z Kingą, by nabrać dystansu. Mariusz swoją wizytą na oddziale psychiatrycznym wprowadza zamieszanie, a Ilona odkrywa, że Kacper zwiększył dawkę leków Pawłowi. Marta doradza Emilce, by nie traciła czasu, jeśli nadal zależy jej na Bartku. Serial, który od lat przyciąga widzów, łączy w sobie miejskie życie Wrocławia z barwnym światem Wadlewa, pełnym romansów, tajemnic i dramatów.
1: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Dla Lilki to będzie bolesny cios, ale spróbuje przekonać Janka, że nie chciała go oszukać. W tle tych wydarzeń Marysia i Kinga dołączą do wieczoru panieńskiego w leśnym hoteliku, gdzie czeka je poszukiwanie kwiatu paproci. Tymczasem Eliza, zmagając się z żalem, sprowokuje Bolesława do kłótni, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów.
1: M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji.
0: Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
1: W 4271 odcinku telenoweli Na Wspólnej Krystyna, grana przez Małgorzatę Knotę, zgodzi się na randkę z Juliuszem. Mimo że Juliusz, w którego wciela się Daniel Olbrychski, początkowo chciał się wycofać z rywalizacji o

0: stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Lista.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na stacjach paliw w całej Polsce zapanował chaos, a w wielu miejscach zaczęło brakować benzyny. W Wałbrzychu doszło nawet do bójki, gdy kierowcy stali w długich kolejkach. O północy ceny paliw wzrosły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców. Politycy obwiniają się nawzajem za tę sytuację, wskazując na decyzję rządu i prezydenta. Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia.
3: W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Europejski przemysł zbrojeniowy stał się celem rosyjskiej wojny hybrydowej. Rosja intensyfikuje działania sabotażowe i cyberataki, próbując osłabić zdolności obronne Europy i wsparcie dla Ukrainy. W Polsce doszło do pożaru w zakładzie WB Electronics, a w Niemczech i Wielkiej Brytanii rośnie zagrożenie szpiegostwem i sabotażem. Europejskie służby wywiadowcze intensyfikują współpracę, by przeciwdziałać tym zagrożeniom. Początek września to ostatni moment na letnie cięcie lawendy. Ten zabieg jest kluczowy, aby roślina w przyszłym roku obficie kwitła. Należy usunąć przekwitłe łodygi, co pozwoli lawendzie zagęścić się przed zimą. Pamiętajmy, aby używać ostrych narzędzi, aby nie osłabić krzewu.
3: Skrzydłokwiat, znany jako lila pokoju, może odzyskać witalność dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy dodać 1 łyżeczkę soku z cytryny do 1 litra wody i podlewać roślinę co 3 tygodnie. Taka mikstura obniża pH wody, co sprzyja kwitnieniu i poprawia zdrowie rośliny. Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy sprzedaży maszyn budowlanych przez internet. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Przestępcy prali pieniądze, przesyłając je między kontami, a ostatecznie trafiały one na rachunki kryptowalutowe. Policja przeprowadziła 20 przeszukań, zabezpieczając gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Śledztwo trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy.
2: W Ostrołęce doszło do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy przez policjanta będącego poza służbą. Młodszy aspirant Piotr Szymborski zareagował na niebezpieczną jazdę 52-letniego mężczyzny, który miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Kierowca nie posiadał również uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze z Ostrołęki.
3: Prodisz, znany z czasów PRL, wraca do łask w polskich kuchniach. To kompaktowe urządzenie pozwala zaoszczędzić na rachunkach za prąd, zużywając mniej energii niż tradycyjny piekarnik. Również zaparzaki do kawy z tamtych lat zyskują na popularności, oferując świetny napar przy minimalnym zużyciu energii. W czasach rosnących cen prądu te klasyczne sprzęty stają się atrakcyjną alternatywą dla nowoczesnych urządzeń.
2: Oto prosty sposób na czysty piekarnik bez szorowania. Wystarczy użyć worka na śmieci i domowego płynu z tabletki do zmywarki oraz sody oczyszczonej. Po 1 godzinie ruszt będzie lśnił jak nowy. Wnętrze piekarnika można wyczyścić octem, który skutecznie rozpuszcza tłuszcz.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano obywatela Gruzji, który przyleciał z Grecji. Mężczyzna przebywał w Polsce nielegalnie i stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W wyniku współpracy z zagranicznymi służbami ustalono, że posługiwał się 39 różnymi tożsamościami. Otrzymał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen i został odesłany do Tbilisi. Przedstawiono mu także zarzuty składania fałszywych oświadczeń. Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Także dla Szczecina termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia.
3: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
3: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Filip Heiser odlicza dni do ślubu z Bianką, a w międzyczasie jego ukochana odrzuca propozycję udziału w programie Królowa Przetrwania. Czyżby życie w blasku fleszy nie było dla niej wystarczająco kuszące? Zakochani postanowili trzymać się z dala od telewizyjnego zgiełku, co w dzisiejszych czasach jest prawdziwym wyczynem. Cóż, pozostaje życzyć im szczęścia w tej niecodziennej decyzji.
2: Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po trzech próbach, udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach. W polskim świecie filmowym wybuchła prawdziwa burza. Joanna Jabłczyńska nie pojawi się w kontynuacji Nigdy w życiu, co wywołało lawinę emocji i groźby bojkotu ze strony fanów. Dorota Szelongowska, córka autorki powieści, oskarżyła aktorkę o mijanie się z prawdą, a Jabłczyńska odpowiedziała, ujawniając prywatne wiadomości. Konflikt przybiera na sile, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym hitem kinowym, zanim jeszcze padł pierwszy klaps?
3: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach. Fińska formacja Nightwish świętuje swoje 3 dekady na scenie, zapowiadając wydanie koncertowego boksu The Greatest 30 Years on Earth. To prawdziwa gratka dla fanów, którzy od 2023 roku nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo. Tuomas Holopainen, lider grupy, zdradził, że ma już 6 nowych utworów i planuje powrót do studia w 2027 roku. Koncerty? Może za 2 lata. Ale kto by się tym przejmował, skoro mamy czekać na kolejną płytę?
3: Alex van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju?
2: Aleksandrów Łódzki znów stanie się stolicą ciężkiego brzmienia, bo już od czwartku rusza 17. edycja Summer Dying Loud. Ponad 50 koncertów, 3 dni i 2 sceny. To prawdziwa uczta dla fanów metalu, którzy będą musieli nieźle się nagimnastykować, by nie przegapić swoich ulubieńców. Triptykon, Blaze Bailey, Nergal ze Sventevit, Satyricon i reaktywowany Nevermore to tylko niektóre z gwiazd, które rozgrzeją publiczność. A jeśli ktoś myślał, że wybór między Masakrę a Devil Master to jedyny dylemat, to czeka go jeszcze więcej takich niespodzianek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbyła się pikieta z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Blisko 100 uczestników, w tym politycy prawicy, domagało się wypłaty reparacji wojennych dla Polski. Organizatorzy apelowali także o bojkot niemieckich produktów. Wydarzenie zainicjował Ruch Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz.
2: Warszawa żegna kolejnego bohatera. W wieku 94 lat zmarł Jerzy Łakomski, znany jako Kajtek, który jako 12-latek wspierał powstanie warszawskie w szeregach pułku Baszta na Mokotowie. Jego śmierć nastąpiła dzień po pożegnaniu Wandy Traczyk-Stawskiej. Obecnie żyje jeszcze nieco ponad 200 weteranów powstania warszawskiego.
1: W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku.
2: Wizz Air organizuje w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, w którym uczestnicy polecą na tajemniczy kierunek. 25 września z Warszawy wystartuje samolot z 25 zwycięzcami, a każdy z nich może zabrać osobę towarzyszącą. Cel podróży zostanie ujawniony dopiero po lądowaniu. Aby wziąć udział, trzeba do 6 września opublikować na Instagramie zdjęcie lub film z oznaczeniem Ewizer i hashtagiem Let's Get Lost Poland.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W wypadku zginął Rafał, mąż pani Eweliny, która mimo wyroku nie odczuwa ulgi. Kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że tragedia wciąż ją boli. Apeluje o rozwagę na drodze, by uniknąć podobnych dramatów.
1: Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym. W Polsce odnotowano tragiczny wzrost liczby utonięć. W tym sezonie życie w wodzie straciło aż 200 osób, co stanowi wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Najwięcej tragedii miało miejsce w województwie mazowieckim. Eksperci wskazują, że głównymi przyczynami są brawura, alkohol i przecenianie swoich umiejętności pływackich.
2: Prokuratura w Krakowie potwierdziła śmierć 15-letniego Adama, potrąconego w Zadrożu. Sprawca, Konrad K., uciekł z miejsca zdarzenia, a teraz usłyszy surowsze zarzuty. Do wypadku doszło w piątek wieczorem, a chłopiec zmarł we wtorek. Śledztwo w tej sprawie trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów.
2: Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia.
1: By były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Marek Z. został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Temperatura przypomina dziś lipiec. Wrzesień pokazuje swoje gorące oblicze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Arkadiusz Milik staje przed nowym wyzwaniem w Juventusie Turyn. Klub na koniec okienka transferowego pozyskał niemieckiego napastnika Nika Woltemade, co zwiększa konkurencję w ataku. Mimo to trener Luciano Spalletti nadal liczy na Polaka, który w ostatnim sparingu zdobył bramkę. Milik ma szansę na regularną grę, jeśli pozostanie zdrowy i utrzyma formę.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym 3396 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w piątek, 11 września o 25 na TVP2. Tomasz nie potrafi pogodzić się z rozstaniem z Oliwką i udaje przed matką, że wszystko jest w porządku. Oliwka natomiast zaczyna układać sobie życie na nowo, a w jej otoczeniu pojawia się Kajtek. W tle tych wydarzeń Dominika i Renata toczą zaciętą walkę o przyszłość Feelgood, a Damian namawia Dominikę do radykalnych działań. Emocje sięgają zenitu, a sytuacja Tomka zaczyna wymykać się spod kontroli. To odcinek pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów na całym świecie. Już 9 września TVP2 wyemituje 194 odcinek tej emocjonującej historii. W najnowszym epizodzie Hanser i Meli odwiedzają Engina i Sile, a Cichan przynosi Enginowi rozszyfrowaną wiadomość od Yasemin. Nusret nie szczędzi krytyki Bejzie, zarzucając jej brak umiejętności macierzyńskich. Engin odkrywa, że wiadomość ma związek z tragiczną śmiercią jego siostry. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu, wciąż jest produkowany w Turcji, a jego finał pozostaje odległy. W głównych rolach występują Talia Celebi i Turksev, a cała obsada dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Pierwsza miłość powraca z emocjonującymi wątkami. W 4240 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, Kamil, znany jako Biały, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas misji wojskowej w Kosowie. Eksplozja miny przerwie jego rozmowę z Angeliką, pozostawiając ją w niepewności co do jego losu. Choć sytuacja wygląda dramatycznie, zdjęcia z planu sugerują, że Biały przeżyje i jego historia będzie kontynuowana. Igor Paszczyk, odtwórca roli Kamila, nadal pracuje nad nowymi odcinkami, co daje nadzieję na dalsze losy jego postaci. Czy Kamil wróci do Angeliki i uda im się odbudować życie po tych dramatycznych wydarzeniach? To pytanie pozostaje otwarte, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4239 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. Maja, lekarka, niespodziewanie sama potrzebuje pomocy po zarażeniu się od pacjentów z wesela. Radek, jej kolega z pracy, nie odstępuje jej na krok, otaczając ją troskliwą opieką. Ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, gdy Radek pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. Czy choroba zbliży ich do siebie jeszcze bardziej? Wszystko wskazuje na to, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Czy oboje będą gotowi przyznać się do swoich uczuć? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 471 odcinkiem już w poniedziałek, 7 września o 15.05 na TVP2. Katalina nie ustaje w poszukiwaniach winnego otrucia hrabiego de Ayali, przeprowadzając kluczową rozmowę z Petrą. Tymczasem Cruz staje przed trudnym wyborem, próbując powstrzymać Ignacia przed wezwaniem policji. Jana okazuje wsparcie Martinie, która zmaga się z oskarżeniami, a Petra składa skargę na brak szacunku ze strony służby. Czy nowe odkrycia pomogą rozwikłać tajemnice? Odcinek dostępny będzie także na platformie TVP VOD.
2: W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 25 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
1: W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Przeprowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość, Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności, chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barbary, nestorki rodu? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne. Romans Artura i Joanny rozgorzeje na nowo, przynosząc kolejne wyzwania dla wszystkich zaangażowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
0: Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
2: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
0: Na Bliskim Wschodzie sytuacja gwałtownie się zaostrza po amerykańskich atakach na południu Iranu. Teheran ogłosił rozpoczęcie odwetu, zestrzeliwując amerykańskiego drona MQ-9. Iran rozpoczął także ostrzał rakietowy amerykańskich baz w regionie. ONZ i kraje europejskie apelują o przerwanie działań zbrojnych, ostrzegając przed możliwością wybuchu szerszego konfliktu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Wielkiej Brytanii doszło do tragicznego odkrycia. W niedzielę rano w Sheffield znaleziono martwego noworodka, a 7 osób zostało aresztowanych pod zarzutem morderstwa. Śledztwo jest na wczesnym etapie, a policja apeluje o pomoc w wyjaśnieniu tej tajemniczej sprawy. Funkcjonariusze intensywnie pracują, aby ustalić, co dokładnie się wydarzyło.
2: W centrum Nowego Jorku doszło do tragicznego ataku nożowniczki. 32-letnia Erin Piacenti, pracownica Bank of America, zginęła po tym, jak została ugodzona nożem w pobliżu Times Square. Napastniczka, która wcześniej raniła 68-letniego mężczyznę, została zastrzelona przez policję. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Japonia planuje znacząco wzmocnić swoje zdolności obronne, rozpoczynając w 2027 roku pracę nad nowym systemem przechwytującym. System ten ma być odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony dronów i pocisków rakietowych. Tokio zamierza zrewidować kluczowe dokumenty dotyczące bezpieczeństwa, by dostosować się do współczesnych wyzwań, takich jak ataki rojowe i saturacyjne. W ramach rekordowego budżetu obronnego Japonia planuje także rozwijać technologie, takie jak sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe.
0: Jesień to idealny czas na odżywienie trawnika, aby zachował intensywny kolor i przetrwał zimowe mrozy. Naturalnym i darmowym nawozem może być popiół drzewny, który warto rozsypać przed deszczem. Trawa potrzebuje teraz potasu i fosforu, które wspierają jej wzrost i odporność na trudne warunki. Pamiętajmy, by używać tylko czystego popiołu, bez farb i lakierów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci.
2: Soda, oczyszczona, może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą podobnie 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Fani Maxton Hall. Dwa światy mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece hanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 złotych grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
1: Natalia Schroeder, znana z zachwycających występów na scenie, teraz podbija internet w koronkowej bieliźnie. Internauci dosłownie zbierają szczęki z podłogi, a jej fani nie mogą oderwać oczu od najnowszej sesji zdjęciowej. Czyżby nowy sposób na zdobycie popularności? Cóż, w świecie show biznesu wszystko jest możliwe, a Natalia doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. Måneskin wraca na scenę. Po przerwie, która trwała od 2024 roku, włoski zespół zagra na 77. festiwalu San Remo w lutym 2027 roku. To miejsce, gdzie ich hit Zitti e Buoni zdobył uznanie w 2021 roku. Choć muzycy jeszcze nie ogłosili tego w swoich mediach społecznościowych, potwierdził to już dyrektor artystyczny festiwalu. Ciekawe, czy hejterzy znowu będą mieli coś do powiedzenia, czy może tym razem zostaną zaskoczeni. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy. Phil Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu? System of a Down i ich Toxicity. Album, który miał być triumfem, a stał się koszmarem. Seri Tankian wspomina, że zamiast muzycznej euforii, zespół zmagał się z groźbami i zamieszkami. Wydany tuż przed zamachami 11 września, krążek stał się symbolem stresu i niepokoju. Kto by pomyślał, że sukces może tak bardzo przytłoczyć? Punk rock nie umiera, a wręcz przeciwnie. Z martwych wstaje na cmentarzu. Supergrupa złożona z członków Green Day, Blink 182 i Rancid oddała hołd legendarnym Ramones, występując na Hollywood Forever Cemetery. Wśród gości pojawili się Billy Idol i Fred Armisen, a dochód z koncertu przeznaczono na badania nad rakiem. Tymczasem Green Day nie zwalnia tempa i uruchamia własną telewizję na YouTube, gdzie fani mogą śledzić ich każdy krok. Punkowy duch żyje i ma się świetnie.
1: Blaze Bayley, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bayley jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą znaleziono porzuconego noworodka przed drzwiami zakonu. Chłopiec, owinięty w kocyk i umieszczony w reklamówce, został szybko przewieziony do szpitala, gdzie jego stan oceniono jako dobry. Policja intensywnie poszukuje rodziców dziecka oraz osoby, która go tam zostawiła. Śledztwo trwa pod nadzorem lokalnej prokuratury. W niedzielę na lotnisku Bemowo odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Poland Business Run. W wydarzeniu wzięło udział niemal 4000 osób, które biegły w 5-osobowych sztafetach, pokonując łącznie 20 kilometrów. Celem biegu była pomoc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, po amputacjach i mastektomii. Dzięki zebranym środkom Fundacja Poland Business Run wspiera zakup protez i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Wspominamy dziś bohaterów, którzy odeszli, ale także tych, którzy wciąż są z nami. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat dzieli się swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Opowiada o trudnych chwilach, gdy jako nastolatka opatrywała rannych, i o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtych dniach. Mimo upływu lat, Jankowska wciąż ma energię i ważne przesłanie dla młodych, podkreślając znaczenie pamięci o przeszłości. W Warszawie, przed ambasadą Niemiec, odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ruch Obrony Granic, domagająca się reparacji wojennych dla Polski. Uczestnicy, w liczbie około 100 osób, skandowali hasła i prezentowali tablice przypominające miejsca niemieckich zbrodni. Organizatorzy apelowali o bojkot niemieckich produktów i firm, podkreślając konieczność uzyskania odszkodowań za straty wojenne, które szacowane są na ponad 6,2 biliona złotych. Manifestację zakończono wspólnym odśpiewaniem Roty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wizz Air wprowadza w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, którym zwycięzcy polecą z Warszawy do tajemniczego miejsca. Uczestnicy dowiedzą się o celu podróży dopiero po wylądowaniu, a jedyną wskazówką będą warunki pogodowe. Lot odbędzie się 25 września, a na pokładzie znajdzie się 25 osób z osobami towarzyszącymi. Konkurs trwa do 6 września, a zgłoszenia można przesyłać przez Instagram. Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Żona ofiary, pani Ewelina, przyznaje, że wyrok nie przyniósł jej ukojenia, a życie bez męża Rafała jest dla niej trudne. Mimo bólu kobieta wybaczyła sprawcy, ale podkreśla, że śmierć jej męża powinna być przestrogą dla innych kierowców. Wyrok jest nieprawomocny i możliwe, że obrona złoży odwołanie.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Goreniec, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów. Sąd okręgowy w Krakowie skazał Aleksandra K. na 13 lat więzienia za zabójstwo milionera z Krakowa. Ofiara, Marek W., dorobił się majątku na giełdzie kryptowalut i padł ofiarą napadu, podczas którego został zamordowany. Drugi z braci, Krystian K., został zatrzymany w Holandii i czeka na ekstradycję do Polski. Sąd odrzucił twierdzenia Aleksandra K. o rzekomych skłonnościach pedofilskich ofiary, uznając je za próbę obrony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
2: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Lili by Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk. Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Dzisiejszy dzień przynosi lato w wrześniowej ramie. Gorąco i jasno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku.
2: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 1 września klienci sieci Netto mają aż 90 dni na wykorzystanie bonów za zwrot butelek i puszek. To trzykrotnie dłużej niż wcześniej. Netto jest drugą siecią w Polsce, która zdecydowała się na taki krok. Po stokrotce. Zmiana ta ma ułatwić klientom korzystanie z systemu kaucyjnego. Dodatkowo w sklepie Netto w Łazach testowany jest nowy automat, który przyjmuje ponad 100 opakowań na minutę. Tymczasem Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad dalszymi zmianami w systemie kaucyjnym. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć $500 milionów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAC-3 MSE i THAAD. Produkcja PAC-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i małe zachmurzenie. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 1019 odcinku telenoweli Dziedzictwo Poyraz staje przed dramatycznym wyborem. Szantażowany przez bezwzględnego Sedata musi zdecydować, więzienie czy powrót do nielegalnych walk. Choć obiecał ukochanej Nanie, że zrezygnuje z niebezpiecznego życia, sytuacja zmusza go do złamania tej obietnicy. Sedat, grożąc sfabrykowanymi dowodami, zmusza Poyraza do stoczenia 10 walk. Mimo prób przyjaciela Merta, Poyraz nie widzi innej drogi. Decyzja ta może zrujnować jego relację z Naną, która nie zna prawdy. Emocje sięgają zenitu, a przyszłość Poyraza staje się coraz bardziej niepewna.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim Ceyhan i Syla Türkoğlu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: W 4275 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20:15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
1: W 3394 odcinku Barw Szczęścia Marcin będzie próbował przekonać Renatę do powrotu na leczenie, ale jej upór i zazdrość doprowadzą do emocjonalnej sceny. W hotelu Stańskich pojawi się policja, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Karolina ukrywa przed Brunem konsultację z mecenas Paszkowską, co może zwiastować nowe problemy. Natalia przygotowuje się do przeprowadzki, a Tolek próbuje przekonać Basię, by przyjęła Rawiczową pod swój dach. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września o godzinie 20:05 na TVP2. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W obsadzie znajdują się m.in. Wiktoria Gąsiewska, Katarzyna Glinka i Lesław Żurek.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Felicita powraca z emocjonującym trzecim odcinkiem, który TVP1 wyemituje 9 września o 20:30. Zośka, główna bohaterka, wciąż zmaga się z szokującą prawdą o podwójnym życiu swojego zmarłego męża Kamila. Spotkanie z przystojnym Marco daje jej chwilę wytchnienia, ale zaproszenie do domu Julie wprowadza nowe napięcia. Oliwia, córka Zośki, coraz bardziej zbliża się do Niko, a jej relacja z Dawidem nabiera nowego znaczenia. Serial, pełen rodzinnych tajemnic i emocji, przenosi widzów do malowniczego Polignano Amare w Apulii. W obsadzie między innymi Laura Breszka, Klementyna Karnkowska i Dawid Ogrodnik. To opowieść o żałobie, odkrywaniu prawdy i poszukiwaniu nowego początku. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
1: W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na stacjach paliw w całej Polsce zapanował chaos, a w wielu miejscach zaczęło brakować benzyny. W Wałbrzychu doszło nawet do bójki, gdy kierowcy stali w długich kolejkach. O północy ceny paliw wzrosły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców. Politycy obwiniają się nawzajem za tę sytuację, wskazując na decyzję rządu i prezydenta. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, organizowana przez Super Express. Wśród uczestników znajdzie się Aleksandra Owca, radna i współprzewodnicząca partii Razem, znana z prospołecznych poglądów oraz zaangażowania w kwestie mieszkaniowe i ochronę środowiska. Debata ma nietypowy format, w którym kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Transmisja na żywo będzie dostępna na YouTubie. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W niemieckim Husum doszło do próby oszustwa na policjanta, która zakończyła się zatrzymaniem 20-letniego Polaka. Dzięki czujności 65-letniej seniorki przestępcy nie wyłudzili 40 tysięcy euro. Policja ostrzega, że takie oszustwa są coraz częstsze, także w Polsce. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i zgłaszanie podejrzanych rozmów.
2: Bułgaria przejmie 7 niszczycieli min typu Tripartit od Belgii i Niderlandów. Okręty zostaną przekazane bezpłatnie, a ich remonty będą kosztować około 42 miliony euro. Decyzja ta ma zwiększyć bezpieczeństwo na Morzu Czarnym, gdzie dryfujące miny i szczątki uzbrojenia stanowią coraz większe zagrożenie. Bułgarskie siły morskie już teraz dysponują 3 podobnymi jednostkami, a nowe nabytki zwiększą ich zdolności operacyjne.
3: Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami. W połowie sierpnia na Zalewie Porajskim doszło do serii interwencji służb ratunkowych z powodu trudnych warunków pogodowych. Policjanci z Częstochowy pomogli 16 osobom, które nie mogły samodzielnie wrócić do brzegu z powodu silnego wiatru i wysokich fal. Wśród interwencji znalazły się m.in. pomoc dla kobiet na deskach SUP, awaria żaglówki oraz problemy z rowerem wodnym. Na szczęście nikt nie wymagał specjalistycznej pomocy medycznej. Służby przypominają o konieczności sprawdzania prognozy pogody i stanu sprzętu przed wypłynięciem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
3: Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się oszustwami przy sprzedaży maszyn budowlanych przez internet. Zatrzymano 7 osób, które usłyszały zarzuty i zostały tymczasowo aresztowane. Przestępcy prali pieniądze, przesyłając je między kontami, a ostatecznie trafiały one na rachunki kryptowalutowe. Policja przeprowadziła 20 przeszukań, zabezpieczając gotówkę, dokumenty i sprzęt elektroniczny. Śledztwo trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy.
2: Nowy trend w makijażu ust zdobywa popularność. Popsicle Lips to efekt, który przypomina ślad po owocowym lodzie, z rozmytym kolorem i połyskiem. Ten styl jest szybki do osiągnięcia i nie wymaga precyzji, co czyni go idealnym dla osób ceniących naturalny wygląd. Wystarczy odrobina pigmentu i błyszczyk, by uzyskać świeży, soczysty efekt.
3: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Częstochowy i Archiwum X z Katowic zatrzymali 52-letniego mężczyznę podejrzanego o zgwałcenie i rozbój sprzed 24 lat. Do przełomu w śledztwie przyczyniły się nowoczesne badania DNA. Podejrzany został ujęty 25 sierpnia w Szczecinie i usłyszał już prokuratorskie zarzuty. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Błażej Król, znany z unikania show biznesu, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziąć udział w programie Azja Express. W towarzystwie Roberta Dry Scala, Krawczyka, muzyk zamienił scenę na surowe tereny Indonezji i Malezji. Król przyznał, że nie oglądał ani jednego odcinka programu przed wyjazdem, co uznał za pozytywne doświadczenie. A co na to jego żona? Cóż, może teraz będzie musiał częściej zmywać naczynia. Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie Było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości. Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po trzech próbach udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach. W polskim świecie filmowym wybuchła prawdziwa burza. Joanna Jabłczyńska nie pojawi się w kontynuacji Nigdy w życiu, co wywołało lawinę emocji i groźby bojkotu ze strony fanów. Dorota Szelongowska, córka autorki powieści, oskarżyła aktorkę o mijanie się z prawdą, a Jabłczyńska odpowiedziała, ujawniając prywatne wiadomości. Konflikt przybiera na sile, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji. Czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym hitem kinowym, zanim jeszcze padł pierwszy klaps?
2: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach. Adam Nergal-Darski postanowił cofnąć się w czasie i przypomnieć fanom, jak brzmiał Behemoth, zanim stał się światową marką. Na festiwalu Summer Dying Loud 2026 zagra materiał z debiutanckiego albumu Svente Vid, ale nie z Behemothem, a z islandzkim zespołem Mist Hyrmi. To nie tylko koncert, to podróż do czasów, gdy black metal krążył na kasetach, a Nergal dopiero zaczynał swoją muzyczną przygodę. Ciekawe, czy fani docenią tę surową wersję zespołu, czy będą tęsknić za ogniem i kostiumami współczesnych występów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Alex van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmora, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem. Blind Channel wraca na scenę i to w zupełnie nowym wydaniu. Fińska formacja, która podbiła serca na Eurowizji, zagra dwa koncerty w Polsce, ale bez wokalisty Joela Hocki. Nowy album Painstream zapowiada się na prawdziwą muzyczną bombę, a fani już zacierają ręce na lutowe występy w Warszawie i Krakowie. Czy bez Hocki zespół nadal ma to coś? Przekonamy się już wkrótce. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbyła się pikieta z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Blisko 100 uczestników, w tym politycy prawicy, domagało się wypłaty reparacji wojennych dla Polski. Organizatorzy apelowali także o bojkot niemieckich produktów. Wydarzenie zainicjował Ruch Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz. Podczas prac archeologicznych na placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowy, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską. W Siedlcach doszło do szokującego ataku na 13-letnią dziewczynkę z Ukrainy. 41-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, najpierw znieważyła nastolatkę, a następnie zaatakowała ją fizycznie. Policja szybko zidentyfikowała i zatrzymała agresorkę. Kobieta ma zakaz zbliżania się do ofiary i jej matki, a sprawa jest w toku. Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dwaj bracia byli bokserzy. Dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
1: Małopolska to idealne miejsce na rowerowe wycieczki, zarówno dla amatorów, jak i bardziej doświadczonych rowerzystów. Region oferuje płaskie trasy w górach, takie jak Velo Małopolska, które prowadzą przez malownicze krajobrazy, w tym nad Jezioro Czorsztyńskie i wzdłuż Dunajca. Warto odwiedzić także Pustynię Błędowską, gdzie można przejechać się rowerem po specjalnie przygotowanej trasie. Małopolska to nie tylko piękne widoki, ale także bogata oferta kulinarna i liczne atrakcje turystyczne.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy doszło do tragicznego wypadku, w którym ciężarówka uderzyła w pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. Ciężarówka, choć oznaczona logo Partners Pol Group, nie realizowała transportu na ich zlecenie. Firma wydała oświadczenie, podkreślając, że pojazd należy do zewnętrznego podwykonawcy. Trasa w stronę Katowic jest zablokowana, a służby apelują o korzystanie z objazdów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski. Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia.
1: Były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Marek Z., został oskarżony o doprowadzenie nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Akt oskarżenia trafił do sądu, a rozprawa rozpocznie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, ale nadal widnieje jako dyrektor na stronie muzeum. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Grondach Woniecko w województwie podlaskim doszło do tragicznego zdarzenia. 28-latek, postrzelony podczas sprzeczki, zmarł w szpitalu po kilku dniach. 43-letni Marcin D., podejrzany o oddanie strzałów, został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa oraz posiadania narkotyków. Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok, które mogą wpłynąć na zmianę zarzutów na zabójstwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura wysoko, ale światło już bardziej miękkie. Późne lato w najlepszym wydaniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutków w przyszłości. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: Robert Lewandowski pojawi się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, aby porozmawiać z selekcjonerem Janem Urbanem. Choć jego przyszłość w kadrze jest niepewna, sztab liczy, że zagra w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Po spotkaniu Lewandowski ma wrócić do Stanów Zjednoczonych, gdzie gra dla Chicago Fire. Rozmowy będą dotyczyć także logistyki przyszłych zgrupowań.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Arkadiusz Milik staje przed nowym wyzwaniem w Juventusie Turyn. Klub na koniec okienka transferowego pozyskał niemieckiego napastnika Nika Woltemade, co zwiększa konkurencję w ataku. Mimo to trener Luciano Spalletti nadal liczy na Polaka, który w ostatnim sparingu zdobył bramkę. Milik ma szansę na regularną grę, jeśli pozostanie zdrowy i utrzyma formę.
1: Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sąd rejonowy Katowice Wschód przesunął termin sporządzenia uzasadnienia tej decyzji o tydzień. Piesiewiczowi zarzuca się między innymi płatną protekcję związaną z giełdą Zonda Krypto. Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Konopka uspokaja, że nie ma obaw o interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie.
0: Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Reprezentacja Polski siatkarek kontynuuje Mistrzostwa Europy bez swojej kapitan, Aleksandry Szczygłowskiej. Libero musiała zrezygnować z gry z powodów zdrowotnych i wróciła do kraju na dalsze leczenie. W jej miejsce powołano Klaudię Łydu. Szczygłowska zaapelowała do kibiców o wsparcie dla drużyny. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Adam Małysz po zakończeniu kadencji jako prezes Polskiego Związku Narciarskiego zyskał więcej czasu dla rodziny. W programie Pytanie na śniadanie opowiedział o religijnym zróżnicowaniu w swoim domu. Sam jest ewangelikiem, podczas gdy jego żona i córka są katoliczkami. Mimo różnic, w rodzinie Małyszów panuje wzajemny szacunek dla odmiennych przekonań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na ekrany z 1022 odcinkiem już w piątek, 4 września. Sinan, pełen podejrzeń, postanawia zgłębić tajemniczą przeszłość Kiwanca i jego relacje z pielęgniarką Betul. Prokurator nie wierzy w przypadkowe spotkanie tej dwójki i zleca śledztwo, które może zburzyć zaręczyny. Sinan milczy przed Ainur, chroniąc jej uczucia, ale jego determinacja rośnie. Czy prawda wyjdzie na jaw i zmieni bieg wydarzeń? Oglądajcie Dziedzictwo codziennie o 16 na TVP1, a także w serwisie TVP VOD.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4278 odcinku Na Wspólnej Igor podejmuje dramatyczną decyzję, by pomóc swojej córce Julce. Zawiedzie ją do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień, mimo jej wściekłego sprzeciwu. Julka, będąca na głodzie, nie chce się leczyć, ale Igor nie zamierza się poddać. Po nieudanych próbach terapii w domu, Nowak postanawia działać zdecydowanie. Co więcej, Igor planuje dotrzeć do dilera, który dostarczał Julce narkotyki. Wykorzystując telefon córki, próbuje nawiązać z nim kontakt, by zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Czy uda mu się złapać dilera? Odpowiedzi na te pytania już 16 września o 20.15 na TVN.
1: W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 18.40 na TVP1. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W 1026 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Nana zaczyna podejrzewać, że Poyraz i Sibel łączy coś więcej niż tylko przyjaźń. Poyraz stara się wyjaśnić, dlaczego ponownie wziął udział w walkach w klatce, ale odzyskanie zaufania Nany okazuje się trudniejsze niż przypuszczał. Sinan podejmuje bolesną decyzję i zrywa z Ezgi, wyznając jej, że nigdy jej nie kochał. W międzyczasie Poyraz próbuje pogodzić się z Naną, lecz ona nie potrafi mu wybaczyć. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 10 września o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, w której bohaterowie muszą zmierzyć się z tajemnicami i zazdrością. W rolach głównych występują Nanuka Stambolishvili, Nick Shelilay i Berat Ruzgar Oskan. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cicha przyniesie wiadomość e-mail od Yasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość, Joanna, grana przez Dominikę Sakowicz, pokaże swoje prawdziwe oblicze. Po wakacjach jej relacja z Arturem Rogowskim nabierze tempa, co z pewnością skomplikuje życie rodziny Rogowskich. Joanna, jako zapalczywa kochanka, nie zamierza rezygnować z Artura, mimo że jest on żonaty. Widzowie będą świadkami jej determinacji i wojowniczego temperamentu, które doprowadzą do ostrych starć, nawet z Marysią. Potajemne randki i pełne namiętności, chwile Joanny i Artura nie przejdą do historii, a ich wspólna podróż za granicę doda pikanterii całej sytuacji. Czy Joanna zdobędzie zaufanie Barbary, nestorki rodu? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne. Romans Artura i Joanny rozgorzeje na nowo, przynosząc kolejne wyzwania dla wszystkich zaangażowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty

0: to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
1: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
0: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 projekty nie są rozpatrywane z powodu poważnych wad prawnych. Czarzasty podkreślił, że nie ma celowego blokowania ustaw w Sejmie.
1: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza. Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Soda, oczyszczona, może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
1: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
2: Radio Super Express. czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Krakowa wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
1: W polskim kinie znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tośki w kultowym Nigdy w życiu, nie zagra w nowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Decyzja ta wywołała burzę emocji, a sama aktorka nie kryje rozczarowania, sugerując, że była pewniakiem do tej roli. Tymczasem produkcja postawiła na Agnieszkę Żulewską, co tylko dolało oliwy do ognia. Afera nabiera tempa, a Grochola zapowiada kroki prawne. Ciekawe, czy film przetrwa tę burzę przed premierą w 2027 roku.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
1: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy. Bill Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
2: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
1: Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą znaleziono porzuconego noworodka przed drzwiami zakonu. Chłopiec, owinięty w kocyk i umieszczony w reklamówce, został szybko przewieziony do szpitala, gdzie jego stan oceniono jako dobry. Policja intensywnie poszukuje rodziców dziecka oraz osoby, która go tam zostawiła. Śledztwo trwa pod nadzorem lokalnej prokuratury. Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem „Hitler Wyzwoliciel”. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. Wspominamy dziś bohaterów, którzy odeszli, ale także tych, którzy wciąż są z nami. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat dzieli się swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Opowiada o trudnych chwilach, gdy jako nastolatka opatrywała rannych, i o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtych dniach. Mimo upływu lat, Jankowska wciąż ma energię i ważne przesłanie dla młodych, podkreślając znaczenie pamięci o przeszłości. W Warszawie przed ambasadą Niemiec odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ruch Obrony Granic, domagająca się reparacji wojennych dla Polski. Uczestnicy w liczbie około 100 osób skandowali hasła i prezentowali tablice przypominające miejsca niemieckich zbrodni. Organizatorzy apelowali o bojkot niemieckich produktów i firm, podkreślając konieczność uzyskania odszkodowań za straty wojenne, które szacowane są na ponad 6,2 biliona złotych. Manifestację zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”. Wizz Air wprowadza w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, którym zwycięzcy polecą z Warszawy do tajemniczego miejsca. Uczestnicy dowiedzą się o celu podróży dopiero po wylądowaniu, a jedyną wskazówką będą warunki pogodowe. Lot odbędzie się 25 września, a na pokładzie znajdzie się 25 osób z osobami towarzyszącymi. Konkurs trwa do 6 września, a zgłoszenia można przesyłać przez Instagram. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Sąd okręgowy w Krakowie skazał Aleksandra K. na 13 lat więzienia za zabójstwo milionera z Krakowa. Ofiara, Marek W., dorobił się majątku na giełdzie kryptowalut i padł ofiarą napadu, podczas którego został zamordowany. Drugi z braci, Krystian K., został zatrzymany w Holandii i czeka na ekstradycję do Polski. Sąd odrzucił twierdzenia Aleksandra K. o rzekomych skłonnościach pedofilskich ofiary, uznając je za próbę obrony.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
0: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia.
1: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Cersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Cersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
1: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł. Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do do końca 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Także dla Warszawy termometry ukażą 18 stopni i małe zachmurzenie. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4239 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. Maja, lekarka, niespodziewanie sama potrzebuje pomocy po zarażeniu się od pacjentów z wesela. Radek, jej kolega z pracy, nie odstępuje jej na krok, otaczając ją troskliwą opieką. Ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, gdy Radek pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. Czy choroba zbliży ich do siebie jeszcze bardziej? Wszystko wskazuje na to, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Czy oboje będą gotowi przyznać się do swoich uczuć? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
1: W piątek, 11 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu wyemitowany zostanie 4246 odcinek Pierwszej Miłości. Kinga, niemal gotowa na rozwód z Jankiem, stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Tuż przed rozprawą rozwodową zdecyduje się skonfrontować z Lilką, co doprowadzi do szokującego odkrycia. Wyniki badań DNA ujawnią, że Pola nie jest córką Janka, co może całkowicie zmienić perspektywę Kingi na rozpad jej małżeństwa. Lilka, postawiona pod ścianą, wyzna prawdę, której nikt się nie spodziewał. Czy Kinga uwierzy w jej słowa i czy rozwód z Jankiem nadal będzie jedynym wyjściem? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
2: W 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Petra oskarży Ayale o intrygę, która może zniszczyć Martinę. Jana i Romulo będą musieli chronić sekret Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie zażądają od niej 550 peset w zamian za odzyskanie syna. Katalina nie zrezygnuje z potajemnych spotkań z Adrianem, co może wywołać kolejne skandale. Ricardo i Romulo przyjrzą się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 15:05 na TVP2. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych sekretach, rozgrywająca się na początku XX wieku.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów.
2: M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20:50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji.
1: Na dobre i na złe. Zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.50 na TVP 2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: jest już niczym.
1: Minęła 17.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Na stacjach paliw w całej Polsce zapanował chaos, a w wielu miejscach zaczęło brakować benzyny. W Wałbrzychu doszło nawet do bójki, gdy kierowcy stali w długich kolejkach. Po północy ceny paliw wzrosły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców. Politycy obwiniają się nawzajem za tę sytuację, wskazując na decyzję rządu i prezydenta. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, organizowana przez Super Express. Wśród uczestników znajdzie się Aleksandra Owca, radna i współprzewodnicząca partii Razem, znana z prospołecznych poglądów oraz zaangażowania w kwestie mieszkaniowe i ochronę środowiska. Debata ma nietypowy format, w którym kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Transmisja na żywo będzie dostępna na YouTubie. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii.
4: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to idealny czas na odżywienie trawnika, aby zachował intensywny kolor i przetrwał zimowe mrozy. Naturalnym i darmowym nawozem może być popiół drzewny, który warto rozsypać przed deszczem. Trawa potrzebuje teraz potasu i fosforu, które wspierają jej wzrost i odporność na trudne warunki. Pamiętajmy, by używać tylko czystego popiołu, bez farb i lakierów.
4: Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami.
3: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
4: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
4: W Kuczborku policjanci uratowali 68-letniego mężczyznę z płonącego budynku. Do pożaru doszło, gdy próbował rozpalić ogień w piecu, będąc pod wpływem alkoholu. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii. Policja apeluje o czujność i zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych, szczególnie w nadchodzącym okresie jesiennym.
3: Policjanci z Sosnowca rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie województw śląskiego i małopolskiego. W lipcu zatrzymano 7 mężczyzn podejrzanych o kradzieże i przestępstwa narkotykowe. Straty spowodowane przez grupę od 2023 roku oszacowano na około 10 milionów złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
4: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
3: We Wrocławiu zatrzymano 19-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich dziewczynek. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu do 15 lat więzienia. Policja nadal prowadzi czynności w tej sprawie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Krakowie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Szczecina spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heiserem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie Było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie Radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie.
1: Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po trzech próbach udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach.
2: Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato. Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
2: Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmora, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbyła się pikieta z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Blisko 100 uczestników, w tym politycy prawicy, domagało się wypłaty reparacji wojennych dla Polski. Organizatorzy apelowali także o bojkot niemieckich produktów. Wydarzenie zainicjował Ruch Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz. Podczas prac archeologicznych na Placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską. W niedzielę na lotnisku Bemowo odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Poland Business Run. W wydarzeniu wzięło udział niemal 4000 osób, które biegły w 5-osobowych sztafetach, pokonując łącznie 20 kilometrów. Celem biegu była pomoc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach i mastektomii. Dzięki zebranym środkom Fundacja Poland Business Run wspiera zakup protez i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie. Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Liliby Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne.
0: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutku w przyszłości. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin, Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak Impost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil i Ibrahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4278 odcinku Na Wspólnej Igor podejmuje dramatyczną decyzję, by pomóc swojej córce Julce. Zawiedzie ją do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień, mimo jej wściekłego sprzeciwu. Julka, będąca na głodzie, nie chce się leczyć, ale Igor nie zamierza się poddać. Po nieudanych próbach terapii w domu, Nowak postanawia działać zdecydowanie. Co więcej, Igor planuje dotrzeć do dilera, który dostarczał Julce narkotyki. Wykorzystując telefon córki, próbuje nawiązać z nim kontakt, by zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Czy uda mu się złapać dilera? Odpowiedzi na te pytania już 16 września o 20.15 na TVN. W 4275 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20.15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje rannych. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 10 września o godzinie 18.40 na TVP1. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Przeprowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
3: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia.
2: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 projekty nie są rozpatrywane z powodu poważnych wad prawnych. Czarzasty podkreślił, że nie ma celowego blokowania ustaw w Sejmie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
3: Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
2: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1020 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowane.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. W polskim kinie znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tośki w kultowym Nigdy w życiu, nie zagra w nowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Decyzja ta wywołała burzę emocji, a sama aktorka nie kryje rozczarowania, sugerując, że była pewniakiem do tej roli. Tymczasem produkcja postawiła na Agnieszkę Żulewską, co tylko dolało oliwy do ognia. Afera nabiera tempa, a Grochola zapowiada kroki prawne. Ciekawe, czy film przetrwa tę burzę przed premierą w 2027 roku.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
1: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy.
2: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
1: Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
2: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeum. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów.
1: Łukasz Gibała ma poważne problemy w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła blisko 4000 z 5500 zebranych podpisów, uznając je za nieważne. Polityk ma czas do jutra na uzupełnienie braków. Inaczej jego kandydatura zostanie wykluczona. Dziś o godzinie 17:00 odbędzie się debata prezydencka z udziałem Gibały i innych kandydatów.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
2: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż.
1: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
2: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
2: W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy drastyczne wzrosty cen. To efekt wygaśnięcia rządowej tarczy paliwowej oraz niestabilności na globalnych rynkach. Orlen i BP Europa podniosły ceny benzyny P98 o 126 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 114 zł. Aramco również zwiększyło ceny, choć nieco mniej. Na rynku globalnym cena ropy Brent wzrosła do 95,5 dolara za baryłkę. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku. Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury też 18 stopni oraz małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. W 4272 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krystyna wciąż nie może otrząsnąć się po szokującym wyznaniu Juliusza, który okazał się być Januszem z forum jazzowego. Agier, mimo żalu do Uli i Łucji, podejmie ostateczną decyzję, która zaskoczy Jana i Kwiatkowskiego. Kwiatkowski w końcu zdobędzie się na odwagę i wyzna Agier prawdę o swojej tożsamości. Krystyna, mimo spotkania z Janem, zdecyduje się dać mu kosza, wybierając Juliusza. Ich rozmowa pełna napięcia szybko przerodzi się w miłą wymianę zdań, co pozwoli im zacząć wszystko od nowa. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20.15 na TVN.
1: W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur, główna bohaterka, zmaga się z niepewnością po rozmowie z Sinanem, której szczegółów nie pamięta z powodu działania leków. Obawia się, że mogła wyjawić swoje prawdziwe uczucia. Jej niepewność sprawia, że zaczyna unikać Sinana, choć nie zdaje sobie sprawy, że on również darzy ją uczuciem. Tymczasem Ainur próbuje przekonać samą siebie, że związek z Kiwantem to właściwa decyzja, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która nieustannie przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjami. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na platformie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20.50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 17.20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cichan przyniesie wiadomość e-mail od Jasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia. W 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie m.in. Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, organizowana przez Super Express. Wśród uczestników znajdzie się Aleksandra Owca, radna i współprzewodnicząca partii Razem, znana z prospołecznych poglądów oraz zaangażowania w kwestie mieszkaniowe i ochronę środowiska. Debata ma nietypowy format, w którym kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Transmisja na żywo będzie dostępna na YouTubie. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami.
0: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszerzyć.

0: wkrótce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania.
1: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Na drodze ekspresowej S17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który uciekał przed kontrolą drogową. Nastolatek miał 0,27 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka auta z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, która miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Dziś policyjni lotnicy i wojsko przeprowadzili udaną operację transportu serca do przeszczepu. Organ został przewieziony drogą lotniczą z województwa podlaskiego do Wrocławia z przesiadką na lotnisku w Modlinie. Dzięki sprawnej koordynacji służb serce dotarło na czas, a pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu czuje się dobrze po zabiegu.
0: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
1: Storczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
2: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
0: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie prognozowana temperatura to 15 stopni, z wiatrem południowo-wschodnim wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. Natomiast w Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
3: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Robert Stockinger, syn znanego aktora, podzielił się historią swojej córki Oliwii, która po znakomitym castingu miała zagrać w filmie. Niestety, zamiast niej na ekranie pojawi się dziecko kogoś z produkcji. W międzyczasie Joanna Jabłczyńska, znana z Ciętego Języka, nie omieszkała skomentować sytuacji, podkreślając, jak produkcje traktują ludzi. Na szczęście Oliwka dostała rolę w innej produkcji, gdzie casting poszedł jej, jak się okazało, całkiem nieźle. Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato.
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach. David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
2: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
3: Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad 2 dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 14 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na Placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, stoi przed poważnym wyzwaniem. Jego komitet wyborczy musi do jutra dostarczyć brakujące podpisy poparcia, po tym jak Miejska Komisja Wyborcza uznała niemal 4 tysiące z 5,5 tysiąca podpisów za nieważne. Gibała tłumaczy, że to wynik ludzkiego błędu, a nie fałszerstw. Tymczasem już dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów w Super Expressie, gdzie zmierzą się w quizie z wiedzy o Krakowie.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
2: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Liliby Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsca i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
2: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin, Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
1: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1. Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury także 17 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4278 odcinku Na Wspólnej Igor podejmuje dramatyczną decyzję, by pomóc swojej córce Julce. Zawiedzie ją do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień, mimo jej wściekłego sprzeciwu. Julka, będąca na głodzie, nie chce się leczyć, ale Igor nie zamierza się poddać. Po nieudanych próbach terapii w domu, Nowak postanawia działać zdecydowanie. Co więcej, Igor planuje dotrzeć do dilera, który dostarczał Julce narkotyki. Wykorzystując telefon córki, próbuje nawiązać z nim kontakt, by zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Czy uda mu się złapać dilera? Odpowiedzi na te pytania już 16 września o 20.15 na TVN.
1: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4239 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. Maja, lekarka, niespodziewanie sama potrzebuje pomocy po zarażeniu się od pacjentów z wesela. Radek, jej kolega z pracy, nie odstępuje jej na krok, otaczając ją troskliwą opieką. Ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, gdy Radek pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. Czy choroba zbliży ich do siebie jeszcze bardziej? Wszystko wskazuje na to, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Czy oboje będą gotowi przyznać się do swoich uczuć? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 20.05 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Dziedzictwo w 1024 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana z niepokojem czeka na Pojraza, który nie wraca do domu, a jego telefon milczy. Kancel sugeruje, by poszukała go w warsztacie. Tam Nana doznaje szoku, widząc męża z Sibel, która celowo wykonuje czułe gesty, by sfingować romans. Zrozpaczona Nana wierzy, że Pojraz ją zdradza, co tłumaczyłoby jego dziwne zachowanie. Prawda jest jednak inna, ale intrygi Sibel i Kancel osiągają swój cel. Małżeństwo Nany i Pojraza zawisa na włosku. Odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 16 w TVP1. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 136 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Kasia ponownie zmierzy się z nieustępliwymi złośliwościami Bartka, które doprowadzą ją do granic wytrzymałości. Tymczasem na oddziale lekarze będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, gdy stan jednego z pacjentów gwałtownie się pogorszy, co wymusi pilną operację. Na SOR-ze pojawi się tajemniczy sobowtór Mirka Rogowskiego, co wprowadzi spore zamieszanie wśród personelu. Kaja mimo osobistych problemów z wynajmem mieszkania, będzie musiała wrócić do szpitala, by ratować pacjenta po koronarografii. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także historie o przyjaźni, miłości i zawodowej solidarności. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
3: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia.
2: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
3: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
3: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza.
2: Soda oczyszczona może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpion

0: One zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego zatrzymali 33-letniego obywatela Kolumbii, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów w Unii Europejskiej. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz deportacja. Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna.
1: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami. W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany.
1: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Super Express.
1: Henryk Rydka, znany jako Łomiarz, napadał na kobiety w Warszawie. Oprawca obierał za cel wiele ofiar, a 5 z nich nie przeżyło spotkania z mężczyzną. Gdy w końcu udało się złapać agresora, ten trafił przed sąd i został skazany na wieloletnie więzienie. Problem w tym, że w końcu wyszedł na wolność, a wtedy znów zaatakował. Schemat powtórzył się aż 3 razy. Wkrótce ma finalnie opuścić zakład karny, a mieszkańcy zastanawiają się, czy będą wówczas bezpieczni. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Henryk Rydka siał postrach na ulicach Warszawy w latach 90., głównie na terenie Śródmieścia i Mokotowa. Mężczyźnie szybko nadano pseudonim Łomiarz, ponieważ podczas napadania na kobiety miał rzekomo używać łomu jako narzędzia zbrodni, mimo że według współczesnych przekazów był to wytwór medialny, a w rzeczywistości agresor korzystał z bliżej niesprecyzowanego, ciężkiego narzędzia. Zdaniem śledczych zaatakował łącznie 30 osób, w tym 5 kobiet straciło przez niego życia. Przez długi czas agresor pozostawał anonimowy, działając pod osłoną nocy i skutecznie ukrywając się przed funkcjonariuszami. Za cel obierał przede wszystkim starsze kobiety. Atakował je niespodziewanie, z ukrycia. Najpierw uderzał ciężkim narzędziem w głowę, a później okradał. Z ustaleń mundurowych wynika, że po raz pierwszy miał dopuścić się przestępstwa w 1992 roku. Zanim został schwytany, wielokrotnie powtarzał zbrodniczy proceder. Pewną bezradność służb tłumaczono w tamtym okresie chaosem organizacyjnym w służbach, który był spowodowany niedawną transformacją ustrojową w Polsce. Aby zrozumieć podłoże zachowań Henryka Rydki, należy przeanalizować jego przeszłość, której przyglądał się także wymiar sprawiedliwości podczas toczącego się w sądzie procesu. Łomiarz pochodził z Konstancina, a jego pierwszy pseudonim, nadany mu jeszcze za czasów młodzieńczych przez złośliwych rówieśników, miał być formą znęcania się nad chłopakiem. Rydka miał bowiem zdeformowaną twarz, co spowodowało, że dzieciaki zaczęły wołać na niego krzywousty. Ten przydomek, jak tłumaczyli później biegli psychologowie, mógł wpłynąć na jego nienawiść wobec ludzi, zwłaszcza kobiet, które nie tylko odrzucały jego zaloty, lecz również wykorzystywały defekty w urodzie do wzmacniania prześmiewczych komentarzy. Te upokorzenia doznawane w młodości mogły mieć wpływ na jego agresję w życiu dorosłym, ale przejawiały się też trudnościami w wychowaniu już za czasów nastoletnich. Henryk Rydka w wieku 15 lat trafił do ośrodka wychowawczego dla trudnej młodzieży. Opuszczał lekcje, nie przykładał się do nauki, przez co musiał powtarzać klasy, a w końcu przyłapano go również na drobnych przestępstwach. Miał od dłuższego czasu przejawiać zachowania społeczne i choć pochodził z biednej rodziny, wraz z 2 siostrami wychowywany przez samotną matkę, to zawsze mógł liczyć na nieco lepsze traktowanie. Przynajmniej w niektórych sferach. Serwis Onet relacjonował po latach, że chłopak mógł robić co chciał, jako jedyny syn w rodzinie, podczas gdy jego siostry miały na głowach liczne obowiązki domowe. To jednak nie oznacza, że żył w sielance. Wręcz przeciwnie. Bieda i niebezpieczna okolica w dzielnicy zwanej Argentyną musiały na niego wpłynąć. Zachowania mocno emocjonalne, czasem irracjonalne, wraz z wiekiem tylko się u niego nasilały. Wreszcie popsuły się jego relacje z własną matką. Pojawiał się nawet wątek nienawiści wobec niej, co miało według ekspertów być odpowiedzią na pytanie, dlaczego wybierał ofiary w starszym wieku, zbliżonym do wieku jego rodzicielki. Po raz pierwszy Łomiarz miał dopuścić się poważnego przestępstwa dokładnie w marcu 1992 roku. To wtedy napadł na starszą kobietę, uderzając ją w głowę ciężkim przedmiotem, kiedy ta przechodziła przez ulicę Nowowiejską w Warszawie. Chciał ją okraść. Upewniając się, że straciła przytomność przy upadku, zabrał jej torebkę i uciekł. Co prawda nigdy nie znaleziono dowodów czy tropów, które mogłyby wskazywać na Rydkę, ponieważ ten działał w ciemności i przy braku świadków, to w późniejszych działaniach śledczy tę napaść przypisali właśnie jemu. Następne ataki nasilały się wraz z kolejnymi miesiącami. Na jedną z kobiet napadnięto przy ulicy Puławskiej i tym razem doprowadzono u niej do ciężkich obrażeń. Szczęśliwie udało się ją uratować, ale tyle szczęścia nie miały następne ofiary. Łomiarza. Wszystkie ataki posiadały mianownik wspólny. Poszkodowane zachodzono od tyłu, a następnie uderzano jakąś bronią i zabierano jej kosztowności. Sprawca za każdym razem napadał swoje ofiary po zmroku, w ciemnych zaułkach, wolnych od uważnych spojrzeń gapiów. Taki schemat działania długo pozwalał agresorowi na pozostanie anonimowym i nieuchwytnym. Mundurowi byli całkowicie bezradni. Z uwagi na to, że w kulminacyjnym momencie na koncie sprawcy zapisano już blisko 30 ataków, mieszkanki Warszawy dosłownie bały bały się wychodzić z domu po zmroku. Tym bardziej, że Łomiarz zdawał się czuć bezkarny i atakował coraz śmielej. 14 czerwca 1993 roku jednego dnia napadł aż 5 kobiet w ciągu kilku godzin, a 2 z nich zmarły w wyniku odniesionych obrażeń. Andrzej Gas, jeden z dziennikarzy, relacjonował wówczas, że radiowozy i karetki na sygnale jeździły po mieście bez przerwy. To był dzień apokalipsy, stwierdził reporter. Jednocześnie ludzie zastanawiali się, jak to możliwe, że przy tylu atakach nie znalazła się żadna osoba, która mogłaby przybliżyć śledczym rysopis napastnika. Ale należy pamiętać, że to były zupełnie inne czasy. Jakość portretów pamięciowych pozostawiała wiele do życzenia i rzadko okazywały się one przydatne do czegokolwiek. Poza tym zdecydowana większość pokrzywdzonych traciła przytomność w momencie ataku, który następował od tyłu, jeszcze zanim zdążyły kogokolwiek zobaczyć. Brakowało śladów na miejscach napaści, nie udało się zabezpieczyć linii papilarnych ewentualnego podejrzanego, a w mieście nie było wszędobylskiego monitoringu czy kamer przemysłowych, jak w dzisiejszych czasach. Tak naprawdę czysty przypadek sprawił, że Henryk Rytka w końcu wpadł w ręce funkcjonariuszy. 6 września 1993 roku podczas swojego ostatniego napadu na starszą kobietę był nieostrożny. Zaatakował na ulicy Puławskiej i tym razem zgubiła go prawdopodobnie zbyt duża pewność siebie. Nie upewnił się, że w okolicy nie ma świadków, a ci dostrzegli jego atak i zaczęli krzyczeć. Jedna z osób zadzwoniła na służby, co skutkowało błyskawicznym wysłaniem w to miejsce patrolu. Sklepikarz, który widział, jak Łomiarz ucieka z torebką ofiary, rozpoznał w nim napastnika. To właśnie ten świadek wskazał Henryka Rytkę, siedzącego już wówczas pod sklepem z piwem w ręku, jak gdyby nigdy nic. Funkcjonariusze dostrzegli, że ma zakrwawioną dłoń, więc postanowili go aresztować, a niedługo potem postawiono mu prokuratorskie zarzuty. Trudny i skomplikowany proces, który się rozpoczął, śledziła cała Polska. Dlaczego jednak trudny i skomplikowany? Otóż zdaniem obrony, i była to dość słuszna uwaga, prokuratura nie posiadała praktycznie żadnych jednoznacznych dowodów na winę oskarżonego, poza wskazaniem go przez jednego świadka. Nie dało się połączyć Rytki ze wszystkimi odnotowanymi w Warszawie napadami, które miały wspólne cechy i przebieg zdarzenia. Proces uznawano więc za poszlakowy. Tymi dowodami, które wydawać by się mogło przesądziły o wyroku, były linie papilarne na reklamówce należącej do jednej z ofiar, a także znaleziony u Łomiarza kalkulator, którego właścicielką była inna pokrzywdzona. Miał on znajdować się w skradzionej przez agresora torebce. Do tego zeznania świadków i różne działania operacyjne, nieujawnione przez śledczych. W programie przygotowanym przez Telewizję Polską pod nazwą Celownik znalazły się też wypowiedzi poszkodowanych kobiet. Jedną z nich była warszawska lekarka, pani Anna, która po napaści długo dochodziła do siebie. Miała duże trudności z pamięcią i koncentracją. Źle widziała na prawe oko, prawie ogłuchła. Twarz mi krzywiło w straszliwy sposób. Brama, którą wchodziłam, była dość szeroka i oświetlona. Weszłam na podwórze. Pamiętam, że była mrzawka. Zwróciłam uwagę, że pod klatką stało dużo samochodów. I tu mi się film urywa, opowiadała kobieta. Inna pokrzywdzona, pani Krystyna, relacjonowała, że agresor przyszedł od strony podwórka, czego ona w ogóle nie zauważyła. Całe szczęście, że uderzył mnie w prawą stronę, a nie w lewą, bo nie mogłabym mówić. Lekarze powiedzieli, że centymetr dalej i bym nie żyła. Ten centymetr uratował mi życie, opowiadała wieloletnia charakteryzatorka TVP. Ostatecznie Sąd Wojewódzki stwierdził, że Henryk Rytka jest winny zarzucanych mu czynów. Choć nie wszystkich, bo na zdecydowaną większość nie znaleziono dowodów. Mimo tego został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Oczywiście obrona złożyła od wyroku apelację, którą rozpatrzono 31 stycznia 1996 roku. Wówczas kara została zmniejszona do zaledwie 15 lat, a 2 z 3 napadów, za które mężczyzna usłyszał pierwotny wyrok, zostały wykluczone z uzasadnienia. Sąd uznał, że tak naprawdę bezsprzeczną winę Rytki można wskazać tylko w jednym przypadku. Ta decyzja wywołała ogromne oburzenie wśród lokalnej społeczności, lecz i tak została później podtrzymana przez Sąd Okręgowy po kolejnym rozpatrzeniu sprawy. W 2000 roku oficjalnie zniesiono Łomiarzowi zarzuty za wspomniane 2 napaści, lecz wyrok 15 lat więzienia podtrzymano w mocy. Niestety, jak to często w tego typu sprawach bywa, Henryk Rytka nie spędził za kratami pełnego wymiaru kary. Wyszedł na wolność nieco wcześniej, we wrześniu 2008 roku. To, co stało się później, na nowo rozbudziło pytania opinii publicznej. Czy przypadkiem sąd nie popełnił błędu, uniewinniając Łomiarza od pozostałych zarzutów? Nie minął bowiem nawet rok, kiedy Henryk Rytka znowu zaatakował. Jego metody właściwie się nie zmieniły, ale przecież z duchem czasu poszła technologia, więc złapanie winowajcy okazało się dziecinnie proste. Kamery monitoringu monitoringu i nowoczesne metody pracy śledczych pozwoliły na zidentyfikowanie sprawcy. Henryk Rytka zaatakował kobietę z Piaseczna, którą najpierw brutalnie pobił, a później okradł. Trafił do aresztu i został skazany w 2011 roku na kolejne 7 lat więzienia. Wypuścili go w marcu 2016 roku. Wymiar Sprawiedliwości jednak ponownie źle ocenił jego proces resocjalizacji, ponieważ agresor niecały miesiąc po opuszczeniu więziennych murów znowu uderzył. Zaatakował starszą kobietę w Łowiczu. Także i w tym przypadku złapano go błyskawicznie, a następnie ponownie postawiono przed sądem. Mężczyzna, który spędził za kratami większość życia, został tym razem skazany na 10 lat więzienia, a na wolność ma wyjść niedługo, bo w 2026 roku, kiedy będzie miał 63 lata. To rodzi pytania o bezpieczeństwo kobiet, zwłaszcza, że według ustaleń Radia SK nie podjęto decyzji dotyczącej odizolowania tego niebezpiecznego człowieka od społeczeństwa. Jak ustalili dziennikarze, Ministerstwo Sprawiedliwości po konsultacjach z dyrekcją więzienia zdecydowało, że nie ma podstaw do umieszczenia mężczyzny na przykład w ośrodku zamkniętym w Gostyninie. Resort podkreśla, że w przypadku Rytki zastosowane mogą być inne środki kontroli, od monitoringu elektronicznego po obowiązkową terapię lub leczenie uzależnień. Tylko czy to wystarczy? To jest właściwie przestępca zawodowy, który z tego uczynił sobie źródło dochodu. On już nie ma innych źródeł poza dokonywaniem przestępstw. Jest przyzwyczajony do tego stylu życia. Ocenił profesor Brunon Hołyst, polski kryminolog. Podobnego zdania jest były rzecznik stołecznej policji, Dariusz Janas, który brał udział w śledztwie przeciwko Łomiarzowi. Myślę, że jakiś dyskretny nadzór policyjny nad takim typem powinien być, bo on wcześniej czy później może powtórzyć to, co zrobił. I nie daj Bóg, żeby znów z jakiegoś głupiego napadu nie zrobiło się zabójstwo, ostrzega funkcjonariusz. Henryk Rytka w rozmowie z Martą Kiermasz, autorką podcastu Zło, utrzymywał w przeszłości, że został niesłusznie skazany. Nie przyznaje się on do winy i uważa, że został wrobiony w rolę Łomiarza. Skazany zapowiedział, że po wyjściu na wolność zamierza podjąć uczciwą pracę i nie będzie stwarzał zagrożenia dla mieszkańców Warszawy. Jego wyrok kończy się w marcu 2026 roku, choć równocześnie mężczyzna złożył wniosek o przedterminowe zwolnienie z więzienia. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, jeszcze nie było wiadomo, czy sąd się do tego przychyli. Jedno jest pewne, mężczyzna z pewnością będzie, a przynajmniej powinien być, pod stałą obserwacją wyspecjalizowanych w tym kierunku funkcjonariuszy.

0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagra. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę? Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż.
0: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
0: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce rialoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w szpitalu wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
1: Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Do końca roku Polska otrzyma 90 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki te zostaną przekazane w dwóch transzach. Około 40 miliardów złotych w październiku i blisko 50 miliardów w grudniu. Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że program ten o łącznej wartości około 240 miliardów złotych już teraz przynosi wymierne efekty. W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano 57 kluczowych inwestycji oraz wdrożono 54 reformy. Polska zakończyła realizację zobowiązań z KPO przed terminem, który upłynął 31 sierpnia tego roku.
0: Na rynku hurtowym paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymali ceny z końcówki ubiegłego tygodnia. Benzyna PB 95 kosztuje 5910 zł za metr sześcienny u Orlenu i BP Europa, a olej napędowy jest wyceniany na 6519 zł u wszystkich trzech dostawców. Mimo braku zmian, sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu drożejącej ropy i słabnącego złotego. Kierowcy nie powinni spodziewać się nagłych zmian cen na stacjach w najbliższych dniach. Jednak powrót do niższych cen paliw wydaje się odległy.
1: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Rząd Donalda Tuska przyjął zmiany w przepisach dotyczących najmu krótkoterminowego. Od 1 stycznia 2028 roku wspólnoty i gminy będą mogły wprowadzać zakazy najmu w swoich budynkach i na określonych obszarach. Celem jest ograniczenie problemów związanych z tzw. patohotelami, które generują hałas i zakłócają porządek. Nowe przepisy wprowadzają mechanizm trzech naruszeń, który pozwoli na wykreślenie lokalu z ewidencji po trzykrotnym stwierdzeniu problemów w ciągu pół roku. Zmiany mają dać mieszkańcom większy wpływ na otoczenie, w którym żyją. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
0: Polska Grupa Zbrojeniowa intensyfikuje współpracę ze szkołami średnimi, by przygotować przyszłe kadry dla przemysłu obronnego. W nowym roku szkolnym PGZ planuje objąć patronatem blisko 100 placówek, oferując uczniom staże, gwarancje zatrudnienia i bonusy finansowe. Obecnie 24 spółki PGZ współpracują z 81 szkołą, obejmując opieką około 1200 uczniów. Współpraca obejmuje praktyki, zajęcia w zakładach i doposażanie szkół. PGZ zamierza rozszerzyć tę współpracę, tworząc nowe kierunki kształcenia dla przyszłych specjalistów w branży obronnej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stany Zjednoczone podjęły decyzję o znacznym zwiększeniu produkcji pocisków obronnych Patriot, PAK-3 MSE i THAAD. Produkcja PAK-3 MSE zostanie potrojona, a THAAD wzrośnie czterokrotnie. To odpowiedź na rosnące globalne zagrożenia i potrzebę zabezpieczenia zapasów Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Umowy z General Dynamics i Lockheed Martin mają zapewnić stabilne dostawy i rozwój produkcji przez najbliższe 7 lat. Dzięki temu Stany Zjednoczone będą mogły szybciej odbudowywać zapasy i utrzymywać większą gotowość obronną. Decyzja ta ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem pełnym emocji. W 996 odcinku, który zostanie wyemitowany 9 września o godzinie 20:55, Blanka i Mario staną w obliczu największego dramatu w swoim życiu. Ich córka, mała Nina, zostanie porwana podczas spaceru w parku. Wszystko zacznie się od chwili nieuwagi, gdy Blanka udzieli pomocy starszej kobiecie. Mario z tajemniczymi śladami pobicia na twarzy ukrywa prawdę przed żoną, co tylko podsyca napięcie. Czy porwanie to zemsta na Mario za jego mroczną przeszłość? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który z pewnością wstrząśnie widzami.
1: W 4275 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20:15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cichan przyniesie wiadomość e-mail od Jasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia. W 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii. Dziś w Katowicach zatrzymano 3 osoby w związku z aferą Sonda Krypto. Policja zabezpieczyła luksusowe auta, zegarki i gotówkę. Zatrzymani mają kluczowe informacje dotyczące zarówno afery, jak i zaginięcia Sylwestra Suszka, właściciela giełdy BitBay. Obecnie trwają czynności procesowe, a zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury w Katowicach. Polscy wolontariusze wspierają Syryjczyków w tworzeniu jednostki ratowniczej K9, która ma pomagać w poszukiwaniu ludzi pod gruzami. Projekt zrodził się po trzęsieniu ziemi na syryjsko-tureckim pograniczu w 2023 roku, które pokazało, jak bardzo potrzebne są takie działania. Polacy nie narzucają gotowego modelu, lecz pomagają Syryjczykom szkolić własnych przewodników i psy. Współpraca z Białymi Hełmami ma na celu stworzenie w Syrii profesjonalnego systemu ratowniczego.
1: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 projekty nie są rozpatrywane z powodu poważnych wad prawnych. Czarzasty podkreślił, że nie ma celowego blokowania ustaw w Sejmie. Do Szwecji dotarł pierwszy prototyp zmodernizowanego czołgu Stridsvagn 123A, będącego szwedzką wersją Leoparda 2A8. Maszyna trafiła do Szkoły Sztuki Walki Lądowej, gdzie będzie używana do szkolenia instruktorów. To początek programu modernizacji 110 czołgów, który ma zakończyć się do 2031 roku. Czołgi zyskają nowoczesne systemy bojowe i ochronne, zwiększając swoje możliwości na współczesnym polu bitwy. Szwecja podpisała kontrakt z francuskim koncernem Naval Group na dostawę 4 fregat rakietowych typu Luleå. Wartość zamówienia wynosi ponad 4 miliardy euro, a pierwsza jednostka trafi do szwedzkiej marynarki w 2030 roku. Nowe fregaty mają wzmocnić obronę powietrzną i zdolności zwalczania okrętów podwodnych na Morzu Bałtyckim. Umowa jest częścią szerszej współpracy obronnej między Szwecją a Francją.
2: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Na drodze ekspresowej S-17 w Trojanowie doszło do niebezpiecznego pościgu. Policjanci z grupy Speed zatrzymali 16-letniego kierowcę BMW, który uciekał przed kontrolą drogową. Nastolatek miał 0,27 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał prawa jazdy. Towarzyszyła mu 21-letnia partnerka, właścicielka auta z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi, która miała sądowy zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Dziś policyjni lotnicy i wojsko przeprowadzili udaną operację transportu serca do przeszczepu. Organ został przewieziony drogą lotniczą z województwa podlaskiego do Wrocławia z przesiadką na lotnisku w Modlinie. Dzięki sprawnej koordynacji służb serce dotarło na czas, a pacjentka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu czuje się dobrze po zabiegu. Nowotworczyki mogą odzyskać siły dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy rozpuścić jedną tabletkę aspiryny w 5 litrach wody i używać tego roztworu do podlewania raz w miesiącu. Kwas salicylowy w aspirynie wzmacnia roślinę, poprawiając jej odporność na stres i choroby. Dzięki temu storczyki mogą ponownie zakwitnąć obficie.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Krakowa przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis po 17 latach wspólnego życia ogłosili koniec swojego małżeństwa. W poruszającym oświadczeniu zapewnili, że nie było zdrady ani osoby trzeciej, a jedynie praca, która zdominowała ich życie. Para prosi o uszanowanie prywatności i nie tworzenie własnych scenariuszy. Cóż, nawet najbardziej fit związek może nie wytrzymać presji codzienności.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
1: Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, para, która unika skandali jak ognia, znowu zaskoczyła. Choć zwykle stronią od czerwonych dywanów, ostatnio pojawili się razem na festiwalu Warszawa Singera, trzymając się za ręce jak zakochani nastolatkowie. Ich historia miłosna zaczęła się w samym środku burzy medialnej, ale teraz wydają się być oazą spokoju w świecie show biznesu. Czyżby to była nowa definicja miłości w blasku fleszy? Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Jan Holoubek znowu w akcji. Tym razem zabiera nas w mroźną zimę 1943 roku w swoim najnowszym filmie Dziki, Dziki Wschód. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd, a fabuła obiecuje dramatyczne wybory i tajemnice, które mogą przyprawić o dreszcze. Światowa premiera odbędzie się na festiwalu w Toronto, a polska publiczność zobaczy film na festiwalu w Gdyni. Czyżby szykowała się kolejna oscarowa sensacja? Czas pokaże.
2: Małgorzata Walewska, znana diwa operowa, postanowiła podzielić się swoimi przemyśleniami na temat polskiej sceny muzycznej. Choć przyznaje, że nie jest ekspertem od współczesnych hitów, to jednak Taco Hemingway i Kwiat Jabłoni przyciągnęli jej uwagę. Walewska z rozbrajającą szczerością przyznaje, że woli wcześniejsze utwory Taco, a Kwiat Jabłoni już się rozpadł, co nie przeszkadza Kasi Sienkiewicz w solowej karierze. Edyta Bartosiewicz wróciła na scenę, a Walewska z ciekawością obserwuje te zmiany, choć nie chce uchodzić za ignorantkę. Polska muzyka ma się dobrze. A Walewska, choć nie zna wszystkich nazwisk, nie ma nic do zarzucenia.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie Było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości.
2: Francuska para prezydencka znowu na językach. Brigitte Macron, kiedyś nauczycielka swojego męża, teraz może pochwalić się córką, która poszła w jej ślady. Tiphaine Ozière, 42-letnia córka Brigitte, związała się z 22-letnim Antoinem Lecomte. Wygląda na to, że w rodzinie Macronów różnica wieku to tylko liczba, a miłość nie zna granic czasowych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Patricia Cazadi znowu na językach. Na imprezie Radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Cazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie. Czarodziejski świat Harry'ego Pottera powraca, tym razem w serialowej odsłonie na HBO Max. Nowy zwiastun obiecuje mrok, magię i może nawet lepszego Harry'ego niż tego, którego znamy z filmu. Dominic McLaughlin, jako młody czarodziej, ma szansę przyćmić Daniela Radcliffe'a. A twórcy serialu odważnie wprowadzają nowe wątki, które mogą naprawić nieścisłości z książek. Premiera już w te święta, więc przygotujcie różdżki i czekajcie na magię.
2: W biurze Kropliczanki szykuje się prawdziwa rewolucja. Do ekipy TheOffice.pl dołącza Robert, grany przez Michała Sikorskiego, znanego z roli księdza Jakuba Adamczewskiego w 1670. Ten ekscentryczny jegomość z twarzą pokerzysty i dziwacznym garniturem ma szansę wywrócić wszystko do góry nogami. A jeśli ktoś myślał, że biurowe życie nie może być bardziej absurdalne, to nadchodzący sezon z pewnością go zaskoczy.
1: David Gilmour, legendarny gitarzysta Pink Floyd, wspomina, jak w grudniu 1966 roku zobaczył na żywo Jimiego Hendrixa w małym klubie. Wszyscy Beatlesi i Stonesi byli tam, a Hendrix, jak to on, podłączył się do wzmacniacza i szczęki opadły. Gilmour był tak oczarowany, że następnego dnia szukał płyt Hendrixa, ale zamiast tego znalazł Jamesa Hendrixa, który nie istniał. Tymczasem Gilmour pracuje nad nowym solowym albumem, który ma się ukazać w ciągu roku lub dwóch. Ciekawe, czy znowu opadną nam szczęki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą również 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas prac archeologicznych na placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Dziś w warszawskim Nowym Teatrze odbywa się Impact Leading Minds, gdzie jednym z głównych tematów jest odporność Europy. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił rolę miast w budowaniu tej odporności, wskazując na znaczenie inwestycji w transport i mieszkalnictwo. Eksperci z Europy dyskutują także o bezpieczeństwie i energii, zwracając uwagę na potrzebę współpracy międzynarodowej. Wydarzenie potrwa do wieczora, oferując uczestnikom wiele okazji do wymiany poglądów.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kraków przygotowuje się do wyborów prezydenckich, które odbędą się 27 września. Dziś o godzinie 17 sześciu głównych kandydatów zmierzy się w debacie Bitwa o Kraków, organizowanej przez Super Express. Wśród uczestników znajdą się m.in. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Debata będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube Super Expressu.
2: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: W Nowej Hucie doszło do tragicznego pobicia 36-letniego mężczyzny. 17-latek zatrzymany na Słowacji usłyszał zarzut udziału w bójce ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu na 3 miesiące. W sprawie zatrzymano już także 19-latka, a dwie inne osoby czekają na ekstradycję do Polski. Śledztwo prowadzi specjalna grupa powołana przez komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie.
2: Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w Ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Lili by Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora. detonatora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
0: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1. Maja Koput, młoda gwiazda polskiej siatkówki, prowadzi naszą reprezentację do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Po wygranej z Portugalią, Polki przygotowują się na trudne starcie z Holandią. Koput podkreśla, że kluczowa będzie chłodna głowa i dobra taktyka, by pokonać silnego rywala. Mimo zmęczenia, drużyna jest zmobilizowana i gotowa do walki o półfinał. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1019 hektopaskali. W Warszawie temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 1 metr na sekundę. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 472 odcinkiem. Już 8 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Adriano ponownie odwiedzi Katalinę, co doprowadzi Cruz do furii. W międzyczasie Vera i Lopez zacieśniają więzi, ale ich sielankę zakłóci zazdrosny Santos. Jego natarczywość wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. To spotkanie może zaognić już napięte relacje między mężczyznami. Nie przegapcie tego pełnego emocji odcinka. M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem Po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, wprowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka? Czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 4244 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Janek wręczy Lilce wyniki testu DNA, które wykluczą jego ojcostwo Poli. Dla Lilki to będzie bolesny cios, ale spróbuje przekonać Janka, że nie chciała go oszukać. W tle tych wydarzeń Marysia i Kinga dołączą do wieczoru panieńskiego w leśnym hoteliku, gdzie czeka je poszukiwanie kwiatu paproci. Tymczasem Eliza, zmagając się z żalem, sprowokuje Bolesława do kłótni, co może mieć poważne konsekwencje. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 18 na Polsacie. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20.50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji. W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego, na który czekają wszyscy fani, zostanie pokazany najprawdopodobniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w Grabinie, w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich, a zaproszeni zostaną tylko najbliżsi. Na liście gości znajdzie się Artur Rogowski, choć jego romans z Joanną już wyszedł na jaw. Mateusz Mostowiak pojawi się z nową partnerką, co z pewnością wzbudzi emocje. Adam przed ślubem wyzna Natalii prawdę o swojej rodzinie, co może być zaskoczeniem. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, ale emocje na pewno będą tego warte. Szpital Świętej Anny zaprasza na emocjonujący 136 odcinek, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Kasia ponownie zmierzy się z nieustępliwymi złośliwościami Bartka, które doprowadzą ją do granic wytrzymałości. Tymczasem na oddziale lekarze będą musieli stawić czoła trudnym decyzjom, gdy stan jednego z pacjentów gwałtownie się pogorszy, co wymusi pilną operację. Na SOR-ze pojawi się tajemniczy sobowtór Mirka Rogowskiego, co wprowadzi spore zamieszanie wśród personelu. Kaja mimo osobistych problemów z wynajmem mieszkania, będzie musiała wrócić do szpitala, by ratować pacjenta po koronarografii. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także historie o przyjaźni, miłości i zawodowej solidarności. W rolach głównych zobaczymy m.in. Jolantę Fraszyńską, Joannę Liszowską i Julię Kamińską.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
1: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią.
0: Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, wywołał polityczną burzę swoimi słowami na temat artykułu 5 NATO. Wypowiedział się, że w razie ataku na kraje bałtyckie, polscy żołnierze powinni skupić się na obronie Polski. Te słowa spotkały się z ostrą krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
1: Niemiecka marynarka wojenna z sukcesem przetestowała izraelski system rakietowy LORA z fregaty Sachsen-Anhalt na północnym Atlantyku. Test ten, będący częścią modernizacji Bundeswehry, zwiększa zdolności obronne Niemiec. Pocisk o zasięgu ponad 500 km trafił w cel z najwyższą precyzją. Wiceadmirał Jan Christian Kaak podkreślił, że to nowy rozdział w dziedzinie odstraszania i gotowości na morzu. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza. Nie lubisz prasować firanek? Jest na to sposób. Wystarczy przed praniem złożyć je w równą kostkę i umieścić w siatce do prania lub poszewce na poduszkę. Następnie użyj delikatnego programu i odpowiednich detergentów. Dzięki temu firanki będą gładkie i gotowe do zawieszenia bez prasowania. Charlotte Tilbury wprowadza na rynek nowy sypki puder Airbrush Flawless Blur Loose Powder. Produkt ten ma za zadanie wygładzać i optycznie rozmywać niedoskonałości, jednocześnie utrwalając makijaż. Dzięki innowacyjnej formule puder stapia się ze skórą, zapewniając matowe wykończenie bez efektu maski. To może być kolejny hit w kosmetyczkach na całym świecie. Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. Policjanci z Międzyrzeca Podlaskiego zatrzymali 33-letniego obywatela Kolumbii, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów w Unii Europejskiej. Grozi mu do 3 lat więzienia, wysoka grzywna oraz deportacja. Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat.
0: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami.
1: Żółte plamy od potu na materacu można łatwo usunąć domowymi sposobami. Wystarczy pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej, aby pozbyć się zabrudzeń. Alternatywnie świeże plamy można zlikwidować sokiem z cytryny. Regularne odświeżanie materaca sodą oczyszczoną z olejkiem zapachowym pomoże utrzymać czystość i świeżość.
0: W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji.
1: W Zielonce doszło do zatrzymania 3 osób w związku z handlem narkotykami. 39-letni mężczyzna, znany już policji, próbował uciec, grożąc funkcjonariuszom nożem, co zmusiło ich do oddania strzałów ostrzegawczych. W jego mieszkaniu znaleziono amunicję i środki psychoaktywne. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i został tymczasowo aresztowany.
0: Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą. Ida Nowakowska, znana z energii, jaką mogłaby obdzielić małe miasteczko, dołączyła do obsady programu Twoja twarz brzmi znajomo. Po zakończeniu współpracy z TVP, Nowakowska szybko stała się jedną z gwiazd Polsatu, prowadząc m.in. galę Miss Supranational 2026. Na ściance promującej nowy sezon show pozowała z mężem, amerykańskim aktorem Jackiem Herndonem, udowadniając, że uśmiech to ich rodzinny biznes. Ciekawe, czy w nowej roli również zaskoczy nas swoją niespożytą energią.
2: W świecie polskiego show biznesu znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z Na Wspólnej, z rozgoryczeniem wyznała, że nie powróci do roli Tosi w kontynuacji filmu Nigdy w życiu. Nową odtwórczynią tej postaci została Agnieszka Żulewska, co wywołało niemałe zamieszanie. Jabłczyńska przeprosiła Żulewską, podkreślając, że to producenci filmu są winni całemu zamieszaniu. Cóż, w świecie gwiazd nigdy nie jest nudno.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heizerem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato. Brad Wilk, perkusista znany z Rage Against the Machine, spełnił swoje dziecięce marzenia, nagrywając z legendarnym Black Sabbath. Choć nie dołączył do trasy koncertowej, jego udział w albumie 13 z 2013 roku był dla wielu zaskoczeniem. Wilk wspomina, jak z trudem oswajał się z myślą, że gra z idolami z młodości, a nagrania odbywały się po staremu, na analogowej taśmie. Cóż, nie każdy ma szansę robić pod siebie ze strachu w towarzystwie swoich bohaterów. Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcję taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy. Limp Bizkit znowu na topie. Ich hit Rollin' właśnie przekroczył magiczny miliard odtworzeń na Spotify. Kto by pomyślał, że po ponad 2 dekadach od premiery Fred Durst i spółka będą wciąż rozgrzewać fanów do czerwoności. A to nie koniec niespodzianek. Zespół pracuje nad nowym albumem. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś, o czym zapomnieli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę? Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1019 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Na warszawskiej Pradze Południe znaleziono tajemnicze paczki owinięte przewodami, co wywołało szeroko zakrojoną akcję służb. Teren został zabezpieczony, a na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych ekspertów. W związku z tym występują poważne utrudnienia w ruchu drogowym, a cztery linie autobusowe kursują trasami zastępczymi. Obecnie czekamy na przyjazd policyjnych pirotechników, którzy ocenią, czy paczki stanowią zagrożenie. Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów.
0: Łukasz Gibała ma poważne problemy w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła blisko 4000 z 5500 zebranych podpisów, uznając je za nieważne. Polityk ma czas do jutra na uzupełnienie braków, inaczej jego kandydatura zostanie wykluczona. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata prezydencka z udziałem Gibały i innych kandydatów.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
1: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż. Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Pani Irena z województwa zachodniopomorskiego przeszła pionierską operację w Szczecinie, dzięki której uniknęła poruszania się o kulach. Była to pierwsza w Polsce rialoplastyka stawu skokowego, polegająca na wymianie zużytej endoprotezy bez usztywniania stawu. Zabieg przeprowadzony w szpitalu wojewódzkim w Zdunowie daje pacjentce szansę na wieloletnią sprawność. Pani Irena wróciła już do domu i czuje się dobrze.
1: Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe

0: Oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
1: W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Koniec programu CPN, który obniżał VAT na paliwa, stał się faktem. Minister finansów Andrzej Domański wskazuje na weto prezydenta Karola Nawrockiego jako główną przyczynę tej decyzji. Prezydent zablokował ustawę o 60% podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych, co miało finansować program. Minister Domański twierdzi, że prezydent stanął po stronie wielkich firm, a nie obywateli. Mimo tych sporów, Polska odnotowała wzrost PKB o niecałe 4% w drugim kwartale. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
1: W najnowszym katalogu Action znajdziemy wiele ciekawych produktów w atrakcyjnych cenach. Szczególną uwagę przyciąga bezprzewodowa pompka 3 w jednym Grundig, dostępna za niecałe 70 zł. Urządzenie oferuje trzy funkcje: pompowanie opon, dmuchanie basenów oraz odsysanie powietrza. W ofercie znajdziemy też urządzenie do laminowania Ficero, idealne do domowego biura. Dla najmłodszych przygotowano bezprzewodowe słuchawki Fresh and Rebel Kids. Kierowcy mogą zainteresować się lampkami LED do samochodu Nortec, które pozwalają na personalizację wnętrza auta. Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatohaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć $500 milionów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W serialu M jak miłość szykuje się wielkie wydarzenie. Ślub Natalki i Adama Karskiego. Fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ odcinek z tą uroczystością zostanie wyemitowany dopiero późną jesienią, najpewniej w listopadzie. Ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie w siedlisku Doroty i Bartka Lisieckich w Grabinie. Na liście gości dominować będzie rodzina Natalki, a z bliskich Adama nie pojawi się nikt. Artur Rogowski, mimo swojego romansu z Joanną, zjawi się na ślubie bez niej. Niespodzianką będzie obecność Mateusza Mostowiaka z nową dziewczyną. To wydarzenie z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga Zduńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny Zduńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
1: Harry Potter powraca na ekrany, tym razem jako serial od HBO. Po lekkim opóźnieniu pełny zwiastun został zaprezentowany, wzbudzając optymizm wśród fanów. Premiera zaplanowana jest na tegoroczne Boże Narodzenie. Serial ma na nowo wprowadzić młode pokolenie w magiczny świat Hogwartu. Dominic McLaughlin wcieli się w rolę Harry'ego Pottera, a Arabella Stanton zagra Hermione Granger. Pierwszy sezon zaadaptuje Kamień Filozoficzny, wprowadzając kilka zmian względem filmów. Nowa produkcja obiecuje poprawić pewne niedociągnięcia z książek, oferując świeże spojrzenie na znaną historię.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 472 odcinka. Adriano ponownie pojawi się w pałacu, by spotkać się z Kataliną, co wywoła oburzenie Cruz. Tymczasem Margarita, zgodnie z wolą hrabiego de Ayali, wywiezie swoją córkę do sanatorium. W pałacu narasta napięcie, a relacje między bohaterami stają się coraz bardziej skomplikowane. Lope i Vera zbliżają się do siebie, co nie podoba się zazdrosnemu Santosowi. Jego agresywne zachowanie wobec Wery zmusi Lopego do interwencji. Nowy odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 15:05 na TVP2, a także dostępny będzie online w TVP VOD.
0: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Grudku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów. Na dobre i na złe zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20:50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
1: 137. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
1: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 projekty nie są rozpatrywane z powodu poważnych wad prawnych. Czarzasty podkreślił, że nie ma celowego blokowania ustaw w Sejmie.
0: Dramatyczne wydarzenia w Hamburgu. 39-letni Polak, uciekając przed policją, stracił panowanie nad samochodem i potrącił 42-letniego rowerzystę. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, ale jego stan jest już stabilny. Kierowca, podejrzewany o jazdę pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy, został zatrzymany i trafił do aresztu. Policja podkreśla, że sytuacja mogła skończyć się jeszcze większą tragedią. Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza. Koniec lata nie musi oznaczać pożegnania z pięknymi hortensjami. Można je zasuszyć, tworząc długotrwałą dekorację. Kluczowe jest cięcie kwiatów w odpowiednim momencie, gdy są sztywniejsze i niemal papierowe w dotyku. Po ścięciu hortensje najlepiej suszyć w wazonie z niewielką ilością wody, z dala od słońca i wilgoci.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Soda, oczyszczona, może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
0: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni może osiągnąć 1 metr na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
1: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
2: Czy ktoś jeszcze pamięta ten żółty autobus, który zabierał nas w podróże po wnętrzu chmur i krwiobiegu? Magiczny autobus wraca, ale tym razem na wielki ekran, a za kierownicą zasiądzie nie kto inny jak Elizabeth Banks, aktorka znana z Igrzysk Śmierci. Nie tylko wcieli się w rolę ekscentrycznej pani Frizzle, ale też zajmie się produkcją filmu. Czy uda jej się odtworzyć dawną magię i przyciągnąć nowe pokolenia? Cóż, pozostaje nam tylko czekać i mieć nadzieję, że nie skończy się to jak kolejna hollywoodzka katastrofa.
1: W polskim kinie znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tośki w kultowym Nigdy w życiu, nie zagra w nowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Decyzja ta wywołała burzę emocji, a sama aktorka nie kryje rozczarowania, sugerując, że była pewniakiem do tej roli. Tymczasem produkcja postawiła na Agnieszkę Żulewską, co tylko dolało oliwy do ognia. Afera nabiera tempa, a Grochola zapowiada kroki prawne. Ciekawe, czy film przetrwa tę burzę przed premierą w 2027 roku.
2: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
1: Kazik Staszewski i kult znów na ustach wszystkich. Po burzliwym roku, w którym Kazik trafił do szpitala na Teneryfie, zespół powrócił na scenę, by znów podbić serca fanów na festiwalach. Choć lider zapowiada zwolnienie tempa, fani, jak Iga i Olga, nie mogą się doczekać kolejnych koncertów. Kult to nie tylko muzyka, to prawdziwa instytucja na polskiej scenie rockowej. Brand Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy. Bill Collins, znany z Genesis, zdradził, że jego hit In the Air Tonight powstał w wyniku czystej improwizacji. Jak sam przyznał, tekst i melodia pojawiły się niemal natychmiast, jakby księżyc i gwiazdy sprzyjały jego twórczości. Teraz, w 2026 roku, Collins dołącza do Rock and Roll Hall of Fame jako artysta solowy, co jest dla niego ogromnym zaszczytem. Ciekawe, czy jego spontaniczne podejście do muzyki zainspiruje innych artystów do tworzenia hitów w podobny sposób.
2: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
1: Blaze Bayley, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bayley jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Katowicach termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Błoniu pod Warszawą znaleziono porzuconego noworodka przed drzwiami zakonu. Chłopiec, owinięty w kocyk i umieszczony w reklamówce, został szybko przewieziony do szpitala, gdzie jego stan oceniono jako dobry. Policja intensywnie poszukuje rodziców dziecka oraz osoby, która go tam zostawiła. Śledztwo trwa pod nadzorem lokalnej prokuratury. Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem „Hitler Wyzwoliciel”. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. Wspominamy dziś bohaterów, którzy odeszli, ale także tych, którzy wciąż są z nami. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, w wieku 99 lat dzieli się swoimi wspomnieniami z czasów wojny. Opowiada o trudnych chwilach, gdy jako nastolatka opatrywała rannych i o emocjach, które towarzyszyły jej w tamtych dniach. Mimo upływu lat, Jankowska wciąż ma energię i ważne przesłanie dla młodych, podkreślając znaczenie pamięci o przeszłości. W Warszawie przed ambasadą Niemiec odbyła się manifestacja zorganizowana przez Ruch Obrony Granic, domagająca się reparacji wojennych dla Polski. Uczestnicy w liczbie około 100 osób skandowali hasła i prezentowali tablice przypominające miejsca niemieckich zbrodni. Organizatorzy apelowali o bojkot niemieckich produktów i firm, podkreślając konieczność uzyskania odszkodowań za straty wojenne, które szacowane są na ponad 6,2 biliona złotych. Manifestację zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”. Wizz Air wprowadza w Polsce konkurs hashtag Let's Get Lost, którym zwycięzcy polecą z Warszawy do tajemniczego miejsca. Uczestnicy dowiedzą się o celu podróży dopiero po wylądowaniu, a jedyną wskazówką będą warunki pogodowe. Lot odbędzie się 25 września, a na pokładzie znajdzie się 25 osób z osobami towarzyszącymi. Konkurs trwa do 6 września, a zgłoszenia można przesyłać przez Instagram. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Sąd okręgowy w Krakowie skazał Aleksandra K. na 13 lat więzienia za zabójstwo milionera z Krakowa. Ofiara, Marek W., dorobił się majątku na giełdzie kryptowalut i padł ofiarą napadu, podczas którego został zamordowany. Drugi z braci, Krystian K., został zatrzymany w Holandii i czeka na ekstradycję do Polski. Sąd odrzucił twierdzenia Aleksandra K. o rzekomych skłonnościach pedofilskich ofiary, uznając je za próbę obrony.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
0: Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Na rodzinnych ogrodach działkowych w Tarnowskich Górach odkryto zakopaną głowę młodego kota. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić sprawcę tego okrutnego czynu. Zbulwersowani działkowcy domagają się surowej kary dla winnego. W Polsce za znęcanie się nad zwierzętami grozi nawet do 8 lat więzienia.
1: Marek Z., były dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, usłyszał zarzut doprowadzenia nieletniej do innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w czerwcu zeszłego roku podczas łabiszyńskich spotkań z historią. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu, a rozprawa odbędzie się 8 września. Marek Z. złożył rezygnację ze stanowiska, którą przyjęło Ministerstwo Obrony Narodowej. Jagiellonia Białystok wzmacnia swoją drużynę. Do zespołu dołączył serbski skrzydłowy Aleksandar Cirkowicz, wypożyczony z węgierskiego Ferencvarosi TC z opcją wykupu. Cirkowicz, który ma doświadczenie w polskiej ekstraklasie, wybrał Jagiellonię ze względu na jej ofensywny styl gry. Nowy zawodnik będzie grał z numerem 32. Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Białymstoku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Tersanit S.A. z Kielc rozpoczął zwolnienia grupowe, które obejmą 487 pracowników w 5 polskich miastach. Redukcje potrwają od sierpnia do listopada tego roku. Powodem są rosnące koszty energii i surowców oraz problemy na rynku ukraińskim. Zwolnienia dotkną zakładów w Krasnymstawie, Starachowicach, Opocznie, Radomiu i Wałbrzychu. Pracownicy mogą liczyć na pomoc publicznych służb zatrudnienia, choć firma nie zadeklarowała dodatkowego wsparcia. Tersanit to jeden z największych graczy na rynku ceramicznym w Europie. Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayer Full, otrzymuje z ZUS emeryturę w wysokości zaledwie 386 zł miesięcznie. Mimo 37 lat opłacania składek, kwota ta nie wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków. Niska emerytura wynika z charakteru pracy artystycznej, gdzie składki odprowadzane są od umów cywilnoprawnych. W związku z tym, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, Świeżyński musi nadal koncertować, by utrzymać się finansowo. Jego sytuacja jest przestrogą dla osób pracujących w branży kreatywnej, pokazując, że popularność nie zawsze gwarantuje zabezpieczenie na przyszłość. Chińskie technologie mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Prezes Vigo Photonics ostrzega przed ukrytymi w urządzeniach zdalnymi wyłącznikami, które mogą unieruchamiać kluczowe systemy. Przykładem są autobusy w Norwegii, które producent mógł zdalnie zablokować. Problem dotyczy także nowoczesnych samochodów, które mogą być wykorzystywane do szpiegostwa. Polska firma Vigo Photonics kontroluje swoje produkty, by wykluczyć takie zagrożenia. Europa wciąż nie ma zintegrowanych systemów kontroli łańcuchów dostaw, co zwiększa ryzyko. Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Bezterminowe prawa jazdy w Polsce odchodzą do historii. Od 2028 roku około 15 milionów kierowców będzie musiało wymienić swoje dokumenty na nowe, terminowe. Proces ten potrwa do 2033 roku, a harmonogram wymiany ustali minister infrastruktury. Warto pamiętać, że już w 2026 roku wzrosną opłaty za wydanie prawa jazdy. Nowy dokument będzie kosztował 115 zł i 50 groszy, a międzynarodowe prawo jazdy 40 zł i 50 groszy. Kierowcy powinni być czujni, bo jazda bez ważnego dokumentu może skutkować mandatem.
1: Rodzice przygotowujący dzieci do nowego roku szkolnego mogą liczyć na finansowe wsparcie. Program Dobry Start oferuje jednorazowe 300 zł na każde uczące się dziecko. Dodatkowo rodziny o niższych dochodach mogą ubiegać się o dodatkowe 100 zł jako dodatek do zasiłku rodzinnego. Warto pamiętać o stypendium szkolnym, które można otrzymać, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823 zł netto. Wnioski o stypendium należy złożyć do 15 września. W przypadku nagłych zdarzeń losowych dostępny jest także zasiłek szkolny, który może wynieść do 620 zł. Zadłużenie przedsiębiorców zajmujących się przewozem osób, w tym taksówkarzy, wynosi obecnie ponad 59 milionów złotych. Choć liczba dłużników w tej branży spadła o 4%, średnie zadłużenie wzrosło do 22 tysięcy 700 zł. Największe długi mają jednoosobowe działalności gospodarcze, które łącznie zalegają na kwotę ponad 33 miliony złotych. Najwięcej zadłużonych firm znajduje się w województwie mazowieckim, gdzie długi sięgają niecałych 17 milionów złotych. Wierzycielami przewoźników są głównie firmy zarządzające wierzytelnościami oraz leasingowe. Amerykańska firma Rheinmetall dostarczyła Armii Stanów Zjednoczonych pierwszy prototyp bojowego wozu piechoty Lynx XM-30. To kluczowy krok w programie, mającym zastąpić wysłużone M2 Bradley. Lynx XM-30 z napędem hybrydowo-elektrycznym przejdzie teraz serię testów, które zadecydują o jego przyszłości w armii. Prototyp trafi do żołnierzy z jednej dywizji kawalerii, którzy ocenią jego funkcjonalność w warunkach bojowych. Program XM-30 to rywalizacja technologicznych gigantów, a ostateczna decyzja o wyborze nowego pojazdu zapadnie do końca 2027 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Pierwsza miłość zaprasza na emocjonujący 4239 odcinek, który zostanie wyemitowany dziś o 18 na Polsacie. Maja, lekarka, niespodziewanie sama potrzebuje pomocy po zarażeniu się od pacjentów z wesela. Radek, jej kolega z pracy, nie odstępuje jej na krok, otaczając ją troskliwą opieką. Ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru, gdy Radek pokazuje, jak bardzo mu na niej zależy. Czy choroba zbliży ich do siebie jeszcze bardziej? Wszystko wskazuje na to, że między nimi rodzi się coś więcej niż tylko zawodowa znajomość. Czy oboje będą gotowi przyznać się do swoich uczuć? Odpowiedzi już dziś wieczorem.
1: W piątek, 11 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu wyemitowany zostanie 4246 odcinek Pierwszej Miłości. Kinga, niemal gotowa na rozwód z Jankiem, stanie przed nieoczekiwanym wyzwaniem. Tuż przed rozprawą rozwodową zdecyduje się skonfrontować z Lilką, co doprowadzi do szokującego odkrycia. Wyniki badań DNA ujawnią, że Pola nie jest córką Janka, co może całkowicie zmienić perspektywę Kingi na rozpad jej małżeństwa. Lilka, postawiona pod ścianą, wyzna prawdę, której nikt się nie spodziewał. Czy Kinga uwierzy w jej słowa i czy rozwód z Jankiem nadal będzie jedynym wyjściem? Odpowiedzi na te pytania już w najbliższym odcinku. W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha, a Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
2: W 474 odcinku serialu La Promesa, Pałac Tajemnic emocje sięgną zenitu. Petra oskarży Ayale o intrygę, która może zniszczyć Martinę. Jana i Romulo będą musieli chronić sekret Pii, która ukrywa się w jaskini. Virtudes stanie przed trudnym wyborem, gdy teściowie zażądają od niej 550 peset w zamian za odzyskanie syna. Katalina nie zrezygnuje z potajemnych spotkań z Adrianem, co może wywołać kolejne skandale. Ricardo i Romulo przyjrzą się niepokojącemu zachowaniu Santosa. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany 10 września o godzinie 15:05 na TVP2. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic to hiszpańska opowieść o miłości, intrygach i rodzinnych sekretach, rozgrywająca się na początku XX wieku.
1: M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów.
2: M jak miłość wkracza na antenę z emocjonującym 1938 odcinkiem już 8 września o 20:50 na TVP2. W szpitalu atmosfera stanie się napięta, gdy Chodakowski spotka siostrę Sowińskiego, co wywoła wybuch furii u dyrektora. Sowiński po nocy z Kasią zainteresuje się kolejną lekarką, jednak Klaudia stanowczo odrzuci jego zaloty. Tymczasem Olek wyzna Argasińskiemu, że ma poważny konflikt z szefem. Iwona, dręczona koszmarami, zacznie robić życiowe porządki, przekonana o zbliżającej się śmierci. Domańska nie przestanie osaczać Marcina, a Klara podsyła jej deepfake z Chodakowskim. Kama coraz bardziej obwinia się o zawodowe decyzje męża. Serial, od lat przyciągający widzów, znów dostarczy niezapomnianych emocji.
1: Na dobre i na złe. Zaprasza na emocjonujący 996 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 9 września o 20.50 na TVP2. W Leśnej Górze czeka nas prawdziwy rollercoaster emocji. Blanka zmierzy się z trudnościami w domu, gdy jej mąż pojawi się z wyraźnymi śladami pobicia, co prowadzi do ostrej kłótni. Tymczasem w szpitalu dr Jakubek nagle poczuje się źle, a Oliwia będzie musiała podjąć się ryzykownej operacji. Na dodatek Blanka pomoże samotnej matce, a także wesprze Zuzę w jej decyzji o ponownym zajściu w ciążę. W tle tych wydarzeń dr Jacyno coraz bardziej zauroczy się piękną koleżanką. To odcinek pełen napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, który na pewno przyciągnie przed telewizory wielu widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na stacjach paliw w całej Polsce zapanował chaos, a w wielu miejscach zaczęło brakować benzyny. W Wałbrzychu doszło nawet do bójki, gdy kierowcy stali w długich kolejkach. O północy ceny paliw wzrosły średnio o ponad złotówkę na litrze, co wywołało frustrację kierowców. Politycy obwiniają się nawzajem za tę sytuację, wskazując na decyzję rządu i prezydenta. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, organizowana przez Super Express. Wśród uczestników znajdzie się Aleksandra Owca, radna i współprzewodnicząca partii Razem, znana z prospołecznych poglądów oraz zaangażowania w kwestie mieszkaniowe i ochronę środowiska. Debata ma nietypowy format, w którym kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Transmisja na żywo będzie dostępna na YouTube. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500.

0: ulubionymi dodatkami.
1: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania po wyjęciu z pralki oraz zapewnienie odpowiedniego wirowania. Dodatkowo warto pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów.
0: Gruba warstwa szronu w zamrażarce to nie tylko problem estetyczny, ale także funkcjonalny. Aby ograniczyć jego powstawanie, warto minimalizować czas otwierania drzwi i przygotowywać produkty z wyprzedzeniem. Po rozmrożeniu i osuszeniu zamrażarki można zastosować cienką warstwę gliceryny, co spowolni osadzanie się lodu. Pamiętajmy też o przechowywaniu produktów w szczelnych opakowaniach i kontrolowaniu stanu uszczelki drzwi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Kuczborku policjanci uratowali 68-letniego mężczyznę z płonącego budynku. Do pożaru doszło, gdy próbował rozpalić ogień w piecu, będąc pod wpływem alkoholu. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii. Policja apeluje o czujność i zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych, szczególnie w nadchodzącym okresie jesiennym.
1: Policjanci z Sosnowca rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie województw śląskiego i małopolskiego. W lipcu zatrzymano 7 mężczyzn podejrzanych o kradzieże i przestępstwa narkotykowe. Straty spowodowane przez grupę od 2023 roku oszacowano na około 10 milionów złotych. Śledztwo trwa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Przypalone garnki nie muszą już być koszmarem w kuchni. Wystarczy użyć zwykłej tabletki do zmywarki, by skutecznie pozbyć się uporczywych zabrudzeń. Włóż tabletkę do garnka, zalej gorącą wodą i pozostaw na co najmniej 30 minut. Po tym czasie brud łatwo odejdzie, a garnek odzyska dawny blask.
1: We Wrocławiu zatrzymano 19-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec małoletnich dziewczynek. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, za które grozi mu do 15 lat więzienia. Policja nadal prowadzi czynności w tej sprawie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wrzesień to kluczowy czas na pielęgnację truskawek po zakończeniu owocowania. Przycinanie, odchwaszczanie i nawożenie są niezbędne, by rośliny przetrwały zimę i dały obfite plony w przyszłym roku. Warto użyć popiołu drzewnego, który wzmacnia krzaczki i chroni je przed chorobami. Pamiętajmy też o odpowiednim okryciu roślin przed zimą. Zbliża się jesień, a wraz z nią pierwsze przymrozki, które mogą zaszkodzić naszym roślinom na balkonach i w ogrodach. Prosty sposób na ich ochronę to wykorzystanie kartonów lub grubego papieru, które mamy w domu. Karton tworzy mikroklimat, zatrzymując ciepło i chroniąc rośliny przed zimnem. Pamiętajmy, by używać suchego materiału i zdejmować go rano, gdy minie ryzyko mrozu.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Krakowie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką, którą poznał zaledwie kilka miesięcy temu. Choć miłość kwitnie, relacje z przyszłymi teściami są, delikatnie mówiąc, napięte. Matka Bianki oskarża Heisera o odcinanie córki od rodziny, a ojciec, pracujący w TVN, również nie pała sympatią do przyszłego zięcia. Czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, ale jedno jest pewne. To prawdziwy serial z życia wzięty.
2: Piotr Gąsowski, znany aktor i autor książki Co mi w życiu nie wyszło, marzy o filmie na podstawie swojego życia. Niestety, reżyser, który miał się tym zająć, zmarł, zanim projekt ruszył z miejsca. Tymczasem Gąsowski nie próżnuje i pracuje nad kolejną książką, która ma być tak obszerna, że ukaże się w dwóch tomach. Premiera planowana jest jeszcze na ten rok, ale kto wie, może i tym razem życie zaskoczy go kolejnym zwrotem akcji. Kuba Wojewódzki, znany z tego, że lubi zaskakiwać, w końcu potwierdził swój związek z młodszą koleżanką z TVN, Żanetą Rosińską. Wszystko wyszło na jaw podczas rozmowy z Filipem Heiserem, który nie mógł się powstrzymać i zdradził imię partnerki Kuby. Wojewódzki, choć nieco zaskoczony, przyznał, że jego wybranka jest znacznie młodsza. Czy teraz para przestanie się ukrywać? Czas pokaże. Ale jedno jest pewne. Plotki już nie są tylko plotkami. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, a ich powrót zelektryzował cały show biznes. Po 20 latach legendarna para nie tylko odbudowała swoją relację, ale i zapowiedziała premierę nowej piosenki Będzie Było, która już jutro ujrzy światło dzienne. Internauci nie mogą się doczekać, a sami artyści przyznają, że czują się, jakby wyskakiwali z każdej lodówki. Cóż, nie ma to jak powrót do przeszłości z nutką przyszłości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Patricia Kazadi znowu na językach. Na imprezie Radia RMF FM pokazała, że mniej znaczy więcej, przyciągając spojrzenia minimalistycznym, ale odważnym strojem. Czarna, dopasowana spódnica i stanikowy top odsłoniły jej płaski brzuch, a całość dopełniły ciemne okulary i srebrzysta biżuteria. Kto by pomyślał, że białe klapki mogą dodać elegancji? Kazadi udowadnia, że nawet w prostocie można błyszczeć na czerwonym dywanie.
1: Kinga Rusin, była gwiazda Dzień Dobry TVN, znów zaskakuje. Tym razem jej podróż do Kirgistanu prawie skończyła się katastrofą. W wynajętym samochodzie odkryli usterkę hamulców, co przy stromych górskich trasach mogło skończyć się tragicznie. Na szczęście, po trzech próbach udało się znaleźć sprawny pojazd, a Kinga i jej partner Marek Kujawa mogą dalej podbijać świat. Ciekawe, co jeszcze ich czeka na tych egzotycznych wojażach.
2: Wielki dzień w rodzinie Rozenek Majdan. Mały Henio, lat 6, rozpoczął swoją edukacyjną przygodę w pierwszej klasie. Rodzice, jak przystało na celebrytów, nie oszczędzali na wyprawce. Plecak za 1000 zł to dopiero początek. Ciekawe, czy Henio będzie równie przejęty, co jego rodzice, którzy z dumą pozowali do zdjęć w eleganckich strojach. A może to tylko kolejny dzień w życiu gwiazd, gdzie nawet pierwszy dzień szkoły musi być na bogato. Świat hiszpańskiego kina pogrążył się w żałobie. Francesc Garrido, kataloński aktor znany z takich produkcji jak W stronę morza czy Furia, zmarł nagle w wieku 56 lat. Jego śmierć, spowodowana zawałem serca, zaskoczyła zarówno fanów, jak i środowisko filmowe. Garrido, który miał niedługo obchodzić 57 urodziny, pozostawił po sobie bogaty dorobek artystyczny, także na polskich ekranach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Niemiecka maszyna Accept nie zwalnia tempa. Gitarzysta Wolf Hoffmann zapowiedział, że zespół już myśli o nowym albumie, choć dopiero co wydali Humanoid. A jakby tego było mało, z okazji 50-lecia działalności, Accept przygotował wyjątkowy album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonują gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a w grudniu zagrają w Polsce, w Gliwicach. Metalowy pociąg pędzi dalej.
2: Alex Van Halen, perkusista legendarnej formacji Van Halen, został uhonorowany najwyższym holenderskim odznaczeniem cywilnym. 73-letni muzyk, który przez lata pozostawał w cieniu swojego brata, odebrał tytuł Ridder in the Orde van de Nederlandse Leeuw w Nijmegen. To miasto, które oddaje hołd zespołowi, przemianowując nawet część parku na Van Halenplein. Cóż, kto by pomyślał, że perkusista, który przez dekady inspirował innych, doczeka się takiego uznania w swoim rodzinnym kraju? Robert Fripp, legenda King Crimson, wspomina współpracę z Davidem Bowiem, zdradzając, że podczas nagrywania albumu Scary Monsters otrzymał nietypową radę. Pomyśl o Richie Blackmore. Choć Fripp nie zamierzał naśladować stylu Blackmore'a, zrozumiał, co Bowie miał na myśli. Tymczasem przyszłość King Crimson rysuje się w ciemnych barwach, ponieważ Fripp przyznaje, że nie czuje już potrzeby grania na żywo. Wygląda na to, że perfekcjonizm i wiek nie idą w parze z koncertowaniem. Rush wraca na scenę, a wszystko dzięki Paulowi McCartneyowi. Legendarny zespół, który po śmierci perkusisty Neila Peart'a wydawał się już historią, znowu gra. McCartney, jak na prawdziwego Beatlesa przystało, nie przyjął odmowy i przekonał muzyków do powrotu. Teraz, po dekadzie przerwy, Rush rusza w trasę, a w 2027 roku po raz pierwszy zagrają w Polsce. Kto by pomyślał, że wystarczy jedno spotkanie za kulisami, by ożywić legendę?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północno-wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed ambasadą Niemiec w Warszawie odbyła się pikieta z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Blisko 100 uczestników, w tym politycy prawicy, domagało się wypłaty reparacji wojennych dla Polski. Organizatorzy apelowali także o bojkot niemieckich produktów. Wydarzenie zainicjował Ruch Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz. Podczas prac archeologicznych na placu Piłsudskiego w Warszawie odkryto zniszczone plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej. Na jednym z nich widnieje wizerunek Hitlera z napisem po białorusku Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do Archiwum Akt Nowych, a po konserwacji wzbogaci zbiory stołecznych muzeów. W innym miejscu Warszawy odkryto także półtonową pokrywę z okresu międzywojennego, która może zostać wkomponowana w przestrzeń miejską. W niedzielę na lotnisku Bemowo odbyła się jubileuszowa, 15. edycja Poland Business Run. W wydarzeniu wzięło udział niemal 4000 osób, które biegły w 5-osobowych sztafetach, pokonując łącznie 20 km. Celem biegu była pomoc osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi po amputacjach i mastektomii. Dzięki zebranym środkom Fundacja Poland Business Run wspiera zakup protez i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzebujących. Już jutro okolice PGE Narodowego w Warszawie staną się areną wielkich biegowych emocji. Wizz Air Warsaw, praski Night Half Marathon oraz praska 5K Run przyciągną czołówkę polskich i zagranicznych biegaczy, w tym mistrzów Polski i olimpijczyków. W półmaratonie jednym z faworytów jest Mateusz Kaczor, a w praskiej 5K Run zobaczymy m.in. Kamila Herzyka. Start i meta obu biegów zlokalizowane będą przy PGE Narodowym.
0: Słuchacie Radia Super Express. Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie. Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu autobusowym w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W dniu zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i charakterystyczny czarny plecak w czaszki. Policja prosi o pomoc w ustaleniu jego losów.
1: Tragiczny wypadek w Gliwicach na ulicy Bojkowskiej. Kierowca samochodu marki Kia zjechał z drogi i uderzył w drzewo oraz słup trakcji energetycznej. Pomimo szybkiej interwencji ratowników, 45-letni mężczyzna zmarł w karetce. Policja bada przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express. Katowice zajęły ostatnie miejsce w rankingu bezpieczeństwa wśród 16 największych polskich miast. W pierwszym kwartale 2026 roku odnotowano tam 10,6 przestępstw na 1000 mieszkańców. Mimo to miasto wyróżnia się pozytywnie w innych kategoriach, takich jak dostępność mieszkań i niski poziom bezrobocia. Katowice pozostają ważnym centrum przemysłowym i kulturalnym na południu Polski.
1: Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania cuchnącej substancji przed restauracją Liliby Dudkiewicz. Atak miał na celu zastraszenie właścicieli i wymuszenie zamknięcia lokalu. Straty oszacowano na kilka tysięcy złotych. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, gdzie rozstrzygnie się, czy był to akt walki o klienta, czy pojedynczy wybryk. Śledztwo w sprawie zaginięcia i śmierci Jowity wciąż nie przyniosło przełomu. Prokuratura potwierdziła, że mieszkańcy okolicy zostali poddani badaniom wariografem, ale nie ujawniono powodów tej decyzji. Szczątki Jowity znaleziono w lipcu tego roku, zaledwie 500 metrów od jej domu. Śledczy czekają teraz na opinie biegłych, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek dochodzenia. Od 1 października w Białymstoku rusza nowa linia autobusowa numer 33, która ułatwi dojazd do kampusu uniwersytetu. Przy kampusie powstaną nowe przystanki, z których będą korzystać studenci i pracownicy. Wydziały humanistyczne przenoszą się do nowej siedziby, co oznacza, że prawie 2000 osób będzie miało lepszy dostęp do komunikacji miejskiej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na stacji paliw w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem 3 policjantów, w tym komendanta miejskiego policji z Jeleniej Góry. W wyniku incydentu komendant został odwołany ze stanowiska i zawieszony w obowiązkach. Wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Sprawę badają policyjne komórki kontrolne.
0: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie umiarkowane zachmurzenie. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Zmarł Wojciech Onsorge, były piłkarz Warty Poznań, Elany Toruń i Lecha Poznań. Miał 32 lata. Przez ostatnie lata pracował jako młodzieżowy skaut Lecha Poznań i prowadził własną akademię piłkarską. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek, 4 września, o godzinie 10 w Mosinie. Marcel Reguła, młody talent Zagłębia Lubin, nie trafi do Borussii Dortmund. Choć transfer był niemal pewny, niemiecki klub zdecydował się na wypożyczenie Itana Nwaneriego z Arsenalu. Reguła pozostaje w Polsce, a Borussia szukała wzmocnienia po kontuzji Giannisa Konstanteliasa. Transfer Polaka może jednak dojść do skutku w przyszłości. Robert Lewandowski czuje się coraz lepiej w Chicago Fire, gdzie regularnie strzela gole. Klub zyskał nowego zawodnika, norweskiego obrońcę Andreasa Hanhe Olsena z Mainz 5. Wzmocniona drużyna wygrała w sierpniu 6 meczów z rzędu. Lewandowski podkreśla, że jest pod wrażeniem klubu i widzi w nim duży potencjał. W Pucharze Polski doszło do niespodzianek. Wisła Kraków odpadła po przegranej 1-2 z Odrą Opole, mimo prowadzenia po golu Macieja Kuziemki. Zagłębie Lubin sensacyjnie przegrało 2-3 z czwartoligową Siarką Tarnobrzeg. W innych meczach Pogoń Siedlce pokonała Kluczewie Stargard 3-2, a Piast Gliwice wygrał 3-0 z Chemikiem Bydgoszcz.
1: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: W pierwszej rundzie Pucharu Polski doszło do niespodziewanych rozstrzygnięć. Z rozgrywkami pożegnały się takie kluby jak Legia Warszawa, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. Największe emocje wzbudziła porażka Zagłębia z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg. Wybuchła także afera wokół zasad losowania, które skrytykował prezes Pogoni Szczecin Aleks Haditagi, nazywając je absolutnie fatalnymi dla polskiej piłki. Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił przedłużenie umowy sponsorskiej z firmą Kuchnia Wikinga. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów, takich jak InPost czy Staropolanka. Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku i obejmuje zarówno męską, jak i kobiecą reprezentację oraz drużyny młodzieżowe. Dzięki temu PZPN zyskuje stabilizację finansową i wizerunkową. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, został aresztowany w związku z aferą kryptowalutową Zonda Krypto. Rosyjskie media szybko wykorzystały sytuację, grożąc Polsce wykluczeniem z Igrzysk Olimpijskich. Piesiewiczowi postawiono zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Tymczasowe aresztowanie prezesa budzi niepokój o przyszłość polskiego ruchu olimpijskiego.
0: Polskie siatkarki zmierzą się z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 15 czasu polskiego. Biało-czerwone, niepokonane w turnieju, są faworytkami. Ale Holenderki na pewno postawią trudne warunki. Transmisję meczu będzie można obejrzeć na Polsacie. I Polsacie Sport 1.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie US Open. Mecz odbędzie się na głównej arenie turnieju, Arthur Ashe Stadium, około godziny 19.30 czasu polskiego. Hurkacz, który nigdy wcześniej nie awansował do trzeciej rundy w Nowym Jorku, liczy na przełamanie tej bariery. Transmisję z tego spotkania można śledzić na Eurosporcie 1 oraz online. Aryna Sabalenka rozpoczęła obronę tytułu mistrzyni US Open od pewnego zwycięstwa nad Kamilą Osorio, wygrywając 6-2, 6-4. Jednak na pomeczowej konferencji prasowej atmosfera zrobiła się napięta. Sabalenka zareagowała nerwowo na pytania o presję i utrzymanie energii przed turniejem. Białorusinka podkreśliła, że jej harmonogram skupia się na tenisie, a współpraca ze sponsorami daje jej energię. Karolina Skrzeczkowska, znana jako Way of Blonde, i jej żona Agnieszka Skrzeczkowska były uczestniczkami programu Top Model. Pochwaliły się nowym nabytkiem, przyczepą kempingową o imieniu Pusia. Para, która wzięła ślub jesienią ubiegłego roku we Włoszech, podzieliła się w sieci zdjęciami z wnętrza przyczepy, które wzbudziły spore zainteresowanie fanów. Fotografie ukazują intymne chwile między małżonkami, podkreślając ich silne uczucie. Manchester City dokonał rekordowego transferu, wydając około 630 milionów złotych na Enzo Fernandeza z Chelsea. To największa transakcja tego letniego okienka transferowego, która pokazuje, jak ogromne pieniądze krążą w świecie piłki nożnej. Fernandez dołącza do mistrzów Anglii, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród kibiców i ekspertów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Karolina Szczepaniak, rekordzistka świata w pływaniu na 72 godziny bez przerw, dokonała coming outu. W wywiadzie dla gazeta.pl ujawniła, że jest w związku z kobietą. To kolejna polska sportsmenka, która zdecydowała się na taki krok. Wcześniej na coming out zdecydowały się między innymi Katarzyna Zilman i Jolanta Ogar, wicemistrzynie olimpijskie z Tokio. 31 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej, legendarnej uczestniczki Powstania Warszawskiego. Zmarła w wieku 99 lat i została pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Wśród żałobników znaleźli się m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz znany lekkoatleta Jacek Wszoła. Ostatnie pożegnanie odbyło się w Bazylice Świętego Krzyża, a nabożeństwo koncelebrowali kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Adrian Galbas.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Aynur po zażyciu leków nie pamięta swojej rozmowy z prokuratorem Sinanem i obawia się, że mogła zdradzić swoje najskrytsze uczucia. Strach przed reakcją Sinana sprawia, że zaczyna unikać kontaktu z nim. Tymczasem Sinan, nieświadomy jej obaw, darzy ją potajemnym uczuciem. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości, stracie i walce o dobro dziecka. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Halil Ibrahim, Rahim Ceyhan i Syla Turkolu. Wszystkie odcinki dostępne są również w serwisie TVP VOD.
0: M jak miłość powraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1940 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września, Kinga z Duńska stanie przed poważnym wyzwaniem. Podczas porannego prysznica wyczuje guzek w piersi, co wzbudzi w niej ogromny niepokój. Początkowo ukryje to przed mężem, Piotrkiem, ale ten szybko zorientuje się, że coś jest nie tak. W międzyczasie matka Kingi, Krysia Filarska, trafi do szpitala po upadku ze schodów. To dodatkowo skomplikuje sytuację rodziny z Duńskich. Piotrek, zaniepokojony stanem żony, zdecyduje się natychmiast zabrać ją na badania. Czy Kinga usłyszy druzgocącą diagnozę? Odpowiedzi na te pytania będą trzymać widzów w napięciu przez kilka kolejnych tygodni. W 4278 odcinku Na Wspólnej Igor podejmuje dramatyczną decyzję, by pomóc swojej córce Julce. Zawiedzie ją do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień, mimo jej wściekłego sprzeciwu. Julka, będąca na głodzie, nie chce się leczyć, ale Igor nie zamierza się poddać. Po nieudanych próbach terapii w domu, Nowak postanawia działać zdecydowanie. Co więcej, Igor planuje dotrzeć do dilera, który dostarczał Julce narkotyki. Wykorzystując telefon córki, próbuje nawiązać z nim kontakt, by zakończyć ten koszmar raz na zawsze. Czy uda mu się złapać dilera? Odpowiedzi na te pytania już 16 września o 20.15 na TVN. W 4275 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Viola odkryje mroczny sekret Andrzeja, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w opuszczonym domu. Los Basi zawisł na włosku, a Andrzej podejmie decyzję, która wstrząśnie wszystkimi. Tymczasem u Nowaków pojawi się Leon, chcąc porozmawiać z Julką, co może przynieść nieoczekiwane zwroty akcji. Krzysztof będzie wściekły, gdy policja wypuści Jana Rybę, licząc, że doprowadzi ich do Basi. Teresa, pod wpływem emocji, rzuci się na szyję dawnemu chłopakowi, co nie umknie uwadze jej męża. Odcinek zostanie wyemitowany 10 września o 20.15 na TVN. To wieczór pełen napięcia i zaskakujących zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego 4242 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 8 września o 18 na Polsacie. Marysia i Kacper zmagają się z narastającym napięciem w swoim związku. Powrót Pawła, dawnej miłości Marysi, prowadza chaos do ich życia. Julka pragnie odbudować relacje z biologicznym ojcem, co dodatkowo komplikuje sytuację. Kacper, zżerany zazdrością, podejmuje kontrowersyjne decyzje, które mogą zaważyć na przyszłości jego małżeństwa. Wizyta Mariusza, który ujawnia niewygodne fakty, burzy pozorny spokój pary. Marysia, zmęczona ciągłymi kłótniami, decyduje się na wyjazd z Kingą, by nabrać dystansu. Czy to chwilowa ucieczka, czy początek nowego rozdziału w jej życiu? W 953 odcinku Akacjowej 38 emocje sięgną zenitu. Liberto po urazie głowy opuszcza szpital, ale jego stan szybko się pogarsza. Zaczyna mówić nieskładnie, a z ucha sączy się krew, co zmusza go do powrotu pod opiekę lekarzy. Trini również pozostaje w szpitalu, a zrozpaczony Don Ramon nie może jej zobaczyć. Eksplozja podczas otwarcia galerii Alday zmienia wszystko. Dwie osoby giną, a wiele innych, w tym Liberto i Trini, zostaje ranny. Galeria legła w gruzach, a Samuel jest załamany. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września, o godzinie 18.40 na TVP1. W 3395 odcinku Barw Szczęścia, który zostanie wyemitowany 10 września o 25 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Renata i Marcin znajdą się w poważnym kryzysie, gdyż Renata odmówi wykonania testu na narkotyki. Zazdrość i napięcie będą niszczyć ich relacje, a Dominika będzie próbowała namówić Renatę na powrót na odwyk. Ola wyzna Oliwce, że nadal kocha Justina, ale nie potrafi mu zaufać. W tle tych dramatycznych wydarzeń Natalia i Rawiczowa zakończą formalności związane ze sprzedażą nieruchomości. Prowadzka Rawiczowej do Basi i Tolka przyniesie jej upragniony spokój. Serial Barwy Szczęścia od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi historiami mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. W najnowszym 4278 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg odkrywa, że jego żona Ewelina, za namową córki Jagody, planuje powrót do pracy. To wywołuje u niego niepohamowaną wściekłość. Kardiolog, który dotąd kontrolował każdy krok Eweliny, nie może znieść myśli o jej niezależności finansowej. W efekcie dochodzi do brutalnego ataku na żonę, co kończy się dramatycznymi scenami przemocy. Jagoda, widząc cierpienie matki, próbuje ją przekonać do podjęcia pracy, co mogłoby być dla niej szansą na ucieczkę spod wpływu męża. Niestety, Greg nie zamierza odpuścić i sytuacja staje się coraz bardziej napięta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą także 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL na prezydenta Krakowa, weźmie dziś udział w debacie Bitwa o Kraków. Wydarzenie organizowane przez Super Express rozpocznie się o godzinie 17 i zgromadzi 6 kandydatów, którzy przedstawią swoje wizje dla miasta. Kluczowe tematy debaty to zarządzanie zadłużeniem, strefa czystego transportu oraz budowa metra. Debata będzie transmitowana na żywo na YouTube.
0: Wraca temat emerytur stażowych. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że w projekcie ustawy Lewicy wprowadzona zostanie zmiana, która ujednolici wymagany okres stażu dla kobiet i mężczyzn na 37 lat. Nowe świadczenie skierowane jest głównie do osób, które przez 37 lat zarabiały co najmniej średnią krajową. Emerytura stażowa pozwoli mężczyznom przejść na emeryturę 9 lat wcześniej, a kobietom 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego, ale wiąże się z niższymi wypłatami do końca życia.
2: Aż 77% Polaków chce powrotu programu Ceny Paliwa Niżej, który obniżał ceny paliw o złotówkę na litrze. Program zakończono 1 września, co spowodowało wzrost cen paliw. Minister energii Miłosz Motyka wyklucza jednak jego powrót z powodu braku środków w budżecie. Opozycja apeluje o kontynuację programu, mimo trudnej sytuacji finansowej państwa. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo zaprzeczył istnieniu tzw. sejmowej zamrażarki, która miałaby blokować prezydenckie inicjatywy ustawodawcze. Podczas konferencji prasowej przedstawił szczegółową analizę 23 projektów ustaw, wskazując, że większość z nich jest w trakcie procedowania. 3 nie są rozpatrywane.

0: krytyką obecnego rządu, który podkreśla znaczenie sojuszniczych zobowiązań. Artykuł 5 jest fundamentem NATO, gwarantującym zbiorową obronę, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu.
1: Wrzesień to idealny czas na grzybobranie, a sprzyjająca pogoda przyciąga miłośników leśnych spacerów. Najlepsze zbiory notowane są na Pomorzu, w okolicach Łodzi oraz na Śląsku. Zbieracze chwalą się pełnymi koszami borowików, kurek i podgrzybków. Warto jednak pamiętać, że sytuacja na Mazurach jest w tym roku nieco słabsza.
0: Soda, oczyszczona, może być skutecznym rozwiązaniem na przypalone zabrudzenia na szybie piekarnika. Wystarczy wymieszać ją z wodą, tworząc pastę, którą nakładamy na brudną powierzchnię i pozostawiamy na 1 godzinę. Po tym czasie zabrudzenia łatwo schodzą przy użyciu wilgotnej ściereczki. To prosty, tani i ekologiczny sposób na czysty piekarnik.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Astrologia wskazuje 4 znaki zodiaku, które szczególnie cenią porządek i organizację. Panna, koziorożec, byk i skorpion to zodiakalni mistrzowie planowania i kontroli. Panny uwielbiają listy i detale, koziorożce stawiają obowiązki na pierwszym miejscu. Byki cenią stabilność, a skorpiony zawsze mają plan B. Wszystkie te znaki łączy niechęć do chaosu. W połowie sierpnia w Kaletach doszło do pożaru przy ulicy 1 Maja. Policjanci, patrolując nocą miasto, zauważyli dym i natychmiast przystąpili do akcji gaśniczej oraz ewakuacji mieszkańców. Jeden z funkcjonariuszy, sierżant Patryk Wołowczyk, trafił do szpitala z powodu zadymienia, ale już wrócił do służby. Dzięki szybkiej reakcji udało się uniknąć większych strat. Swetry mogą szybko chłonąć zapachy, ale częste pranie może je zniszczyć. Jest jednak prosty sposób na ich odświeżenie bez użycia pralki. Wystarczy zmieszać wodę z odrobiną bezbarwnego alkoholu, jak wódka, i spryskać sweter. Alkohol neutralizuje zapachy, a mieszanka szybko odparowuje, nie pozostawiając plam.
0: Wrzesień to kluczowy czas dla ogrodników, by zadbać o tuję przed zimą. Eksperci zalecają stosowanie nawozów bogatych w potas i fosfor, które wzmocnią rośliny i przygotują je na mrozy. Skórki z bananów to prosty sposób na dostarczenie tych minerałów. Wystarczy je wysuszyć, rozkruszyć i wymieszać z ziemią pod tujami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W łazience często pojawia się wilgoć i nieprzyjemne zapachy. Istnieje prosty sposób na ich ograniczenie, wykorzystując fusy z kawy. Wystarczy je dobrze wysuszyć i umieścić w otwartym pojemniku, aby działały jak naturalny pochłaniacz zapachów. Pamiętajmy jednak, że nie zastąpi to odpowiedniej wentylacji. Marcin Horała może zostać nowym wicemarszałkiem, co ponownie przyciąga uwagę mediów. Znany z twardości w polityce, kilka lat temu pokazał swoje łagodniejsze oblicze w programie Politycy od kuchni. Wówczas mieszkał w skromnym, 40-metrowym mieszkaniu w Warszawie. Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wyraził poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS do prezydium Sejmu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie podobnie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Garou, gwiazda światowego formatu, odwiedził Polskę i zaskoczył wszystkich swoją skromnością. Na warszawskim lotnisku pojawił się bez ochrony, taszcząc własne bagaże i paląc papierosa jak zwykły śmiertelnik. Mimo że wystąpił na wielkiej scenie z Dodą, woli ciszę i spokój swojego leśnego azylu, gdzie produkuje syrop klonowy. Cóż, nie każdy artysta potrzebuje sztabu asystentów i limuzyn, by czuć się gwiazdą.
3: Czy ktoś jeszcze pamięta te dwie odważne panie z filmu o wieży telewizyjnej? No cóż, wracają w Nie patrz w dół 2. Tym razem uwięzione na wysokości 3500 metrów, choć góra, na której utknęły, ma tylko 616 metrów. Twórcy chyba postanowili, że prawa fizyki to tylko sugestie. Premiera już 4 września, więc przygotujcie się na kolejną dawkę absurdalnych emocji.
2: Fani Maxton Hall, Dwa Światy, mogą odetchnąć z ulgą, bo finałowy sezon pojawi się na Prime Video już 9 grudnia. Ruby i James staną przed dramatycznymi wyzwaniami, które mogą zniszczyć ich związek i marzenia o studiach w Oksfordzie. Czy miłość przetrwa intrygi i zdrady? Twórcy obiecują emocje, które przyprawią o zawrót głowy nawet najbardziej opornych widzów. Natalia Ruś, znana jako Nadzika, została skazana za pochwalanie przestępstwa po incydencie z Grzegorzem Braunem, który w 2023 roku zgasił świece chanukowe w Sejmie gaśnicą. Sąd uznał, że jej internetowe wpisy jednoznacznie aprobowały złamanie prawa, co kosztowało ją 2000 zł grzywny. Influencerka nie zgadza się z wyrokiem i zapowiada odwołanie, twierdząc, że została skazana dla przykładu. Tymczasem Grzegorz Braun, główny bohater afery, nie doczekał się jeszcze prawomocnego wyroku.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Polska znowu w grze na Eurowizji Junior. Tym razem nasz kraj reprezentować będzie młody talent, Wiktor Sas, który zdobył serca widzów w The Voice Kids. Przygotowania do występu idą pełną parą, a nad eurowizyjnym hitem pracują Trips, Lambery i Koder. Czy Wiktor dołączy do grona naszych eurowizyjnych triumfatorów? Przekonamy się już 24 października na Malcie. W polskim kinie znowu zawrzało. Joanna Jabłczyńska, znana z roli Tośki w kultowym Nigdy w życiu, nie zagra w nowej ekranizacji książki Katarzyny Grocholi. Decyzja ta wywołała burzę emocji, a sama aktorka nie kryje rozczarowania, sugerując, że była pewniakiem do tej roli. Tymczasem produkcja postawiła na Agnieszkę Żulewską, co tylko dolało oliwy do ognia. Afera nabiera tempa, a Grochola zapowiada kroki prawne. Ciekawe, czy film przetrwa tę burzę przed premierą w 2027 roku.
3: Iron Maiden znowu zaskoczyło świat muzyki, wydając w 2015 roku podwójny album The Book of Souls. Muzycy postanowili zrezygnować z prób i komponowania przed wejściem do studia, tworząc wszystko na bieżąco. Jakby tego było mało, wokalista Bruce Dickinson zmierzył się z diagnozą raka, ale na szczęście wyszedł z tego zwycięsko. Album, mimo trendów na krótsze formy, odniósł spektakularny sukces, debiutując na szczytach list sprzedaży w ponad 20 krajach.
2: Kirk Hammett, zanim stał się ikoną Metalliki, uczył się od samego Joe Satrianiego. Tak, ten sam Kirk, który przynosił na lekcje taśmy z surowymi kawałkami Metalliki, pytając, co tu zagrać. Satriani, zamiast gotowych odpowiedzi, dawał mu wskazówki, które były bardziej zaskakujące niż prognoza pogody. A teraz Metallica szykuje się do rezydencji w Las Vegas, gdzie każdy koncert będzie inny. 24 występy, każdy z unikalną setlistą. To jakby Metallica postanowiła, że nigdy nie zagra tego samego dwa razy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Czas leci, a my wciąż wspominamy Freddiego Mercury'ego, który odszedł 35 lat temu. Ten legendarny frontman Queen zmarł w wieku 45 lat, zmagając się z AIDS. Jego ostatnie chwile spędziła z nim Mary Austin, która wspomina, że Freddie nazwał ją starą, wierną. Cóż, nie każdy chciałby być porównany do psa, ale w końcu to Freddie. Zawsze zaskakujący, nawet na łożu śmierci. Bran Taylor z zespołu Mastodon przekonał się, że miłość do filmów z lat 80. może kosztować więcej niż bilet do kina. Wymiana SMS-ów z Joeyem Jordisonem ze Slipknota, pełna cytatów z filmu Wzniesienie, zaowocowała rachunkiem na $800. Żona Taylora nie była zachwycona, ale przecież nie można pozwolić, by kumpel pomyślał, że nie zna się kolejnej linijki tekstu. Tymczasem na nowym albumie Mastodon pojawił się Geezer Butler z Black Sabbath, co pokazuje, że czasem warto zaryzykować i zaprosić legendę do współpracy.
3: Rok 2026 przynosi fanom Freddiego Mercury'ego prawdziwą gratkę. Na polskim rynku pojawi się wyjątkowa książka o życiu i twórczości legendarnego wokalisty Queen, pełna niepublikowanych zdjęć i rękopisów. Wydawnictwo SQN planuje premierę na listopad, idealnie na 35. rocznicę jego śmierci. Czyżby Freddie Mercury znowu miał nas zaskoczyć zza grobu?
2: Blaze Bailey, człowiek, który miał zastąpić samego Bruce'a Dickinsona w Iron Maiden, wystąpi 4 września na Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Kiedyś oceniany przez pryzmat swojego poprzednika, dziś Bailey jest uznawany za artystę, który wniósł do zespołu coś zupełnie innego. Jego era w Iron Maiden, choć przez lata traktowana jako problematyczna, teraz zyskuje uznanie jako osobny, specyficzny rozdział w historii zespołu. Ciekawe, jak czas potrafi zmienić perspektywę, prawda?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Błoniu pod Warszawą doszło do poruszającego zdarzenia. Pod drzwiami zgromadzenia sióstr Serafitek znaleziono nowonarodzone dziecko. Chłopiec jest w dobrym stanie zdrowia i przebywa pod opieką specjalistów. Policja intensywnie poszukuje matki oraz bada okoliczności tego zdarzenia.
1: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów.
0: Łukasz Gibała ma poważne problemy w walce o fotel prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza odrzuciła blisko 4000 z 5500 zebranych podpisów, uznając je za nieważne. Polityk ma czas do jutra na uzupełnienie braków. Inaczej jego kandydatura zostanie wykluczona. Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata prezydencka z udziałem Gibały i innych kandydatów.
1: Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, funkcjonariusz tyskiej drogówki. Policjant jechał motocyklem do służby, gdy doszło do wypadku. Pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę i roczną córeczkę. Komendant miejski policji w Tychach złożył kondolencje rodzinie i bliskim.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Krakowie trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu Wilowym. 17-latek zatrzymany na Słowacji został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut udziału w bójce i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dwie inne osoby czekają na przekazanie stronie polskiej. Wcześniej aresztowano już 19-latka podejrzanego o udział w tym zdarzeniu. Śledztwo prowadzi specjalny zespół powołany przez krakowską policję.
1: Od 1 września wozy konne nie dojeżdżają już do Włosienicy na trasie do Morskiego Oka. Turyści muszą wysiadać przy wodogrzmotach Mickiewicza, co oznacza dodatkowy 5-kilometrowy spacer. Tatrzański Park Narodowy testuje nowy system, który ma na celu zmniejszenie obciążenia dla koni. W przyszłości planowane jest wprowadzenie elektrycznych busów, które ułatwią podróż.
0: Policja w Olkuszu poszukuje 40-letniego Karola Matrasa z Gorenic, który zaginął 1 września. Ostatni raz widziano go na dworcu PKS w Olkuszu. Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu. Jest łysy, z długą brodą i niebieskimi oczami. W chwili zaginięcia miał na sobie ciemne dżinsy, ciemną bluzę i podkoszulek z motywem leśnych zwierząt. Policja apeluje o pomoc w jego odnalezieniu.
1: Śląska policja poszukuje dwóch zaginionych chłopców z domu dziecka numer 3 w Gliwicach. 11-letni Marcin Kamiński i 12-letni Jakub Zawistowski opuścili placówkę i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Chłopcy byli ubrani w białe koszule, ciemne spodnie i czarne buty. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o ich miejscu pobytu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Na autostradzie A1 w okolicach Mykanowa doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 4 drogowców, a 4 osoby zostały ciężko ranne. Policja zatrzymała kierowcę ciężarówki, który wjechał w pracowników. Służby apelują do kierowców o udostępnianie nagrań z kamer pokładowych, które mogą pomóc w wyjaśnieniu przyczyn zdarzenia. Dochodzenie w tej sprawie wciąż trwa. Restauracja Lili by Dudkiewicz w Szczecinie padła ofiarą ataku chemicznego, przypominającego gangsterskie porachunki z lat 90. Prokuratura oskarżyła Majka P. o zlecenie rozlania śmierdzącej substancji przed lokalem, co miało zastraszyć właścicieli i zmusić ich do zamknięcia działalności. Oskarżony, powiązany z innym szczecińskim lokalem, nie przyznaje się do winy. Sprawa trafiła do sądu, a Majkowi P. grozi do 5 lat więzienia. Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
1: W nocy w centrum Białegostoku doszło do incydentu z udziałem 30-letniego mężczyzny. Po zgłoszeniu pobicia mężczyzna zaatakował ratownika medycznego i policjanta. Był pod wpływem alkoholu i próbował uciec z karetki. Został obezwładniony i przewieziony do izby wytrzeźwień. Teraz grozi mu do 3 lat więzienia za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje. Znany influencer Książulo ostro skrytykował jedzenie w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Po jego wizycie, która wywołała spore poruszenie, zoo zwróciło się do najemców lokali o pilne wyjaśnienia. Władze ogrodu podkreślają, że choć nie odpowiadają bezpośrednio za kuchnię, to dbają o renomę instytucji. Sprawa jest w toku, a o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1020 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Grupa Dino umacnia swoją pozycję jako trzeci największy pracodawca w Polsce, zatrudniając już 60 tysięcy osób. W 2026 roku firma przeznaczyła 700 milionów złotych na podwyżki i nowe etaty, co zwiększa wartość świadczeń pracowniczych do 5 miliardów złotych. Kasjerzy mogą liczyć na średnie zarobki do 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a kierownicy marketów nawet 8 tysięcy złotych brutto. Dino dynamicznie się rozwija, inwestując miliardy w rozbudowę sieci 3244 sklepów, głównie w mniejszych miejscowościach. To oznacza nie tylko nowe miejsca pracy, ale także impuls dla lokalnych gospodarek w całej Polsce.
2: Dziś na rynku paliwowym obserwujemy drastyczne wzrosty cen. To efekt wygaśnięcia rządowej tarczy paliwowej oraz niestabilności na globalnych rynkach. Orlen i BP Europa podniosły ceny benzyny P98 o 126 zł na metrze sześciennym, a oleju napędowego o 114 zł. Aramco również zwiększyło ceny, choć nieco mniej. Na rynku globalnym cena ropy Brent wzrosła do 95,5 dolara za baryłkę. Kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach. W Polsce długość stażu pracy nie gwarantuje rekordowej emerytury. System emerytalny opiera się na wzorze, gdzie kluczowe są składki i wiek przejścia na emeryturę. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto. Dodatkowo seniorzy mogą liczyć na 13 i 14 emeryturę, przy czym 14 zależy od kryterium dochodowego. Ważne jest, by dobrze wybrać moment przejścia na emeryturę, co może wpłynąć na wysokość świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje kalkulator, który pomaga oszacować przyszłą emeryturę na podstawie indywidualnych danych. Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji, która uprości zapisy do lekarzy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. System umożliwi pacjentom dostęp do wolnych terminów u specjalistów w całym kraju, eliminując konieczność dzwonienia do wielu przychodni. Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko świadczenia zarejestrowane w tym systemie. Tradycyjne metody zapisu, jak telefon czy wizyta w rejestracji, pozostaną dostępne. Pełne wdrożenie systemu planowane jest na grudzień przyszłego roku, obejmując kolejne specjalizacje w kilku etapach. Nowością będzie funkcja poczekalni, która automatycznie przypisze wolne terminy oczekującym pacjentom.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polacy coraz częściej przenoszą swoje oszczędności do banków oferujących lepsze warunki. Wysoka inflacja nauczyła nas, że pieniądze nie mogą leżeć bezczynnie. Aż 35% Polaków zmienia bank, gdy znajdzie lepiej oprocentowaną ofertę. Młodzi oszczędzają regularniej, ale rzadziej przenoszą środki. Starsi natomiast częściej szukają korzystniejszych ofert. Oprocentowanie to nie jedyny czynnik. Liczy się też łatwy dostęp do pieniędzy i brak dodatkowych kosztów. Marcin Horała, poseł z Gdańska, został zgłoszony jako kandydat na wicemarszałka Sejmu przez klub parlamentarny Rozwój Plus. Ta decyzja wywołuje spore emocje na scenie politycznej. Ewentualny awans Horały oznaczałby powrót do wyższych zarobków, zbliżonych do tych z czasów, gdy pełnił funkcje rządowe. Analiza jego oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo spadku dochodów po przejściu do opozycji, jego oszczędności systematycznie rosły. Wartość jego mieszkania również wzrosła, a w garażu pojawił się nowy samochód na wynajem. Jeśli Horała zostanie wicemarszałkiem, jego roczne przychody mogą sięgnąć około 290 tysięcy złotych.
2: Hanwha Aerospace podpisała kontrakt z hiszpańską firmą Indra na dostawę armatochaubic K-9 Thunder. Umowa, ujawniona 31 sierpnia, jest częścią programu modernizacji hiszpańskiej artylerii, mającego zastąpić przestarzałe haubice M-109A-5E. Choć szczegóły finansowe nie zostały w pełni ujawnione, wartość kontraktu może przekroczyć 500 milionów dolarów. Produkcja haubic będzie częściowo realizowana w Hiszpanii, co oznacza lokalne zaangażowanie w projekt. To pierwszy kontrakt Hanwha Aerospace w Europie Zachodniej, co rozszerza ich obecność na tym rynku. Stohit Technology SA, firma z sektora obronności, planuje strategiczne przejęcie 70% udziałów w podmiocie zajmującym się produkcją heksogenu. W ramach pilotażowej fazy inwestycji spółka przeznaczy do 9 milionów złotych. Celem jest osiągnięcie rocznej produkcji 50 ton tego kluczowego materiału dla obronności. Projekt ma na celu wzmocnienie polskich kompetencji w tej dziedzinie. Finalizacja transakcji planowana jest najpóźniej na 16 października. Nazwa przejmowanego podmiotu pozostaje na razie nieujawniona. Kaszana.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Grupa WB wprowadza nową jednostkę bezzałogową Storm Rider 550, która zadebiutuje na targach MSPO w Kielcach. To mniejsza i tańsza wersja znanego już Storm Ridera 850. Storm Rider 550 to modułowa platforma, która może działać autonomicznie przez 24 godziny. Jest przeznaczona do zadań patrolowych, rozpoznawczych i uderzeniowych na wodach przybrzeżnych i śródlądowych. Dzięki swojej konstrukcji może być używana zarówno w celach wojskowych, jak i cywilnych. Premiera Storm Ridera 550 to jedna z wielu nowości, które grupa WB zaprezentuje na tegorocznych targach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski po kolejnej zdradzie z Joanną wraca do Marysi, ale atmosfera w ich domu jest napięta. Marysia zaczyna podejrzewać męża o romans i zadaje mu jedno kluczowe pytanie, które wywołuje szokującą reakcję. Artur, próbując ukryć prawdę, plącze się w zeznaniach, a jego wymówki przestają działać. W końcu Marysia decyduje się odejść, zostawiając Artura samego z jego wyrzutami sumienia. Czy to koniec ich małżeństwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1939 odcinkiem po wakacjach. Paweł Zduński dowiaduje się o kolejnym wypadku spowodowanym przez Dominika Walata, który wcześniej zabił jego żonę Frankę. Tym razem ofiarami są jego matka Marysia i przyrodnia siostra Agnes. Na szczęście obie wychodzą z tego cało, ale Dominik zostaje zatrzymany przez policję. Paweł, mimo prób ukrycia prawdy przez Marysię i Agnes, odkrywa wszystko dzięki internetowemu artykułowi. Zdenerwowany, przysięga zemstę na Dominiku, którego czeka teraz więzienie. Emocje sięgają zenitu, a Paweł nie zamierza odpuścić. W 4272 odcinku na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krystyna wciąż nie może otrząsnąć się po szokującym wyznaniu Juliusza, który okazał się być Januszem z forum jazzowego. Agier, mimo żalu do Uli i Łucji, podejmie ostateczną decyzję, która zaskoczy Jana i Kwiatkowskiego. Kwiatkowski w końcu zdobędzie się na odwagę i wyzna Agier prawdę o swojej tożsamości. Krystyna, mimo spotkania z Janem, zdecyduje się dać mu kosza, wybierając Juliusza. Ich rozmowa pełna napięcia szybko przerodzi się w miłą wymianę zdań, co pozwoli im zacząć wszystko od nowa. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września o 20:15 na TVN.
1: W 3392 odcinku Barw Szczęścia Bruno postawi Karolinie twardy warunek przed ślubem. Zanim para zjawi się w urzędzie, Karolina będzie musiała podpisać intercyzę. Czy to żądanie nie zburzy ich planów? Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:05 na TVP2. Tymczasem Ewa i Romeo wciąż będą mieszkać osobno, obwiniając Elżbietę za brak wsparcia. Broda w Brzezinach odkryje trop dawnego znajomego swojej matki i niespodziewanie odnajdzie miłość. Wiktor z niedowierzaniem przyjmie wiadomość o ślubie młodego Włocha. A Bruno będzie martwił się o reputację hotelu po skandalu z Justinem. Losy bohaterów znów mocno się skomplikują.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 1022 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 4 września o godzinie 16 na TVP1. Ainur, główna bohaterka, zmaga się z niepewnością po rozmowie z Sinanem, której szczegółów nie pamięta z powodu działania leków. Obawia się, że mogła wyjawić swoje prawdziwe uczucia. Jej niepewność sprawia, że zaczyna unikać Sinana, choć nie zdaje sobie sprawy, że on również darzy ją uczuciem. Tymczasem Ainur próbuje przekonać samą siebie, że związek z Kiwancem to właściwa decyzja, mimo że jej serce wciąż bije dla Sinana. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, tragedii i walce o rodzinę, która nieustannie przyciąga widzów swoją intensywnością i emocjami. Wszystkie odcinki można również obejrzeć online na platformie TVP VOD. M jak miłość wkracza w emocjonujący 1937 odcinek. Artur Rogowski postanawia zakończyć romans z Joanną, składając wypowiedzenie w szpitalu w Gródku. Jednak Joanna nie daje za wygraną i prosi o jeszcze jedno spotkanie, co stawia Artura przed trudnym wyborem. Maria, jego żona, zaczyna dostrzegać, że coś jest nie tak i szuka wsparcia u przyjaciółki. Tymczasem w Warszawie Dorota przechodzi badania kontrolne, a Franek i Bartek zacieśniają więzi przyjaźni. Natalia wybiera suknię ślubną z pomocą Hani i Adama. Odcinek zostanie wyemitowany 7 września o 20:50 na TVP2. To kolejna odsłona pełna miłości, zdrad i życiowych dylematów.
2: Panna Młoda wkracza w emocjonujący 194 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września o godzinie 17:20 na TVP2. W tym odcinku napięcie między Bejzą a Nusretem osiągnie szczyt, gdy Nusret oskarży ją o brak umiejętności bycia dobrą matką. Cicha przyniesie wiadomość e-mail od Jasemin, która przyciągnie uwagę Engina i może rzucić nowe światło na tajemniczą śmierć jego siostry. Tymczasem Hanser i Meli odwiedzą Engina i Sile, co może przynieść nowe zwroty akcji. Serial opowiada o Hanser, która jako sierota zmaga się z życiowymi trudnościami, a jej relacja z Cichanem staje się coraz bardziej skomplikowana. Warto śledzić, jak rozwija się ta pełna emocji historia. W 137 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Sabina Krawczyk znajdzie się w dramatycznej sytuacji, a Zyta Orłowicz będzie chciała jak najszybciej ją zobaczyć. Spotkanie okaże się trudne, gdyż Sabina ma do Zyty ogromny żal. W tym samym czasie dr Bursztyn, mimo złego samopoczucia, zostanie wezwana do pacjentki w ciąży mnogiej. Podczas transportu zatnie się winda, a poród rozpocznie się w jej wnętrzu. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 9 września, o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to opowieść o lekarkach i ratowniczkach medycznych, które codziennie stawiają czoła wyzwaniom zawodowym i osobistym. W obsadzie między innymi Jolanta Fraszyńska, Katarzyna Glinka i Marta Wierzbicka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą podobnie 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Reklama druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dziś o godzinie 17 odbędzie się debata kandydatów na prezydenta Krakowa, organizowana przez Super Express. Wśród uczestników znajdzie się Aleksandra Owca, radna i współprzewodnicząca partii Razem, znana z prospołecznych poglądów oraz zaangażowania w kwestie mieszkaniowe i ochronę środowiska. Debata ma nietypowy format, w którym kandydaci zmierzą się w quizie wiedzy o Krakowie i odpowiedzą na pytania mieszkańców. Transmisja na żywo będzie dostępna na YouTubie. Paulina Henik-Kloska, minister klimatu i środowiska, zdecydowanie sprzeciwia się powołaniu komisji do wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Jej zdaniem śledztwem powinna zajmować się prokuratura, która już poczyniła postępy. Henik-Kloska krytykuje pomysł Prawa i Sprawiedliwości, które chce powołać specjalną komisję, zarzucając partii powiązania z podmiotem Srebra Krypto. Minister podkreśla, że komisja śledcza mogłaby stać się narzędziem politycznej kampanii. Warszawa pożegnała Wandę Traczyk-Stawską, uczestniczkę Powstania Warszawskiego i działaczkę społeczną, która zmarła w wieku 99 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy i religijny, a msza odbyła się w kościele Świętego Krzyża. W ceremonii uczestniczyli mieszkańcy stolicy oraz przedstawiciele władz, w tym premier Donald Tusk. Wieczorem zorganizowano publiczne upamiętnienie przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.
2: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy kategorii B. Od 2027 roku zniknie egzamin na placu manewrowym, a umiejętności kandydatów będą sprawdzane w ruchu miejskim. Rząd planuje także zmniejszenie liczby pytań teoretycznych z ponad 3000 do maksymalnie 1500. Reforma ma zostać przyjęta jeszcze w tym roku, a jej wdrożenie planowane jest na przyszły rok.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Gotując pierogi, warto dodać do wody kilka gałązek świeżego tymianku. Ten prosty trik wzbogaci smak i aromat wytrawnych pierogów, takich jak te z mięsem czy kapustą i grzybami. Pamiętajmy jednak, by nie przesadzić z ilością ziół, aby nie zdominować smaku potrawy. Po ugotowaniu wystarczy usunąć tymianek i podać pierogi z ulubionymi dodatkami.
0: Jesienią i zimą suszenie prania może być problematyczne, ale istnieje prosty sposób, by przyspieszyć ten proces. Wystarczy rozwiesić ubrania w kształt przypominający odwróconą literę U, co pozwala na lepszy przepływ powietrza. Ważne jest też dokładne strzepnięcie prania. Po wyjęciu z pralki zapewnienie odpowiedniego